All my bridges burn.

lies. Just hold me close. Don't patronize.

0: voices in my head going blah blah.
1: If you don't

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś znowu będziemy rozmawiać o tym, jak się wypada zachować i co wypada mówić, a czego mówić nie wypada w pewnych sytuacjach, bo jest to odcinek od słowa do słowa poświęcony etykiecie językowej. I proponuję wam dzisiaj rozmowę o gwizdaniu. O gwizdaniu, czyli o czym? O wydawaniu takich dźwięków, mniej więcej.

umiecie gwizdać? Trzeba zrobić z warg dzióbek, ułożyć specjalnie język w taki rulonik i wydmuchiwać powietrze. I to jest gwizdanie. Niektórzy umieją też gwizdać na palcach. Zwłaszcza chłopcy, ale dziewczynki też. Ja tego nie umiem, więc nie usłyszycie, jak to robię. Ale niektórzy umieją i zazdroszczę tej umiejętności. Czyli gwizdanie to jest, można tak powiedzieć, wydawanie wysokiego i zwykle ostrego dźwięku. Gdy gwiżdżemy, to jest to tak ostry dźwięk, że nie można nie zareagować. Dlatego na przykład często gwiżdżemy na psy, żeby się odwróciły do nas i wróciły, gdy odbiegną za daleko na spacerze. Bo to jest taki ostry i wysoki dźwięk. Ale to jest dźwięk czasem przyjemny, czasem nieprzyjemny. No bo pomyślmy, z czym się kojarzy gwizdanie. O gwizdaniu na psa przed chwilą powiedziałam. Można też gwizdać w gwizdek i tak kto robi? Policjanci tak robią, tak jest. Sportowcy, na przykład trenerzy, gwizdzą w gwizdek, żeby przywołać do porządku zawodników. Gdy zawodnicy na boisku na przykład zaczną się bić, to sędziowie albo trenerzy gwizdzą, czyli wydają taki ostry dźwięk po to, żeby ci sportowcy przestali się bić, żeby się rozdzielili. Można też czasem gwizdać na palcach, tak dla zabawy, trochę tak, żeby porozrabiać. Czyli to jest zabawa, ale niezbyt grzeczna. I posłuchajmy, jeszcze czasem mówimy tak lekceważąco, gwizdzę na to. Skoro tak mówimy lekceważąco, gwizdzę na to, to znaczy, że z tym gwizdaniem to nie jest tak do końca bezpiecznie. Bo na przykład, gdy się dobrze zastanowimy, to mamy takie zdanie w języku polskim. Jaś gwizdnął Piotrka w ucho. Co to znaczy gwizdnął go w ucho? Uderzył go w ucho. Albo czasem mówimy, ktoś gwizdnął komuś, na przykład zegarek albo torebkę. Co to znaczy gwizdnął? Ukradł. Albo czasami mówimy, to też jest lekceważące, gwizdzę na cały świat, gwizdzę na nakazy, które ktoś mi stawia. Czyli nie liczę się z tym, mam to w nosie, nie chcę się podporządkować. Jaki stąd wniosek? Z gwizdaniem kojarzą się niezbyt przyjemne rzeczy, niezbyt dobre rzeczy, jak uderzanie, gdy mówimy, że ktoś gwizdnął kogoś w ucho, kradzież, gdy ktoś gwizdnął komuś torebkę, zegarek, albo po prostu lekceważenie, gdy mówimy gwizdzę na to. Czyli skojarzenia są niezbyt dobre, dlatego też wskutek tych skojarzeń i też dlatego, że gwizdanie to jest taki ostry, wysoki dźwięk, gwizdanie publiczne jest mało eleganckie, naprawdę mało. Lepiej tak publicznie nie robić. W domu róbmy sobie co chcemy, o ile nie przeszkadzamy innym domownikom. Ale na ulicy, albo w parku, albo w szkole, albo w różnych miejscach, w których są też inne osoby, lepiej nie gwizdać, bo to jest nieprzyjemne, nieprzyjemne też dla ucha. I w takim razie możecie zapytać, co robić zamiast gwizdania? Podśpiewywać. Podśpiewywanie jest bezpieczniejsze i przyjemniejsze. I tego Wam właśnie życzę, przyjemnych dźwięków. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak pamiętacie być może, niedawno uczyliśmy się wymawiania głoski rrr, trudnej głoski, ale głoski, której można się nauczyć. I dzisiaj proponuję wam pewne ćwiczenia usprawniające i utrwalające. Nawet w tych słowach usprawniające i utrwalające też jest głoska, którą właśnie będziemy ćwiczyć. Ale wiecie, od czego musimy zacząć? Wiecie, od rozgrzewki, czyli na początek oddychamy. I musicie zrobić 5 razy coś takiego. Najpierw wziąć wdech nosem, głęboki wdech i zrobić wydech buzią. I tak 5 razy. Teraz możecie ziewnąć najszerzej, jak tylko umiecie. To też jest świetne ćwiczenie rozgrzewające. Potem, pamiętacie, co się robi? Wysuwacie język jak najdalej i chowacie ten język, swój język, jak najgłębiej. Jeszcze jedno ćwiczenie rozgrzewające to zataczanie językiem kół wzdłuż warg, czyli robicie coś takiego. Oblizujecie językiem wargi. Najpierw górne, a potem dolne. Tak jakbyście kreślili językiem kółko. I zróbcie to 5 razy w prawo i później 5 w lewo. Teraz możemy naśladować konika, czyli robić tak. Pamiętacie, jak to się robi? Umiecie to robić? Stukacie językiem o podniebienie, tak jak konik stuka kopytami o bruk, o ulicę. Możecie nawet naśladować melodyjki. To też jest bardzo dobre ćwiczenie, rozgrzewające język, a język będzie dzisiaj naprawdę w ruchu, dlatego że, żeby wymówić dobrze głoskę r, trzeba mieć sprawny język. I możemy przejść do ćwiczeń wstępnych. Ułóżcie język w tym miejscu, gdzie się stykają górne zęby od środka buzi z podniebieniem, czyli z tym daszkiem w buzi. Czujecie to miejsce językiem? Czujecie czubkiem języka? Macie to? Bardzo dobrze. I teraz mówimy dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Szybko w to miejsce uderzamy twardym, sztywnym językiem, tak jak młotkiem. A teraz w to samo miejsce uderzamy i mówimy głoska bardzo podobna, tylko bezdźwięczna. Kiedyś tych głosek się uczyliśmy, więc już wiecie, jak je wymawiać. A teraz uderzamy w to samo miejsce i mówimy n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. A teraz na zmianę. Tydyny, tydyny, tydyny, tydyny, tydyny. Cały czas sztywnym językiem uderzamy w to miejsce, gdzie górne, gdzie stykają się zęby, górne zęby, z podniebieniem, czyli daszkiem buzi. A teraz usłyszcie, że w tym samym miejscu wymawiamy, tworzymy, produkujemy głoskę r, r, r, r, r, r, r. To jest w zasadzie to samo miejsce. Też tam uderzamy językiem, trochę wibrujemy językiem i powstaje głoska r, r, r, r, r, r, r, r, którą można wymówić też długo. R, r, r. I czujecie ten wiatraczek w buzi? Czujecie wiatraczek? Właśnie, bo przy wiatraczku powstaje głoska rr. Żeby ją sobie utrwalić, powiedzmy o kilku wyrazach, w których tę głoskę słychać. Na przykład w wyrazie traktor słychać aż 2 razy głoskę rr. Traktor na początku i na końcu. Wiecie, co

to jest traktor? To taki duży pojazd, którym się ciągnie inne pojazdy i maszyny, ale traktor to też jest taka gruba podeszwa buta z głębokimi rowkami. Czyli w traktorze są rowki. Inny wyraz, który ma głoskę r, to motor. Wiecie, co to jest motor? Oczywiście, że wiecie. To pojazd na dwóch kołach, taki rower, tylko że z silnikiem. Jeśli jedziemy na motorze, to nie pedałujemy jak wtedy, gdy jedziemy na rowerze, tylko kierujemy kierownicą, bo motor ma silnik i ten motor sam nas prowadzi. I jeszcze jedno słowo z głoską r to warkot, czyli głos, odgłos, jaki wydaje i traktor, i motor. Powtórzcie te wyrazy: traktor, motor, warkot. A teraz zagadka. Odgadnijcie, o jakie słowa mi chodzi. Podpowiem, że to są słowa, w których jest głoska r. Pierwszy wyraz. Gra, w której są pionki białe i czarne i tymi pionkami poruszamy się po kratkowanej planszy. O jakie słowo mi chodzi? Jak się nazywa taka gra? To jest pierwsza zagadka. Druga zagadka. Jak się nazywają włosy, które mężczyźni mają na twarzy? I tylko mężczyźni. Jak się takie włosy nazywają? Chodzi o wyraz, który ma głoskę r. I trzeci wyraz. Jak się nazywa część ciała, którą mamy pod nosem? Każdy człowiek ma to pod nosem. O jakie słowo mi chodzi? Jaki to wyraz? Musi mieć głoskę r. Jeżeli odgadniecie te wyrazy, to naprawdę jesteście dobrzy. To znaczy, że wiecie, słyszycie, gdzie ta głoska r jest. I proponuję wam jeszcze jedno zadanie. Wymyślcie jak najwięcej nazw zwierząt, w których jest głoska r. W tych nazwach musi być głoska r. A potem możecie naśladować te zwierzęta, albo głosy, które wydają, albo możecie naśladować, jak te zwierzęta wyglądają, jak się ruszają, albo wszystko naraz. Powodzenia i do usłyszenia!

dobry. Mówi pani Literka. Na pewno wiecie, że każdy człowiek ma coś. To coś to jest nazwisko. Wy też macie swoje nazwiska, prawda? Na przykład Ania nazywa się, to już Ania wie najlepiej, a Wojtek nazywa się i też Wojtek wie to najlepiej. A czy umielibyście podać przykłady nazwisk swoich koleżanek i kolegów? Jeśli tak, to podajcie jak najwięcej nazwisk, które noszą wasze koleżanki i wasi koledzy. Być może wiecie też, że gdy używamy nazwiska, czyli gdy nazwisko pojawia się w zdaniach, gdy opowiadamy o ludziach, to coś z tym nazwiskiem dziwnego się dzieje. To się nazywa odmiana nazwiska, tak jak w ogóle odmiana wyrazów. Nazwiska możemy odmieniać na różne sposoby.

I to zależy po pierwsze od tego, jak nazwisko jest zbudowane, po drugie od tego, kto je nosi. Czyli jeszcze raz, nazwisko może wystąpić w różnych formach w zdaniu, zależnie od tego, jak jest zbudowane i zależnie od tego, kto to nazwisko nosi, mężczyzna czy kobieta, chłopak czy dziewczyna. No i spróbujmy to sobie przećwiczyć. Weźmy takie dwa najczęstsze chyba w Polsce nazwiska, Kowalski i Nowak. Znacie je, prawda? Wyobraźmy sobie takie sytuacje. Po pierwsze, mamy dwie siostry o nazwisku Nowak. Jest Zosia Nowak i Ania Nowak. Czy to nazwisko się odmieni? Nie, nie odmieni się, dlatego że nie kończy się na A. Nowak ma na końcu głoskę K, a nie A. Pamiętajcie, że nazwiska dziewczynek mogą się odmieniać tylko wtedy, gdy te nazwiska kończą się właśnie na A, a Nowak kończy się inaczej. W takim razie wróćmy do tej naszej sytuacji. Mamy dwie dziewczynki, Zosię i Anię. W takim razie, czy odmieni się nazwisko, to drugie nazwisko przez nas wybrane, czyli nazwisko Kowalski, gdyby te dziewczynki je nosiły? Tak, tu już się odmieni. Jeśli Zosia nazywa się Kowalska i Ania nazywa się Kowalska, to razem jak się nazywają? Zosia i Ania Kowalskie. Kowalskie. Tutaj mamy taką właśnie formę. Czyli można powiedzieć, że nazwisko Kowalska, gdy nosi je dziewczynka, odmienia się tak samo jak słowo niebieska. Zosia Kowalska jak Zosia Niebieska. Zosia i Ania Kowalskie tak jak niebieskie. Czyli mówimy, można tak sobie wyobrazić, to są niebieskie Zosia i Ania Kowalskie. Nie ma niebieskich Zosi i Ani Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Zosi i Ani Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Przećwiczcie to sobie. Wybierzcie jeszcze inne nazwisko, na przykład Malinowski, Zawadzki i też dopasujcie je do dziewczynek i spróbujcie odmienić. No ale wyobraźmy teraz sobie drugą sytuację. Mamy dwóch braci. Jeden ma na imię Janek, a drugi ma na imię Wojtek. Każdy z nich nosi nazwisko Nowak, ponieważ są braćmi. I jak to nazwisko się odmienia, gdy mówimy o tych chłopcach wspólnie? Odmienia się prawie tak samo jak słowo chłopak. Bo posłuchajcie, powiemy tak, to są chłopaki, czyli Janek i Wojtek, Nowakowie. Tutaj mamy taką specjalną formę, Nowakowie. Właśnie tę formę trzeba zapamiętać. Ale dalej jest już prościej, bo mówimy, nie ma chłopaków, czyli Janka i Wojtka, Nowaków. Przyglądam się chłopakom, czyli Jankowi i Wojtkowi, Nowakom. I tak dalej, i tak dalej. Też sobie to przećwiczcie. A gdyby nasi chłopcy nosili nazwisko Kowalski, to jakby to nazwisko się odmieniało? Tak samo jak słowo niebiescy. Czyli powiedzielibyśmy, to są niebiescy Janek i Wojtek Kowalscy. Nie ma niebieskich Janka i Wojtka Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Jankowi i Wojtkowi Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zresztą narysować wszystkie te postaci, Zosię, Anię, Janka i Wojtka na niebiesko i dzięki temu łatwiej zapamiętacie, jak się nazwisko Kowalski odmienia. Ale mamy jeszcze trzecią możliwą sytuację. To jest taka sytuacja, gdy mamy brata i siostrę, czyli na przykład Ania i Wojtek są rodzeństwem. No i jak będziemy postępowali z ich nazwiskiem? Uwaga, uwaga! Jeżeli rodzeństwo to jest siostra i brat, to gdy mówimy o nich wspólnie, nazwisko zachowuje się tak samo, jak gdybyśmy mówili tylko o chłopcach. Czyli powiemy tak, to są Ania i Wojtek Nowakowie, tak samo jak Wojtek i Janek Nowakowie, prawda? Czyli to są Ania i Wojtek Nowakowie, nie ma Ani i Wojtka Nowaków, przyglądam się Ani i Wojtkowi Nowakom. I jeśli chodzi o nazwisko Kowalski, to są Ania i Wojtek Kowalscy, tak jak niebiescy,

Nie ma Ani i Wojtka Kowalskich, tak jak niebieskich. Przyglądam się Ani i Wojtkowi Kowalskim. Propozycja zabawy dla Was, moja propozycja, jest taka. Wymyślcie albo przypomnijcie sobie jeszcze inne nazwiska, takie proste nazwiska, tego typu jak to, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli nazwiska podobne do Nowak, żeby się kończyły na przykład głoską k, g, t, p, b, n. I nazwiska typu Kowalski, żeby się kończyły na ski, albo cki, albo dzki. I potem zbudujcie jak najwięcej zdań, w których moglibyście odmienić te nazwiska. Wyobraźcie sobie scenki, które moglibyście opisywać za pomocą tych zdań. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś, jak co tydzień, rozmowę o poprawności językowej, a tak naprawdę o gramatyce. Bo gramatyka jest bardzo ważna. Dzięki gramatyce wiemy, jak poprawnie budować zdania. Dziś mam dla was trzy przykłady, które wymagają uwagi. Ale co to dla was? Na pewno ze wszystkim sobie poradzicie. Pierwsza zagadka brzmi tak. Jak się poprawnie mówi? Ktoś czuje wdzięczność komuś? Czy ktoś czuje wdzięczność dla kogoś albo do kogoś? Jak się mówi? Wdzięczność komuś czy wdzięczność dla kogoś? Oczywiście ta druga forma i tylko ona jest poprawna. Ktoś czuje wdzięczność dla kogoś. Na przykład mama zrobiła pyszny obiad i czujemy wdzięczność dla mamy. Ale...

Możemy też powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni mamie. Tylko to już jest inne słowo – wdzięczny. Wdzięczny to nie to samo, co wdzięczność. Czyli jeszcze raz, wdzięczność dla mamy to znaczy, że jesteśmy wdzięczni mamie. Wdzięczność to jest bardzo dobre uczucie, ale czasami niektórzy ludzie czują coś zupełnie innego i myślą o kimś źle. Myślą tak źle, że aż lepiej tego nie powtarzać. I takie myślenie o kimś źle nazywa się pogarda. To nie jest dobre słowo, tak jak nie jest to dobre uczucie. Ale no, czasem tego słowa trzeba użyć. Na przykład, gdy kogoś opisujemy. I wtedy mówimy, to jest druga zagadka, że ktoś, jak myślicie, czuje pogardę do kogoś, albo czuje pogardę dla kogoś, albo czuje pogardę kimś, jak myślicie? Tylko ta druga forma jest dobra. Pogarda dla kogoś. Ale możemy też powiedzieć, że ktoś pogardza kimś. Tylko, jak doskonale wiecie, lepiej ani tak nie czuć, ani o tym nie mówić. Przeciwną postawą do pogardy jest postawa bardzo dobra, postawa szacunku. No bo co to jest szacunek? Gdy myślimy o kimś bardzo, bardzo dobrze, tak dobrze, że już lepiej się nie da, jeśli ktoś nam zaimponował, czyli zrobił coś bardzo, bardzo dobrze, tak dobrze, że chcielibyśmy zrobić to właśnie w taki sam sposób jak ta osoba, to mówimy, że czujemy do tego kogoś szacunek. Na przykład tata świetnie naprawił rower. Tak świetnie, jak nikt inny by tego nie zrobił. I co czujemy do taty? Szacunek. Właśnie do taty albo dla taty. I tak można powiedzieć. I można też powiedzieć, że szanujemy tatę. Czyli jeszcze raz, szacunek do kogoś, albo szacunek dla kogoś, albo szanujemy kogoś, już bez żadnego krótkiego słówka. Powtórzmy poznane dzisiaj formy. Poprawnie mówimy, że czujemy wdzięczność dla kogoś, albo jesteśmy wdzięczni komuś. Gdy ktoś myśli o kimś źle, to czuje dla kogoś pogardę albo pogardza kimś, ale wiemy, że tak robić nie należy. To jest bardzo niedobre. A jeśli myślimy o kimś bardzo, bardzo dobrze, ktoś nam zaimponował i chcielibyśmy być tacy jak ten ktoś, to czujemy szacunek dla kogoś, albo szacunek do kogoś, albo po prostu szanujemy tego kogoś. Wymyślcie różne sytuacje, w których moglibyście użyć poznanych dzisiaj wyrażeń, czyli wypróbować je. Na pewno dacie radę. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś proponuję wam rozmowę o gramatyce. I nie muszę was już przekonywać do tego, że gramatyki wcale nie trzeba się bać, bo gramatyka jest przyjemna. Poza tym, jeśli znamy gramatykę, czyli zasady budowania zdań. Gramatyka to jest to, co rządzi językiem. Więc jeśli znamy gramatykę, to możemy mówić poprawnie, a poprawnie to znaczy dobrze. No i zastanówmy się dzisiaj nad takimi kilkoma przykładami, które znacie zapewne ze swojego życia. Na przykład, jak się mówi, to są dobre materiały do pracy,

bo to są dobre materiały do zabawy, czy też to są dobre materiały dla pracy albo dla zabawy? Jak się mówi poprawnie? Czy wiecie? Wiecie, wszyscy odpowiedzieliście poprawnie. Materiały do pracy, materiały do zabawy. Tak jak zabawki do zabawy, zeszyty do pisania, kartki do rysowania. Nie mówimy kartki dla rysowania, tylko kartki do rysowania. A zatem materiały do pracy, do zabawy. Co trzeba zapamiętać? Że tu jest ważne słówko do. Do, a nie dla. No to teraz pomyślmy, jak się powinno powiedzieć. Jeśli ktoś kogoś bardzo, bardzo lubi, to mówimy, że czuje sympatię. I czy ten ktoś czuje sympatię do kogoś, czy też czuje sympatię dla kogoś? Jak myślicie? Ktoś kogoś lubi, czyli czuje sympatię. I uwaga, mam dobrą wiadomość. Można powiedzieć i tak. Czujemy sympatię do kogoś albo dla kogoś, czyli bardzo tego kogoś lubimy. A zatem, skoro kogoś lubimy, to jest dobre uczucie, to możemy użyć i słówka do, i słówka dla. Czasami lubimy nie tylko kogoś, ale też coś. I mamy ogromną chęć. Tylko właśnie, co powiedzieć dalej? Czy mamy chęć do czegoś? Czy mamy chęć na coś? A może jeszcze jakoś inaczej? Wszystkie możliwości są poprawne, tylko trochę co innego będą znaczyły zdania, jeśli wybierzemy któreś ze słówek. Na przykład można mieć chęć do zabawy. Można mieć chęć do pójścia na spacer. Chęć do czegoś, do zrobienia czegoś. Można też mieć chęć na coś, na jakąś rzecz, na przykład na jabłko. Mam chęć na jabłko, mam chęć na deser, mam chęć na zupę. I można mieć chęć coś zrobić, na przykład mam chęć pójść na spacer, mam chęć pójść na plac zabaw, albo do kina, albo do teatru. Czyli wszystkie możliwości są poprawne, ale zależy, jakie słowo potem stawiamy. Powtórzmy sobie wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Mówimy poprawnie, że mamy materiały do zabawy. Nie dla, tylko do. Powiedzieliśmy, że możemy czuć sympatię do kogoś albo dla kogoś. I tak jest dobrze. To znaczy, że kogoś bardzo lubimy. Możemy mieć chęć do zabawy, możemy mieć chęć na jabłko, na deser, na obiad i możemy mieć chęć coś zrobić, na przykład pójść na plac zabaw. A wy na co macie chęć albo do czego macie chęć? Porozmawiajcie o tym w grupie. Na pewno macie wiele różnych chęci. Powodzenia i do usłyszenia.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o pewnej sytuacji towarzyskiej. O sytuacji towarzyskiej, czyli jakiej, jak to rozumiecie? Wtedy, gdy się na przykład na przyjęciu spotykamy, tak jest. Przyjęcie to jest sytuacja towarzyska. A gdy jesteśmy w domu z rodziną i w piżamach oglądamy filmy, to jest sytuacja towarzyska? Nie, nie. Bo żeby można było mówić o sytuacji towarzyskiej, muszą być ludzie, którzy nie tworzą rodziny. Wtedy zwykle mamy sytuację towarzyską. I jeśli sobie wyobrazimy na przykład przyjęcie, to przecież na takim przyjęciu mogą się spotkać osoby, które się wcześniej nigdy nie widziały. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś urządza przyjęcie urodzinowe i zaprasza swoich kolegów i swoje koleżanki z pracy, ze szkoły i jeszcze z różnych innych miejsc życiowych, tak można by powiedzieć. I te różne osoby wcale nie muszą się znać, ale na takim przyjęciu się spotkają. No i wtedy gospodarz ma bardzo ważne zadanie. Jakie to zadanie? Przedstawienie sobie gości tak, żeby ci, którzy się wcześniej nie znali, już się znali i żeby mogli swobodnie rozmawiać. No i mamy tutaj kilka możliwości. Po pierwsze, jeśli gości jest sporo, to gospodarz zaprasza wszystkich na środek pokoju, staje wśród nich i mówi: proszę bardzo, przedstawcie się, i wtedy każdy z gości po kolei wymawia swoje imię i nazwisko. To jest pierwsza możliwość, ale dobrze tak zrobić tylko wtedy, gdy gości, którzy się nie znają, jest wielu. Inna możliwość jest taka, że gospodarz spotyka się na tym przyjęciu w jakimś kącie albo w kuchni, albo w jednym z pokojów z dwiema osobami, które się nie znają. No i wtedy powinien przedstawić jedną osobę drugiej. Jak to zrobić i kogo przedstawić komu? Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie znają się kobieta i mężczyzna, to wtedy zawsze najpierw kobieta ma prawo poznać tego kogoś drugiego. Czyli mówimy na przykład: Aniu, przedstawię ci Michała. Oto Michał. Zawsze najpierw kobiecie przedstawiamy mężczyznę, a dopiero potem odwrotnie. A jeżeli spotykają się dwie kobiety, no to wtedy najpierw tej starszej przedstawiamy młodszą. Bo uważa się w naszej kulturze, czyli w Polsce, tutaj gdzie żyjemy, uważa się, że jeżeli ktoś jest starszy, to należy mu się więcej szacunku. A jeżeli przedstawiamy sobie dwóch mężczyzn, to którego najpierw, któremu? Czy to wszystko jedno? Nie. Jeżeli jeden z tych mężczyzn jest na przykład ważniejszy, jest prezydentem albo no, kimś, kogo wszyscy szanują, to jemu najpierw trzeba przedstawić kogoś drugiego. Proponuję, żebyście wyobrazili sobie trzy sytuacje na przyjęciu, gdy spotykają się różne osoby, które się wcześniej nie znały, i odegrajcie takie scenki, w których będziecie gospodarzami. Pomyślcie o tym, kogo, komu najpierw przedstawić. Pamiętajcie o tych naszych zasadach. Jeżeli jest bardzo dużo osób, stajemy jako gospodarze i proponujemy: przedstawcie się, wtedy każdy wypowiada swoje imię. Jeżeli przedstawiamy dwie osoby, to najpierw kobiecie mężczyznę, a potem mężczyźnie kobietę. Jeżeli przedstawiamy dwie kobiety, to starszej młodszą, a jeśli dwóch mężczyzn, to temu ważniejszemu tego mniej ważnego. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie takie wyrazy: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. Znacie? Oczywiście, że znacie. Po co ja się w ogóle o to pytam? Przecież to jest jasna sprawa, że znacie bardzo wiele słów, w tym i te: rower, motor, samochód, autobus, tramwaj, pociąg. No to teraz pytanie trudniejsze. Co to jest te wszystkie rzeczy, które wymieniłam? Co one razem tworzą? Czym razem są? Jak można jednym słowem nazwać wszystkie te wyrazy? Co to jest? Wiecie, brawo! To są pojazdy. Rower, motor, samochód, autobus, tramwaj i pociąg to są pojazdy. A teraz, w takim razie, skoro już to sobie powiedzieliśmy, zastanówmy się nad takim zdaniem. Chcemy powiedzieć: dawno nie widziałam albo dawno nie widziałem. No właśnie, czego? Czego dawno nie widziałam albo nie widziałem? Jeżeli to jest rower, to dawno nie widziałam roweru. Jeżeli to jest motor, to dawno nie widziałam motoru. Jeżeli to jest samochód, to dawno nie widziałam samochodu. Autobus, autobusu. Tramwaj, tramwaju. Pociąg, pociągu. Wspaniale! Czy zauważyliście coś ciekawego w tych wyrazach, w tych formach, które podałam? Roweru, motoru, samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu. One są z jakiegoś powodu podobne. Co jest w nich podobnego? Ostatnia głoska, tak jest. One wszystkie, gdyby miały być w zdaniu dawno nie widziałam czegoś, one wszystkie muszą mieć na końcu głoskę u: roweru, motoru, samochodu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze u na końcu. Idziemy dalej, bo przed nami jeszcze inne zmagania gramatyczne. Zastanówmy się teraz, jak się nazywają

takie małe pojazdy. Na przykład mały rower to rowerek. Mały motor to motorek. Mały samochód to samochodzik. Mały autobus to autobusik. Brawo, idzie wam bardzo dobrze. No to teraz pomyślmy, mały tramwaj to... Ktoś ma pomysł? Chyba trzeba by powiedzieć tramwajek. Tego wyrazu nie znajdziecie w żadnym słowniku, czyli w żadnej takiej dużej książce, która opisuje słowa, ale taki wyraz mamy w głowach i możemy go używać. Mały tramwaj, na przykład taka zabawka, to tramwajek. A mały pociąg, jeżeli ktoś sobie zbuduje z klocków taki mały, mały pociąg, naprawdę mały, to co to będzie? Też nie ma w żadnym słowniku, w żadnej książce nazwy na mały pociąg, ale my sobie możemy wymyślić taką nazwę i będzie ona poprawna. To jest słowo pociążek. Śmiesznie, prawda? Pociążek. Tramwajek i pociążek. W każdym razie, teraz zastanówmy się, jakby te nasze wyrazy, nazwy małych pojazdów, jakby się zachowały w zdaniu. Dawno nie widziałam albo nie widziałem. No i czego? Dawno nie widziałam, uwaga, rowerka albo rowerku. Na końcu może być A albo U. Dawno nie widziałam motorka albo motorku. I teraz weźmy wyraz samochodzik. Dawno nie widziałam, uwaga, tylko samochodziku. I tak samo tylko tramwajku i tylko pociążku, ale autobusika albo autobusiku. Uff, skomplikowane, prawda? Co trzeba zapamiętać? Co warto zapamiętać? Dla bezpieczeństwa, jeżeli chcemy wstawić nazwy tych małych pojazdów do zdania, dawno nie widziałam czegoś, zabrakło czegoś, nie zobaczyłam czegoś, to dla bezpieczeństwa dawajmy na końcu głoskę U. I zawsze też tę głoskę dawajmy wtedy, gdy mamy takie nazwy jak rower, motor, samochód i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, żebyście ułożyli trzy zdania z poznanymi dzisiaj wyrazami. Wybierzcie sobie trzy wyrazy i ułóżcie z nimi zdania. Pamiętajcie, żeby wstawić odpowiednią głoskę na końcu. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Zachęca, wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować przecudną tęczę nad światem.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Zaczyna się właśnie teraz, 7:30 na zegarach. Jacek Zawada, Filip Górski. Budzimy się.

Budzimy się, drodzy radiosłuchacze, budzimy się dzisiaj w piątek, 21 sierpnia. 21 sierpnia, czyli oczko tak zwane, tak się mówi na liczbę 21. Dziś mamy 233 dzień roku, słońce jest z nami już od 3 godzin i będzie do 19.48, co oznacza, że dzisiejszy piątek potrwa 14 godzin i 19 minut. Długi dzień nam się szykuje i bardzo z tego się wszyscy cieszymy. Sprawdzamy od razu prognozę pogody tuż przed godziną 8. Dzisiaj będzie znowu słonecznie, ciepło, wakacyjnie, letnio. Nie będzie tych wielkich upałów, z którymi mieliśmy do czynienia pod koniec czerwca czy na początku sierpnia. Będzie tak wakacyjnie, tak letnio, tak sierpniowo, jak było kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu w naszym kraju, gdy te szalone upały nie były aż takie, jak te tegoroczne. Ale co to znaczy dokładnie? Temperatura od 20 na północy przez 25, a nawet 27 w Bydgoszczy i w centrum, do 23 i 21 na południu. Na wschodzie 23 w Białymstoku, 20 w Lublinie, na zachodzie Gorzów Wielkopolski, 26 stopni i 25 stopni w Zielonej Górze. Będziemy się dzisiaj budzić razem z wami, a wy razem z nami. Jak wam idzie to piątkowe budzenie się, ta piątkowa pobudka? Kto nam opowie, co wam się dzisiaj śniło? 22 6 4 5 20 55. Czy coś wesołego? Czy coś może trochę strasznego? A może coś nudnego? O, dobre pytanie. Czy sen może być nudny? Czy może się nam przyśnić coś, co nas w ogóle nie interesuje? Jaki mieliście dzisiaj sen?

Duecik, taki był duecik w tej piosence, a u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom też jest duecik. Jacek Zawada i wydający ten poranek Filip Górski. Jesteśmy na posterunku naszym radiowym, redakcyjnym i budzimy się razem z wami, drodzy radiosłuchacze, w ten wspaniały dzień. Dzisiaj w kartce z kalendarza, na kartce z kalendarza jest niesamowity dzień, bardzo pozytywny, dzień optymisty. Zatem właśnie dzisiaj zakładamy niewidzialne, różowe oczywiście okulary. No i cóż, sprawdzamy, czy wszystko wokół wygląda właśnie tak, jak przez różowe okulary. Chociaż jeśli mowa o optymistach, to nie wszystko i nie zawsze musi wyglądać jak w różowych okularach. Każdy optymista ma prawo się zezłościć, przestraszyć, mieć gorszy dzień. No ale kim jest optymista? Jak można opisać taką osobę? Myślę, że przede wszystkim można o kimś takim powiedzieć, że jest to człowiek, któremu nawet jeśli któregoś dnia nie idzie, jeśli jest gorzej, jeśli jest pod górkę, to potrafi tak sobie w sercu, po cichu nawet, sam do siebie powiedzieć: no dzisiaj jest trudno, ale może jutro będzie lepiej i może jutro spróbuję coś zrobić z tym kłopotem, z tym problemem, który mam. Zatem optymista to jest po prostu taka osoba, która próbuje znaleźć jakieś drobne, pozytywne, dobre, fajne rzeczy wokół siebie. Ja jestem bardzo ciekaw, drodzy radiosłuchacze, jaką jedną małą rzecz potraficie znaleźć w tym mijającym tygodniu, małą rzecz, która was ucieszyła. Zadzwońcie do nas i opowiedzcie nam o tym. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. 22 645 20 55. Dla mnie taką rzeczą i wcale nie małą jest to, że Iga Świątek, a jak wielu z was wie, ja kocham tenisa, Iga Świątek awansowała do półfinału w ogromnym turnieju w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Zatem to jest dla mnie dzisiaj taka rzecz, która już od samego rana mnie cieszy o godzinie 7.42. A was co ucieszyło? Coś drobnego. Dziś lub w ogóle w tym tygodniu? Zapraszamy, dzwońcie do nas i budźmy się nawzajem. Budźmy się wszyscy razem.

0: To ja też teraz patrzę do góry, na chmury i dopowiadam jeszcze dla wszystkich tych, dla których prognoza pogody jest bardzo ważną sprawą o poranku, właśnie dziś, 21 sierpnia, w ten piątek. Patrząc na chmury, na te, które zostały zapisane i to, co się będzie z nimi działo właśnie dzisiaj, to wszystko, co zostało zapisane w prognozie pogody na dziś, informuję Was, drodzy radiosłuchacze, że w wielu miejscach w naszym kraju będzie dzisiaj pochmurno, będzie padało, zatem parasol znowu warto wrzucić do plecaka, do torebki lub po prostu wziąć w rękę, wychodząc na zewnątrz. A tymczasem ja porozmawiam sobie z kimś, kto zadzwonił do nas tuż przed godziną 8. Pierwsza osoba, która dzisiaj otwiera rozmowy telefoniczne w Polskim Radiu Dzieciom, to Pola. Polu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Bardzo miło Cię słyszeć. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lublina.
0: Z Lublina? Co dobrego w Lublinie? Jaka pogoda o poranku?
1: Taka trochę zachmurzona, trochę nie.
0: Taka nie wiadomo jaka, można by byłoby powiedzieć.
1: Tak.
0: Trochę tego, trochę tamtego, prawda? W Warszawie troszkę też tak jest, chociaż nie jest, wiesz, jakoś mocno pochmurno, ale czy z tego wszystkiego wykluje się deszcz bardziej, czy słońce, to zobaczymy. I u nas, i u ciebie. Powiedz, tak?
1: Są krople od deszczu na oknie.
0: Uhuhu, czyli dobrze mówiłem przed chwilą o tym parasolu, że warto go zabrać, na przykład w Lublinie teraz, wychodząc na zewnątrz, prawda?
1: Mhm.
0: A ty wolisz...
1: Wcześniej padało.
0: Już wcześniej padało.
1: No i też wczoraj była ulewa rano.
0: I ty byłaś wtedy rano na zewnątrz, czy byłaś w domku?
1: Nie. Bo wtedy była chyba tak 6 rano, no i ja już wtedy stałam.
0: Pola, a ty wolisz, jak pada deszcz, czy jak świeci słońce latem?
1: Pada deszcz.
0: Ale mnie zaskoczyłaś swoją odpowiedzią.

0: Ale ciekawa odpowiedź. Dlaczego?
1: Bo ja nie lubię, jak tak jest słońce, no i tak gorąco.
0: Tak upalnie, to nie fajnie. Tak. Zgadzam się z tobą, bo wtedy jest tak duszno, prawda? Polu, a ty już jesteś po śniadanku, czy jeszcze przed?
1: Tak, a trochę nie. Bo zjadłam w domu już, ale teraz jadę do przedszkola na śniadanie.
0: Jesteś w samochodzie?
1: Tak.
0: No to muszę powiedzieć, że z wielu słuchaczy, którzy jadą samochodami, ciebie doskonale słychać. Polu, powiedz proszę, jaka rzecz najbardziej cię ucieszyła w tym tygodniu? Taka nawet najdrobniejsza.
1: Bo niedługo zaczynam szkołę, no i chyba będę chodzić z moją koleżanką do klasy.
0: Ale fajnie, to znaczy zaczynasz pierwszą klasę, tak?
1: Tak.
0: Za 11 dni. I co ty czujesz w związku z tym? Jakie emocje?
1: Taki mały dres. No i bardzo fajnie.
0: Ale ładnie to opisałaś. Mały dreszczyk, no i bardzo fajnie. Czyli troszkę taka ekscytacja, chyba bym powiedział, tak jak cię słucham, ale też chyba dużo radości, prawda?
1: Tak. Mhm. A ja już umiem powiedzieć alfabet od końca. Od przodu, miesiąc od przodu i miesiąc od tyłu.
0: No chyba żartujesz, naprawdę?
1: I umiem też czytać. I pisać.
0: Pola, to ty w tej pierwszej klasie zrobisz furorę. Super. A kto cię nauczył tego alfabetu od końca?
1: Sama się nauczyłam.
0: Naprawdę?
1: Próbowałam powiedzieć, no i mi się udało. No i teraz tak powtarzam, no i już umiem.
0: Ale poczekaj, ja potrafię tylko A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i tak dalej, od początku do końca. Ale żeby od końca do początku...
1: Umiem.
0: Długo się uczyłaś tego alfabetu od końca?
1: J, I, H, G, C, E, D, C, B, A.
0: Brawo, brawo, brawo. Wszystkie literki tam się znalazły? Żadna nie uciekła? Żadna nie poszła spać?
1: Tylko ja jeszcze tak trochę nie umiem z ni, no i O, i L, no i C.
0: Rozumiem. No bo te takie szeleszczące literki... takie jak si, zi, ci, ni, to chyba nie zawsze je w takiej podstawowej wersji alfabetu wypowiadamy. Ja jak wczoraj myślałam o alfabecie i o naszym alfabecie orkiestry, bo mamy przecież taki podcast i cykl koncertów, i liczyłem literki w alfabecie, żeby ustalić, jaka jest 22 literka, to wypowiadałam wczoraj alfabet bez tych ni, bez si, bez zi, bez ni. No Pola, ale mnie zachwyciłaś o poranku. Brawo! Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co opowiadałaś o koleżance, z którą będziesz w jednej klasie. Jak ma na imię twoja koleżanka?
1: Gabrysia. No i ona ma też bliźniaczkę, Aniele. No i z nimi dwoma bym chciała pójść do klasy. No i jeszcze z moją koleżanką Amelką.
0: Mhm. I to już jest pewne, że razem z Gabrysią będziesz w klasie, tak?
1: Tak, ale chyba najbardziej chcę z Gabrysią chodzić.
0: No to ja trzymam kciuki mocno, żeby te wszystkie twoje przyjaciółki znalazły się w twojej klasie. A powiedz, przygotowana już jesteś na tę pierwszą klasę?
1: Jeszcze nie. Wczoraj plecak przyszedł, a piórnik jest do odbioru.
0: A plecak jak wygląda? Opowiesz?
1: On jest taki beżowy, że takie pieski, tylko nie pamiętam jaka rasa. No i ciasteczka z kawałkami czekolady.
0: Ale słodko chyba musi ten plecaczek wyglądać, prawda?
1: On jest taki beżowy.
0: Fajnie. Tak. A piórnik?
1: On jest chyba taki różowy.
0: Też z pieskami, czy nie?
1: Tak, ale bardziej z pudelami, takimi brązowymi. No i jeden ma koronę, drugi się chyba kąpie w miseczce, tak? W takich kwadratikach różne rzeczy robi.

0: robią. Ale na pewno jeden ma koronę.
1: Mhm. Polu, ty chyba bardzo lubisz pieski, prawda?
0: Tak.
1: Masz w domu może jakiegoś psa?
0: Niestety nie. Ale może w nowym domu będę miała kiedyś pieska.
1: Ale fajnie. A jakbyś miała pieska, to jak byś go nazwała?
0: Mam dwa imiona.
1: Mhm.
0: Rex albo Sheila.
1: Rex albo Sheila. No to co, no to w tym nowym domu muszą być w takim razie dwa pieski, a nie jeden, prawda?
0: Mhm.
1: Żartuję oczywiście.
0: Nawet powinny być trzy, bo mam jeszcze siostrę i brata.
1: Aha, że każdy z was opiekowałby się jednym pieskiem?
0: Tak.
1: Świetny plan. A ja sobie teraz przypomniałam, że zapytałem dzisiaj, tuż po rozpoczęciu poranka, o sny. Czy tobie się coś dzisiaj śniło?
0: Nie. Ale wczoraj mi się śniło, że było napisane na liście, kto z kim będzie chodzić do klasy, no i tam było napisane, że z mojej grupy ja, mój kolega Karol, no i mój kolega Olek, ale tak mi się tylko śniło.
1: Ale to był dobry sen? Ci koledzy chciałabyś, żeby znaleźli się w twojej klasie właśnie?
0: No tak pół na pół.
1: Tak pół na pół. Bardziej te koleżanki, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. To ja za to mocno trzymam kciuki, ale póki co jeszcze przez 10 dni wakacje trwają. Jakie masz, Polu, plany na te ostatnie dni wakacji?
0: Chodzić do
1: przedszkola. Słucham? Halo, halo? Polu, Polu, hu, hu, hu, hu. Ale tak fajnie się z Polą rozmawiało i nagle coś się wydarzyło z naszą linią telefoniczną chyba. W ogóle nie słyszę Poli. Polu, Polu, jesteś jeszcze z nami? W każdym razie, jeśli cię nie ma, to ja serdecznie cię pozdrawiam, bo ta rozmowa z tobą była o kolejną taką drobną rzeczą, a może właśnie nie drobną, tylko wielką, za którą ja już teraz jestem wdzięczny i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Polu, bo niestety, no, Poli już nie słyszę, może pobiegła do przedszkola. Pozdrowienia serdeczne, a wy, drodzy radiosłuchacze, uzbrójcie się w cierpliwość, bo już za kilka chwil wybije godzina ósma, a potem będzie poranna rozgrzewka. Bardzo dzisiaj potrzebujemy rozgrzać nasze kości i chronić je od starości i dodać i sobie, i wam dużo więcej energii niż teraz przed godziną ósmą. Zatem poranna rozgrzewka już po godzinie ósmej i będziemy też oczywiście rozmawiać o optymizmie i o byciu optymistami, bo dzisiaj właśnie mamy Dzień Optymisty, a ja sobie tak pomyślałem w nawiązaniu do tego, co powiedziała Pola, do tej pogody, o której rozmawialiśmy, no bo dzisiaj ma być dosyć deszczowo w wielu miejscach w Polsce. No to myślę sobie, że wiedząc, że taka pogoda czeka nas dziś, optymista mógłby powiedzieć, albo nie, najpierw pesymista, mógłby powiedzieć, no i pięknie, będzie padało, cały dzień zepsuty. Tak mógłby powiedzieć moim zdaniem pesymista, a optymista może powiedziałby jakoś tak, no będzie padało, no to, no to trudno, założę kalosze, o, i wiem, może po deszczu pojawi się tęcza? Ciekaw jestem, czy rozumiecie te różnice między optymistą a pesymistą. Optymista, co prawda, na pewno nie jest taką osobą, która mówi cały czas będzie super, będzie wspaniale. Nie. Ale mówi sobie i myśli o tym, żeby radzić sobie krok po kroku. Poradzę sobie krok po kroku i nie muszę się poddawać. I my się też nie poddajemy, tylko się dzisiaj skutecznie budzimy. Słyszymy się po godzinie ósmej.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach godzina 8, Jacek Zawada, Filip Górski. To jest poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Budzimy się

0: 5 po 8 na zegarach, to znak, że czas na naszą porankową, a nawet poranną rozgrzewkę. Zapraszamy, dzwońcie do nas pod numer telefonu 22645 2055 z waszymi rozgrzewkami, z waszą rozgrzewką, z waszymi ćwiczeniami gimnastycznymi, bo jak mówi przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch. My już z Filipem nie możemy się doczekać na ćwiczenia, które zada nam jakaś trenerka lub jakiś trener, zatem śmiało.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: A my cały czas w oczekiwaniu tym razem na wasze telefony dotyczące porannej rozgrzewki próbujemy rozgryźć jeszcze bardziej, próbujemy zrozumieć, co to znaczy być optymistą i jak to odróżnić, takie bycie optymistą od bycia pesymistą. I od razu zaznaczę, ani jedno, ani drugie nie jest złe, bo przecież bycie pesymistą nie jest złe. I tutaj nikogo nie skreślamy i nikogo nie wykluczamy, kto na przykład no nie czuje się optymistą, tylko właśnie pesymistą, bo każda z tych sytuacji, każda z tych postaw, tak pięknie i mądrze powiem, ma swoje plusy. To zdecydowanie. Ale dzisiaj, skoro w kalendarzu mamy Dzień Optymisty, to skupiamy się właśnie na tym. Na byciu optymistą i na zrozumieniu, co to znaczy ten optymizm, co to takiego jest, no bo to takie dziwne słowo może komuś się zdać, optymizm. To wyobraźmy sobie teraz, że podczas wakacji zgubiliśmy piłkę na plaży i nie możemy jej nigdzie znaleźć, no to wtedy taki ktoś, kto właśnie widzi mniej nadziei, mniej wiary w to, że tę piłkę odnajdzie, myślę,

0: Ci sobie, no i co? No i cały dzień zepsuty na tej plaży, nie ma piłki. A optymista, myślę, że wtedy może powiedzieć: ojej, zgubiłem piłkę, nie ma piłki, ale może poszukam jeszcze raz, może mama mi pomoże, może tata mi pomoże, może ktoś gdzieś ją zauważy? Po prostu optymista to jest taka osoba, która próbuje krok po kroku, tak jak mówiłem już wcześniej, wykaraskać się z każdej trudnej, a nawet bardzo trudnej sytuacji i znajduje takie nawet drobne, fajne, miłe, radosne rzeczy wokół, tak jak pięknie nam Pola dzisiaj opowiadała. A dla mnie taką dobrą i radosną rzeczą wokół będzie teraz to, jak ktoś do nas zadzwoni i razem z nami poćwiczy, a jeszcze lepiej, jak zada nam jakiś zestaw ćwiczeń. Tylko bardzo, bardzo proszę, drodzy radiosłuchacze, żeby te ćwiczenia były prościutkie, żeby to nie były jakieś skomplikowane, nie wiem, fiflaki, salta, bo ja od razu zaznaczam, takich ćwiczeń na pewno nie wykonam. Mogę zrobić kilka przysiadów, mogę zrobić? O, mogę pompki zrobić, albo jakieś skoki typu pajacyki. O, to są fajne ćwiczenia i takie ćwiczenia mogą się znaleźć w naszej porannej rozgrzewce.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: +2 6 4 5 20 55. Jeśli chcecie nam pomóc się rozruszać o poranku, to dzwońcie już teraz. Złazimy z kanapy, tak jak usłyszymy już właśnie teraz w piosence.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Poranna rozgrzewka. Będziemy ćwiczyć właśnie teraz razem z trenerem Jasiem. Dzień dobry, Jasiu.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Białego Stoku.
1: Z Białego Stoku. Wczoraj było tak dużo osób z Białego Stoku, które o poranku dzwoniły i dzisiaj ty zapoczątkowujesz te,

0: telefony z Białegostoku. Super, fajnie. Co dobrego w Białymstoku o poranku?
1: Myślę, pamiętam.
0: A, fajna

0: Dzwoniłeś i nas rozruszasz i to słońce wlejesz do naszych serc za pomocą ćwiczeń. Trenerze Jasiu, wszyscy gotowi. Jacek Zawada, Filip Górski, jesteśmy na swoich stanowiskach, w dresach, to znaczy nie, ja mam krótkie spodenki, Filip też ma krótkie spodenki, zielono-pomarańczowe, a ja niebiesko-fioletowe. Możemy ćwiczyć. Proszę bardzo, zaczynamy. Jakie ćwiczenie numer jeden?
1: Te pompki.
0: Słucham?
1: Trzy pompki.
0: Trzy pompki? To ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. To ja muszę zdjąć słuchawki i przez kilkanaście sekund nie będzie mnie słychać. To czy ty możesz w tym czasie opowiadać słuchaczom, co ciekawego zdarzyło się u ciebie w tym tygodniu?
1: Tak.
0: To uwaga, ty zaczynasz opowiadać, a my z Filipem robimy trzy pompki. Trzy, cztery, opowiadaj. Raz. Trzy. Zrobione. Jesteś, Jasiu?
1: Tak.
0: Filip też już się podniósł. Filip też zrobił. Ja też zrobiłem, ale od razu więcej energii, od razu się lepiej żyje. Czy jeszcze jakieś ćwiczenie numer dwa, czy to wszystko?
1: Jeszcze ćwiczenie numer dwa.
0: Ojej, żałuję już tego pytania. No dobrze, to jakie to będzie?
1: Pięć podskoków.
0: Ile?
1: Pięć
0: podskoków. Uwaga, skaczemy. Zaczynamy. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, Filip kończy cztery, pięć. Mamy pięć podskoków. Hip, hip, hura. Rozgrzewka się udała, panie trenerze?
1: Tak.
0: A czy pan trener już dzisiaj ćwiczył, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: A kiedy pan trener będzie ćwiczył? Troszkę później, czy zaraz jak skończymy rozmawiać?
1: Jeszcze skończymy rozmawiać.
0: Aha. Bardzo dziękujemy, trenerze Jasiu, za tę wspaniałą rozgrzewkę. A powiedz w ogóle, jak ci mijają wakacje?
1: Ale ja nie mam wakacji.
0: Jak to nie masz
1: wakacji? Lat ma wakacje.
0: Słucham?
1: Lat ma wakacje, ja nie mam.
0: A ile masz lat?
1: 5.
0: Aha, no tak, to jeszcze nie chodzisz do szkoły, więc ty masz wakacje cały czas, można powiedzieć. Cały czas masz dużo takiego fajnego czasu, prawda?
1: Ale trochę tak jeździmy.
0: Słucham?
1: Trochę tak jeździmy.
0: Troszkę jeździcie? I gdzie byliście ostatnio?
1: W Czechach.
0: Co fajnego było w Czechach? Co tam odkryliście? Co takiego?
1: Tam były gmy na telewizorze.
0: A długo byliście w Czechach?
1: Kilka dni.
0: Podobała ci się ta wycieczka do Czech?
1: Bardzo.
0: Haha, a przywiozłeś sobie jakieś pamiątki?
1: Tak, klucz do flagi.
0: Fajnie. No właśnie, bo jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, to fajną rzeczą jest to, że możemy z tego miejsca, nowego miejsca, w którym jesteśmy, przywieźć coś ze sobą do domu, prawda? Panie trenerze Jasiu, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozgrzewkę. Kogo pan chciałby pozdrowić?
1: Brata i mamę i tatę i babę.
0: Oj, przykro mi. To pozdrawiamy, nasz drogi trenerze Jasiu, wszystkich tych, których wymieniłeś, i my mamy specjalnie dla ciebie taką fajną, pozytywną piosenkę, której już zaraz posłuchamy. A jeszcze chciałem powiedz proszę, bo my dzisiaj o tych optymistach rozmawiamy, bo mamy Dzień Optymisty. Z czego ty się najbardziej cieszysz? Z takiej nawet drobnej rzeczy w tym tygodniu? Jest coś takiego?
1: Ja cieszę się z tego, Mam fajny domek i fajne ulotki.

Ale pięknie powiedziałeś, to nawet nie jest coś drobnego, tylko coś wielkiego, coś bardzo, bardzo ważnego. Piękne zakończenie naszej rozmowy. Pozdrawiamy cię serdecznie z Filipem, krasnoludki też machają łapkami. Trzymaj się, dobrego dnia, pa, pa. Do usłyszenia, Jasiu. Trener Jaś poćwiczył razem z nami, czy raczej my razem z trenerem Jasiem. Mam nadzieję, że dołączyliście, drodzy radiosłuchacze, do tej porannej rozgrzewki. Ja się czuję bardziej obudzony dzięki temu i tak mi się wydaje, że ta poranna rozgrzewka powinna zostać już na stałe w naszych porankowych audycjach. A teraz, skoro się rozgrzaliśmy, to wyobrażamy sobie, że nawet ja sobie wyobrażam, tutaj będąc w studiu Polskiego Radia w Warszawie, że biegnę na plażę i tam się smażę. O, może nie będę się smażył. Taka rymowanka mi się ułożyła. Nie, biegnę na plażę i tam będę pływał i tam będę odpoczywał. Znowu mi się zrymowało. Na plażę biegniemy razem z Majką Jeżowską w piosence na plaży fajnie jest. A kto z was w tym roku był na plaży? Zadzwońcie do nas, opowiedzcie o tym, jak było, czy pływaliście, czy zbudowaliście jeden zamek, dwa, trzy, a może coś innego jeszcze zbudowaliście z piasku. Czy była to plaża nad Morzem Bałtyckim, czy może w jakimś innym kraju? Opowiadamy o plaży przez tę chwilę, ciesząc się tym, nawet z jakichś drobiazgów, jakie na tej plaży się zdarzyły, nawet z odnalezienia malutkiej muszelki, bo dzisiaj dostrzegamy fajne, pozytywne, radosne rzeczy w drobiazgach, bo mamy dzień optymisty.

pracowity. Pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos. O tak pięknych mrówek dość.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Biega, krzyczy: pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał, maca w szlafrok, palto maca. I tak szuka ten słynny pan Hilary w wierszu Juliana Tuwima swoich okularów. I gdzie je odnajduje koniec końców? Na własnym nosie. A najfajniej, gdyby to były takie różowe okulary, bo nam się one szczególnie dzisiaj w Dzień Optymisty bardzo, bardzo przydadzą. Przydadzą się również może Anielce i Lili, które dzwonią do nas, a może one już są w różowych okularach. Zaraz to sprawdzimy. Dzień dobry, dziewczyny.
3: Dzień dobry.
2: Czy jest z nami Anielka? Dzień dobry, Anielko.
3: Tak.
2: Czy jest z nami Lila? Dzień dobry, Lilu.
4: Cześć.
2: Cześć i czołem, dzień doberek. Dziewczyny, czy wy macie dzisiaj różowe okulary? Chodzicie w różowych okularach, czy nie?
4: Nie, nie mamy dzisiaj.
2: A wiecie, co to oznacza tak, jak to powiedzieć, metaforycznie, że tak nieprawdziwie, że to nie są takie prawdziwe różowe okulary, tylko tak się mówi. Wiecie, co to oznacza, czy nie?
4: Nie.
2: Że jak mówi się, że o, ktoś chodzi w różowych okularach, to znaczy, że ktoś widzi świat po prostu w różowych, w takich pozytywnych, fajnych barwach. A wy jak patrzycie na świat, Anielka?
4: Czasami tak, a czasami tak. Różnie.
2: A ty, Lila?
5: Ja tak samo jak Anielka.
2: A ja tak samo jak Lila i Anielka. Bo to chyba jest takie charakterystyczne dla nas wszystkich. Nie każdy potrafi być w każdej sekundzie swojego życia optymistą, czyli widzieć tylko dobre rzeczy, prawda?
4: No tak.
2: No, dziewczyny, powiedzcie do nas, powiedzcie nam wszystkim i naszym radiosłuchaczom, co wam fajnego się zdarzyło dzisiaj albo w ogóle w tym tygodniu?
4: Może
2: pierwsza Anielka.

0: No, mi wczoraj się trafiło takie coś, bo ja chodzę na półkoronie i dzisiaj jest ostatni dzień. Mhm. I poszliśmy wczoraj na taki park. Taki park nad rzeką. No i tam nad tą rzeką były muszelki.
1: Ale fajnie. I zbierałaś te muszelki?
0: Tak.
1: I to pewnie było fajne takie małe odkrycie, muszelki nad rzeką, prawda?
0: Tak.
1: Bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajna sytuacja, którą nam opisałaś. A ty, Lilu, co tobie nawet drobnego, fajnego, przyjemnego, radosnego się zdarzyło ostatnio?
0: Lila na razie myśli.
1: Lila na razie myśli? Dobrze. To Lilu, zastanawiaj się, a jak już wpadniesz na jakiś pomysł, to wtedy powiedz: wiem, wiem, wiem. To wtedy tobie oddamy głos. Zgoda?
0: Zgoda. Zgoda.
1: Super. Dziewczyny, czy wy jesteście siostrami?
0: Tak.
1: Tak myślałem. I czy wy razem wszędzie jeździcie na wakacje?
0: No, czasami ja jadę sama do dziadków, ale zazwyczaj jeździmy raz.
1: Do dziadków, dobrze usłyszałem?
0: Tak.
1: A jak jeździcie do dziadków na wakacje, to co się fajnego u dziadków robi?
0: Dziadkowie mają dwa królicze.
1: Króliczki?
0: Tak.
1: A jakie są imiona tych królików?
0: Doktor Kolos i Apollo.
1: To koniecznie te króliki pozdrówcie ode mnie, od Filipa i od naszych krasnoludków radiowych. Zgoda?
0: Okej.
1: Bardzo, bardzo fajnie. Dziewczyny, dzisiaj piątek, tuż przed weekendem. Co wy dzisiaj będziecie robić? Cały dzień przed wami, Anielka.
0: Ja będę iść na ostatni dzień półkolonii, a na tych półkoloniach przyjdzie do nas chyba pan albo pani kameleonem.
1: Z kameleonem. A jak wygląda ten kameleon? Widziałaś go gdzieś już wcześniej? Może na zdjęciach albo w filmie?
0: Nie, ale mam taką książkę Atlas zwierząt domowych i tam jest.
1: I co to za zwierzę? Bo on coś ma takiego charakterystycznego, ten kameleon, że co potrafi?
0: Zmieniać kolory.
1: Zmieniać kolory. Lila, jesteś z nami cały czas?
0: Tak, jestem.
1: Bo ja wpadłem na taki pomysł. Mam dla ciebie pytanie. Jak tu Anielka opowiada o tym kameleonie, to gdybyś ty spotkała na ulicy, o, na przykład na zakupach w sklepie albo w piekarni, takiego kameleona, to w jakim kolorze najbardziej chciałabyś, żeby ten kameleon był?
0: Tęczowym.
1: Ale sprytnie wybrnęłaś z odpowiedzią w tęczowym, czyli żeby miał kilka kolorów, tak?
0: Mhm.
1: Piękna odpowiedź. Lila, a ty, co ty będziesz dzisiaj robić?
0: Będę w domu, bo dzisiaj nie idę do przedszkola.
1: Aha, bo na co dzień chodzisz sobie do przedszkola, tak?
0: Mhm.
1: A dzisiaj jak będziesz w domu, to będziesz układać klocki, puzzle, czy jeszcze coś
0: będę
1: innego?
0: Będę układać puzzle i będę się bawić różnymi rzeczami.
1: A jaka jest twoja zabawka numer jeden, taka najbardziej ukochana?
0: Proszę, Julitek, który ma na imię Jurka.
1: To bardzo, bardzo, bardzo pozdrów Jurka, Jurkę i dziewczyny. My już teraz chyba będziemy powolutku kończyć rozmowę, bo gość się do nas zbliża. Jak myślicie, kto będzie dzisiaj gościem? Macie jakieś typy, macie jakieś przewidywania, Anielka?
0: Skoro jest dzisiaj dzień optymistyki, to ktoś, kto się trochę zna na tej optymistyce.
1: To zobaczymy, usłyszymy, czy ten ktoś na tym optymizmie się zna, czy na tej optymistyce. Zapytamy go, prawda?
0: Tak.
1: A Lila, jak ty byś przypuszczała, kto tu może do nas przyjść do studia? Pan, pani, a może

0: Że dzieci?
1: Dzieci.
0: Czyli dzieci, które będą opowiadać o optymistyce, czy raczej o optymizmie. Tak połączyłem wasze dwie odpowiedzi. To zaraz sprawdzimy po piosence, czy rzeczywiście będą to dzieci i czy o optymizmie nam fajnie opowiedzą. Zgoda?
1: Okej.
0: To teraz zaczynamy od Lili. Lila, kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę i siostrę.
0: A kogo chcę pozdrowić? Anielka.
1: Całe polskie radio dzieciom, moją rodzinę, Misia, Michasia i Smoka Adasia, Krasnoludki i wszystkich, co pracują w polskim radiu.
0: Bardzo dziękujemy. Ktoś tu chyba się przeciąga tak porankowo, słyszę w głosie, prawda?
1: Tak.
0: Przeciągamy się razem? Trzy, ja w prawą stronę, znaczy prawa ręka u mnie do góry pójdzie. Trzy, cztery, przeciągamy się z ziewaniem. Dziewczyny, pięknego, pozytywnego i dobrego dnia wam życzę. Bardzo, bardzo miło się z wami rozmawiało. Po prostu ta rozmowa przebiegła tak, jakbyśmy wszyscy mieli różowe okulary, czyli bardzo milutko. Trzymajcie się, hej, hej, do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Jak pięknie dziewczyny odpowiedziały, papa, w takim dwugłosie, w takim chórku. No fajnie, fajnie nam się rozwija ta nasza porankowa audycja. To żeby jeszcze ją rozpędzić, żeby jeszcze troszkę podkręcić jej tempo, to już za chwilę w studiu pojawi się ktoś. Pojawi się gość i czy przypuszczenia dziewczyn się sprawdzą, czy nie, dowiemy się już niebawem. A teraz patrzymy przez różowe okulary w piosence.

0: I uwaga, uwaga, odkrywamy karty. To teraz Anielka i Lila niech nas uważnie słuchają, czy potwierdzą ich się ich typy dotyczące gości. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest trener z sekcji optymistów z klubu sportowego Spójnia, pan Tomasz Mozdyniewicz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, cześć dzieciaki.
0: Panie Tomaszu, czyli co, skoro pan jest z klubu sportowego z sekcji optymistów, to w tej sekcji optymistów pan trenuje, jak zostać optymistą, jak patrzeć na świat przez różowe okulary? O co w tym chodzi?
1: Tak, głównie jak zostać optymistą, patrzeć przez różowe okulary i zostać żeglarzem. A optymist jest to klasa łódki sportowej dla dzieci, dedykowana od 5 do 15 roku życia.
0: Ohoho. To jak, czyli to, czyli można pływać na optymiście, tak? Tak mogę powiedzieć?
1: Tak.
0: Można pływać na optymiście bez względu na to, czy jest się pesymistą, czy optymistą.
1: Oczywiście, jeżeli jesteś pesymistą, to po bardzo krótkim czasie stajesz się optymistą. Jeszcze dodam, że łódka optymist jest napędzana żaglem i siłą wiatru.
0: No właśnie, proszę nam opisać, bo tu przed chwilką poza anteną jeszcze rozmawialiśmy, że te łódki optymisty nie są zbyt bardzo znanym rodzajem żaglówek i rodzajem takiego sportu na wodzie. O co w tym wszystkim chodzi i jak wygląda optymist?
1: Wszyscy żeglarze, którzy znają tę łódkę, śmieją się, aha, że jest to pływająca szuflada. O. Bo łódka przypomina naprawdę swoim wyglądem szufladę. Kadłub jest ścięty z przodu, nie ma charakterystycznego dla innych łódek dziobu. Z tyłu też jest ścięty, tylna część łódki nazywa się rufą. Pływają na tym dzieci, jest to łódka jednoosobowa, więc dlatego nie jest tak bardzo rozpowszechniona, ponieważ na jeziorach mazurskich czy na morzu trudno spotkać jest dziecko, które samotnie pływa bez opieki na takiej łódce i które mogłoby pływać na takiej łódce samotnie.
0: Wow, czyli samo dziecko już iluletnie może spróbować swoich sił na optymiście, czyli na tej łódce?
1: No już dziecko, 5, rekordziści są 4-letni, już próbują stawiać pierwsze kroki na optymiście. Powiem więcej, pływanie na optymiście nie jest związane i nie trzeba mieć umiejętności pływania. Trzeba lubić wodę, trzeba lubić zabawy w wodzie, natomiast dzieci są bardzo dobrze zabezpieczone kamizelkami asekuracyjnymi, które posiadają wszystkie wymagane atesty, są pod opieką trenerów, więc uwierzcie mi, nie jest potrzebna umiejętność pływania, żeby zacząć żeglować na optymiście.
0: A czy dziecko na początku pływa na tym optymiście z trenerem, czy od początku, już od pierwszych zajęć jest samo na łódce?
1: Na początku dziecko zaczyna w ogóle zabawę na symulatorze.
0: Co to
1: takiego? Jest to urządzenie, które stoi na brzegu i można na nim poznać zachowania się łódki na wodzie. Urządzenie posiada ster, który powoduje, że ta zabawka skręca, czyli symulujemy,
0: że pływamy.
1: Że pływamy stojąc w hali. Symulator ma turbiny wiatrowe, które generują wiatr i jakby warunki są bardzo zbliżone do tego, co zastaniemy na wodzie.
0: A jak wygląda w ogóle pierwszy trening? Dziecko przychodzi, mówi dzień dobry, musi się przebrać, prawda?
1: Tak, dziecko przychodzi, mówi dzień dobry, opowiadamy mu, czym w ogóle jest żeglarstwo, na czym to żeglarstwo polega, jak napędzamy łódkę, jak kierujemy tą łódką. Każde urządzenie, które się porusza, ma kierownicę, tutaj w łódce jest ster i ma silnik. W łódce jest żagiel, na hulajnodze są nasze

0: nogi. Teraz na hulajnodze są nawet silniki elektryczne. Także wszystko jest zbliżone, działanie jest podobne. No i uczymy dziecko, jak zapanować nad tym sprzętem. Czyli tak jak na rowerze, uczymy się najpierw jazdy z kijem. Tutaj tak, uczymy
1: krok
0: dzieci.
1: Po kroku.
0: Tak, tutaj dzieci pływają na optymiście na początku bez żagla za motorów koł. Potem wyjmujemy ten kij, czyli dokładamy żagiel. No i potem już dziecko odbywa pierwsze samodzielne rejsy.
1: Rozumiem, że to odbywa się na takiej dosyć płytkiej wodzie, tak?
0: Znaczy, tutaj woda dla nas nie jest żadną przeszkodą i ograniczeniem. Dzieci są dobrze zabezpieczone. Warunki są dostosowane do umiejętności wiatra, do umiejętności dziecka. Najpierw dziecko zaczyna przy bardzo słabym wietrze i potem stopniowo wypuszczamy dziecko i na szersze wody, i na silniejszy wiatr.
1: Po ilu zajęciach w klubie sportowym Spójnia dziecko może już samodzielnie wypłynąć i poradzić sobie na tej łódce?
0: No już na pierwszych zajęciach dziecko ma kontakt z wodą, ma kontakt z jeziorem i zaczyna pływanie po jeziorze.
1: Ciekaw jestem, panie Tomaszu, kto do was przychodzi? Rodzice z dziećmi to na pewno, ale kto jest najczęściej pomysłodawcą tego pływania na optymistach? Czy dziecko, czy rodzice, czy różnie?
0: No głównie do nas trafiają dzieci z rodzin z tradycjami żeglarskimi. Tam, gdzie dziadek żeglował, gdzie mama żeglowała. Ponieważ jak raz trafi się na żeglarstwo, to potem się z niego nie wychodzi. Szkoda trochę, bardzo żałujemy, że ta dyscyplina i sportu, i spędzania wolnego czasu nie jest propagowana w mediach. Tutaj
1: to my propagujemy dzisiaj,
0: właśnie,
1: panie
0: bardzo
1: Tomaszu.
0: Dziękuję Polskiemu Radiu, dziękuję Proszę. Panu za taką inicjatywę. I też chciałbym zaapelować do rodziców, żeby przysyłali, przyprowadzali do nas dzieci, żeby one spróbowały. Bo jak nie spróbują, to dla nich żeglarstwo i pływanie na łódkach jest jakąś
1: magią.
0: Abstrakcją. Mhm. One nie wiedzą, jak to się robi, czy to jest fajne, czy nie.
1: Zastanawiam się teraz, jak reagują dzieci, które uczą się pływania na optymistach w waszym klubie, panie Tomaszu, po kilku zajęciach. Jak to może trochę zmienia dziecko? Jakie emocje dziecko ma po takim pływaniu na optymiście, samodzielnym, zaznaczmy?
0: Oj, emocje to są od skrajności w skrajność. Od euforii po płacz. Tylko ten płacz może mieć różne źródła. Niektóre dzieci są tak szczęśliwe, że aż płaczą ze szczęścia. Natomiast dzieci stykają się z różnymi warunkami. Dla niektórych silny wiatr jest przeszkodą, dla innych jest tymi oczekiwanymi warunkami, bo mogą wtedy rozpędzić tą łódkę i mogą czerpać z tego żeglarstwa garściami.
1: A zastanawiam się, co jest najtrudniejsze dla dziecka na początku? Czy sterowanie, czy właśnie wiatr, czy żagiel, czy utrzymanie równowagi, czy jeszcze jakiś inny element?
0: Dla wszystkich, którzy chcą zacząć przygodę z żeglarstwem, najważniejsze jest to, żeby wiedzieli, skąd wieje wiatr. Bo jeżeli wiedzą, skąd wieje wiatr, to nic niespodziewanego ich nie spotka, ponieważ mogą ustawić zarówno żagle, jak i łódkę w odpowiednim położeniu i wtedy wiedzą, co dalej się będzie działo. Czy ta łódka będzie płynąć szybko, czy będzie płynąć wolno, czy będzie się przechylać, czy nie będzie się przechylać i tak dalej.
1: Czy dużo dzieci pływało na optymistach w waszym klubie w czasie tegorocznych wakacji? Bo już tak powoli niestety te wakacje zmierzają do finału. Jak pan to ocenia?
0: W klubie sportowym Spójnia Warszawa my przeprowadzamy akcję Pół Kolonii przez cały okres wakacji, czyli od czerwca do sierpnia. Są to takie cykle tygodniowe. Na każdym cyklu jest kilkanaście dzieci. Zajmuje się nimi sztab instruktorów. Każde dziecko jest zaopiekowane, każde dziecko ma swojego grupa dzieci, która jest podzielona pod kątem umiejętności, ma swojego trenera. Zajęcia są dostosowywane pod umiejętności dzieci, pod warunki na wietrze, ale powiem, że

0: nie tylko żeglarstwem żyje się w sekcji żeglarskiej Klubu Sportowego Spójnia. My jeździmy na rowerach, chodzimy na basen, w zimie jeździmy na łyżwach, gramy w golfa.
1: I w tenisa.
0: I w tenisa.
1: Bo też grałem u was.
0: Tak, gramy w golfa i w tenisa. Nasze dzieci można już w sekcji regatowej, można od listopada do kwietnia spotkać na Kępie Potockiej, na parkranie, gdzie sobotę zaczynamy zawsze od biegu na 5 km i tam można spotkać nasze dzieci.
1: Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch.
0: Właśnie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: A to są pierwsze półkolonie na optymistach w Spójni, czy kolejne? Czy w ubiegłych latach też się takie zajęcia odbywały w czasie wakacji?
0: Kolejne. Klub Sportowy Spójnia Warszawa istnieje już od 75 lat. Może nie od 75 lat są półkolonie żeglarskie, natomiast mój kolega Dariusz Czapski jest trenerem od 25 lat i powiem panu, że przyprowadzają do niego dzieci, rodzice, którzy wyszli spod jego jakby skrzydeł.
1: Naprawdę?
0: Czyli jest to już drugie pokolenie, drugie pokolenie żeglarzy. Jest to, zawsze takie spotkania są bardzo wzruszające dla wszystkich, ale świadczy to o tym, że dzieci są bardzo dobrze u nas zaopiekowane, są bardzo dobrze kształcone, w zdrowym ciele zdrowy duch. Nasi sportowcy, którzy zakończyli karierę sportową, są wielokrotnymi mistrzami Polski, brali udział w olimpiadach, są znanymi prawnikami, doktorami, menadżerami, także tutaj widać, że ta praca, to żeglarstwo, to są same zalety.
1: No i można z pesymisty zamienić się w optymistę, tak jak pan na początku powiedział, tak?
0: Ja nie widziałem żeglarza pesymisty.
1: Bardzo dobrze. To jest chyba najlepsza reklama optymistów, na których pływamy. A proszę nam powiedzieć, gdzie później dziecko może na tym optymiście samodzielnie pływać? Na wszystkich jeziorach w Polsce?
0: No, my pływamy po całej...
1: Bo to musi być też odpowiedni sprzęt, prawda? Czyli taka łódeczka przystosowana do dziecka.
0: Tak jest. Właśnie to jest dobry punkt, ponieważ Klub Sportowy Spójnia zapewnia też sprzęt dla dzieci i dla trenerów. Mhm. Dzięki staraniom dyrekcji i kierownictwa trenerzy mają najlepszy sprzęt, jaki może być, sprawdzony, przetestowany, ponieważ on służy naszym dzieciom do zabezpieczenia ich bezpieczeństwa na wodzie. Dzieci mają najnowocześniejsze łódki, żagle szyją nam najlepsi żaglomistrze wow. I na takich łódkach właśnie pływają nasze dzieci po całej Polsce. Mhm. Powiem wam, dzieci, i powiem panu, że byliśmy w tym roku już na wschodzie, najdalej byliśmy w Lublinie, na północnym zachodzie byliśmy w Złocieńcu, na północy byliśmy w Gdańsku, w Pucku, no i zwiedziliśmy też Giżycko i Ławę, jeżeli chodzi o nasze piękne jeziora polskie.
1: Czy jeszcze w te wakacje, bo dzisiaj spoglądam właśnie na datę, 21 sierpnia mamy dziś, piątek, czy jeszcze jeden turnus wakacyjny na optymistach się szykuje, czy już kończy, czy już zawijacie żagle?
0: Tak, no zapraszamy wszystkich. Jest ostatni tydzień wakacji.
1: Od poniedziałku, prawda?
0: Ostatnie, tak, od poniedziałku, ostatnie półkolonie. Nie wiem, czy są jeszcze wolne miejsca, ale zapraszam na naszą stronę internetową. Tam możecie wszystko przeczytać. A jak przeczytacie, to zachęćcie rodziców, żeby was przyprowadzili do Klubu Sportowego Spójnia, który mieści się na Warszawie, na Wybrzeżu Gdyńskim 2. Lub w Białobrzegach nad Jeziorem Zegrzyńskim. I powiem wam jeszcze, nie musicie wcale jeździć nad Jezioro Zegrzyńskie, bo my was dowieziemy. My was dowieziemy z Warszawy. I powiem więcej, trening żeglarski trwa cały dzień. My opiekujemy się dziećmi od godziny 8 rano do 16-17.
1: A jak pada deszcz?
0: Deszcz żeglarzom nie przeszkadza. Jedyna rzecz, która nam przeszkadza, to jest brak wiatru, ale też sobie z tym radzimy, ponieważ każdy żeglarz to też piłkarz i potrafi grać w piłkę. Każdy żeglarz to pływak, potrafi pływać.

0: pływać. Każdy żeglarz to gimnastyk, który potrafi ćwiczenia gimnastyczne. Każdy żeglarz jest w sobie multisportowcem. Czyli wracamy do naszego hasła: w zdrowym ciele zdrowy duch, optymistyczne podejście.
1: A jeżeli ktoś mieszka właśnie we wspomnianym przez pana Lublinie, albo w Białymstoku, albo w Krakowie, to może też przyjechać w poniedziałek i się zapisać na cały tydzień, jeśli miałby nocleg w Warszawie?
0: Oczywiście. Oczywiście, natomiast...
1: Czyli zapraszamy dzieci z całej Polski.
0: Zapraszamy dzieci z całej Polski. Jeżeli nie macie takich możliwości, żeby przyjechać do Warszawy, znajdźcie klub żeglarski w swojej okolicy. U siebie. Pływają bardzo skutecznie na Wiśle w Krakowie, pływają w Charzykowy. Tutaj pozdrawiam kolegów, bo spotkałem znajomego tutaj w Polskim Radiu, który pozdrawiał też klub sportowy Spójnia od klubu w Charzykowy. Pływają w Giżycku, w Gdyni, w Gdańsku, w Sopocie, w Trójmieście, wszędzie pływają.
1: Panie Tomaszu, co dla pana jest najprzyjemniejszego w pływaniu, w byciu na wodzie?
0: Dla mnie jako trenera najprzyjemniejsze jest to, jeszcze tego nie doświadczyłem, że moi wychowankowie przyprowadzają swoje dzieci do sekcji. Natomiast najważniejsze dla mnie są podziękowania rodziców. Jest rozwój dzieci, które trafiają pod nasze skrzydła. To, że są nie dość, że dobrymi sportowcami, dobrymi żeglarzami, to jeszcze dobrymi uczniami. I w szkole żaden sportowiec, tu mówię ogólnie o sportowcach i ludziach z pasją, nie spotkałem jeszcze osoby, która ma problemy w szkole, która ma pasję, chyba że jest to pasja związana z telefonem komórkowym lub z grami multimedialnymi.
1: Ale to zaraz, rozgryźmy jeszcze ten temat. Jeżeli ktoś ma pasję, na przykład pływania na optymistach, to jak to wpływa na to, że ten ktoś jest potem dobrym uczniem?
0: No przede wszystkim każdy sport kształtuje samodyscyplinę i każdy sportowiec musi być dobrze zorganizowany. I uwierzcie mi państwo, że każdy sportowiec sobie tak zorganizuje dzień, czas wolny, czas w szkole, że nie będzie miał na wszystko czas. Będzie miał czas i na naukę, i na zajęcia sportowe, i jeszcze na rozrywkę.
1: Mój nauczyciel piosenki, panie Tomaszu, mój pierwszy nauczyciel piosenki powiedział mi w klasie maturalnej, kiedy ja tak marudziłem, że no chyba już nie będę chodził w tym roku na zajęcia. On mi powiedział: jeśli nie masz czasu, to znajdź sobie jeszcze jedno dodatkowe zajęcie i wtedy się zorganizujesz. Tak jak pan mówi o tym, że im więcej tego wszystkiego mamy, tu szkoła, tu sport, to ta samodyscyplina i organizacja może być lepsza, prawda?
0: Jest lepsza. To mogę...
1: Potwierdzone naukowo.
0: Potwierdzone naukowo, potwierdzone doświadczalnie, potwierdzone, jak to się mówi, na dzieciach.
1: Ale pan tutaj dzisiaj pięknie nam opowiedział i zachwalił pan pływanie na optymistach. To co? Namawiamy wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby garnęli się do tego pięknego sportu, to można nazwać sportem, czy jakoś inaczej pan by to określił? Pasja, po prostu pasja.
0: To jest pasja,
1: chyba,
0: to jest filozofia, to jest kultura, to jest całe społeczeństwa. Przecież w żeglarstwie mamy poszanowanie bandery. Większość regat rozpoczyna się wciągnięciem bandery w pozycji na baczność. Jest poszanowanie osób. Bardzo dużo na czele większości klubów stoją komandorzy, kapitanowie, także tu jest cała kultura i związane historycznie z tym nasze jakby związki z żeglarstwem. Jesteśmy bardzo dobrymi żeglarzami.
1: Myślę, że to są bardzo oryginalne i bardzo ciekawe półkolonie i zajęcia właśnie na wakacje. Więc drodzy radiosłuchacze, nie marnujmy czasu, tylko zapisujmy się na pływanie na optymistach. Jeszcze 10 dni do końca wakacji, więc szansa na to, żeby nauczyć się tego jest, prawda?
0: Tak, i jeszcze powiem wam dzieci, powiem państwu, że wakacjami nie kończy się przygoda z żeglarstwem. W zimie, tak jak już wspomniałem, biegamy park rany, czyli 5 km każdą sobotę. Chodzimy na salę, gdzie zajmujemy się ogólną sprawnością. Chodzimy na basen, chodzimy na lodowisko. Także aktywnie spędzamy cały rok. Staramy się przyspieszyć troszkę sezon wakacyjny, bo organizujemy też zgrupowania i obozy na ciepłych wodach w Chorwacji, w Hiszpanii. Jeździmy na obozy ogólnorozwojowe, obozy narciarskie.

0: Także zapraszamy do naszego klubu sportowego Spójnia, który jest klubem multidyscyplinarnym. Nawet mogą rodzice znaleźć sobie dla siebie zajęcie w formie chociażby brydża sportowego.
1: To o tym porozmawiamy już za chwilkę po godzinie 9:00, a teraz jeszcze taka malutka, króciutka szanteczka dla dziecka. Zejman Igar Kumpel.
2: Co tu zrobić, kiedy długie są wieczory? Weź scyzoryk, wytnij piękną łódkę z kory. Żagiel z liścia też umocuj tam starannie, a świat przygód cię otoczy, nawet w wannie.

Będziesz już po podstawówce, na Mazury hen wypłyniesz na żaglówce i na pewno przyjdzie wtedy pora przeżyć 1000 przygód na jeziorach.

kiedyś będziesz wąsy miał i brodę, to na morzu przyjdzie czas na przygodę. I na pewno kiedyś tak się stanie, że przeżyjesz przygód 100 na oceanie.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach 9:00, a my mamy naszego wspaniałego gościa dalej w studiu. Jacek Zawada, Filip Górski i nasz gość, trener z sekcji optymistów z klubu sportowego Spójnia, pan Tomasz Mozdyniewicz. Pływamy na optymistach, bez względu na to, czy ktoś jest pesymistą, czy optymistą. Już za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Dzisiaj mamy dzień optymisty i dzisiaj też w ten dzień optymisty uczymy się pływać na optymistach, a przynajmniej o tym opowiadamy. Drodzy radiosłuchacze, cały czas gościem Polskiego Radia Dzieciom jest trener z sekcji optymistów z klubu sportowego Spójnia, pan Tomasz Mozdyniewicz. Panie Tomaszu, to witamy raz jeszcze w studiu Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 9:00. Czy gdyby jakieś dzieci, które nas teraz słuchają, miały jakieś pytania do pana trenera, mogą zadzwonić, zapytać, poradzić się, rozwiać wątpliwości?
1: Witam dzieci, które do nas dołączyły w tej chwili. Witam rodziców. Jasne, czekamy na wasze telefony.
0: No to proszę bardzo, drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie poradzić się pana trenera i dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej w temacie optymistów, dzwońcie pod numer telefonu 226452055. Panie trenerze, na jakie najgłębsze wody w Polsce wypływacie na optymistach razem z dziećmi? Czy nie, inaczej, same dzieci samodzielnie wypływają na optymistach w Polsce?
1: Powiem wam, że najgłębsze wody spotkałem w Złocieńcu, ponieważ jak ustawiałem boje i chciałem przycumować swoją motorówką, to nie starczyło mi cumy kotwicznej. Tam jest ponad 40 metrów głębokości. Natomiast najszersze wody spotkałem na Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej, gdzie jak wypływamy, to brzeg staje się wąziutką wstążeczką. Natomiast to już wyzwanie są dla regatowych i sportowych żeglarzy. Natomiast dzieci, które zaczynają, pływają na mniejszych jeziorach, pływają na zatokach.

0: oczkach, pływają przy słabszym wietrze, pływają w asyście trenerów, także mają zachowane bezpieczeństwo dzieci na wodzie i na lądzie, ponieważ są cały czas pod naszą opieką.
1: Tutaj poza anteną, jak słuchaliśmy naszej kolejnej szanty od Zejmana i Garkumpla, czyli do czego służy woda, to rozmawialiśmy, panie trenerze, o tym, czego takie pływanie na optymistach może nauczyć dziecko. To proszę nam właśnie teraz o tym tak fajnie opowiedzieć, bo okazuje się z tego, co pan mi na razie powiedział, że tego, co dziecko może uzyskać oprócz samej umiejętności pływania, jest całe mnóstwo, prawda?
0: Tak, no mogę wam powiedzieć, że taki sześciolatek to jest w pełni samodzielny, odważny, pracowity, waleczny i zaradny człowiek. Potrafi samodzielnie zawiązać i rozwiązać linkę, potrafi złączyć linki różnej długości, potrafi spakować się i rozpakować po przyjeździe na obóz i po powrocie do domu. Samodzielnie musimy pakować z pomocą trenerów łódki na przyczepę, z którymi jedziemy dalej w Polskę. To chyba oczywiste, że musi samodzielnie jeść. Musi lubić wodę, lubić ruch. Także jest to bardzo młody, samodzielny człowiek. Natomiast czego on się uczy, pływając na optymiście? No, uczy się pokory. Obcuje cały czas z wiatrem, obcuje z wodą.
1: Z żywiołem.
0: Z żywiołem, także tutaj pokora się bardzo przydaje. Uczy się współpracy. Współpracuje z trenerem, współpracuje z kolegami, oferuje pomoc kolegom, otrzymuje od nich pomoc. Uczy się szacunku do innych, szacunku do środowiska, szacunku właśnie do żywiołów, bo z nimi nieraz nie ma żartu. Nie poddaje się. Nieraz, tak jak wspominaliśmy o tutaj uczuciach, nie poddaje się i walczy. Walczy ze swoimi słabościami, walczy z żywiołem, walczy z wodą, walczy z łódką. Ważne jest to też, że uczy się organizacji czasu, bo musi pogodzić swoje hobby, swoją pasję z nauką. Natomiast jakie umiejętności? Mhm. Przede wszystkim samodzielnie sześciolatek już potrafi podjąć decyzję. Potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i, co może wydaje się śmieszne, ale bardzo ważne i w obecnych czasach rzadko spotykane, potrafi posługiwać się prostymi narzędziami, jak śrubokręt, kombinerki, linka, klej i tak dalej.
1: No świetnie pan o tym opowiada i to chyba może być naprawdę znakomitą zachętą i dla wszystkich dzieci, które nas słuchają, ale też i dla rodziców, bo po prostu z tego wynika, że pływanie i nauka pływania na optymistach uczy ogromnej samodzielności już od tych najmłodszych lat, prawda?
0: Tak, uczy samodzielności i z tej samodzielności potem czerpiemy w życiu, są owoce w życiu dorosłym. I powiem też państwu, że nasze dzieci są też pod opieką psychologa sportu, dietetyka, trenera przygotowania motorycznego. Rozmawiamy zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami na każde tematy i związane z tą dyscypliną, związane ze szkołą i z życiem.
1: Ale to już pan trener mówi o tych dzieciach, które dłużej u was trenują?
0: U nas jakby ścieżka kariery jest taka, że dziecko, któremuś spodoba się żeglarstwo, pływać rekreacyjnie w weekendy, w dni wolne od nauki, na Zalewie Zegrzyńskim. Natomiast dla dzieci, dla których to żeglarstwo staje się pasją i lubią współzawodnictwo, mogą rozwijać się dalej w sekcji regatowej. Jest to związane z wyjazdami na regaty i z współzawodnictwem.
1: Mhm. Przed dziewiątą, w tej pierwszej części naszej rozmowy, pan wspomniał o całej filozofii, jeżeli chodzi o żeglowanie, o całym takim stylu życia. Proszę nam jeszcze więcej na ten temat opowiedzieć.
0: No tak jak pan wspomniał, jest to cały styl życia, czyli tutaj od tej etykiety całej żeglarskiej, od pewnych zachowań, szacunku dla i sprzętu, i dla pozostałych.

małych żeglarzy, o wzajemnej pomocy. Także to już staje się pewnym takim stylem życia, taką filozofią. Obcujemy w różnych warunkach, obcujemy z wiatrem, obcujemy z wodą. Są to bardzo silne dwa żywioły. I tutaj musimy mieć zarówno szacunek i do siebie, jak i do tych żywiołów.

0: się jakby radzić sobie w tych sytuacjach, więc nasze dzieci wiedzą,
1: mieć rozwiązania,
0: wiedzą, czego mogą się spodziewać, znają rozwiązania i są bardzo dobrze zabezpieczone.
1: Mhm. Czy pamięta pan, panie trenerze, jakąś zabawną, śmieszną sytuację, czy z zajęć z tego roku, czy w ogóle z nauki dzieci na optymistach? Może coś takiego utkwiło panu w głowie?
0: Znaczy, zabawna może sytuacja była taka, że pływaliśmy na Zatoce Puckiej przy dosyć silnym wietrze, dużym zafalowaniu, także była bardzo fajna zabawa. Dzieci oczywiście przestrzegałem, żeby pływały z należytą ostrożnością, dobrze, żeby się nie przewracały. Natomiast co się stało? Ja wypadłem z pontonu. Więc jest to taka sytuacja, że
1: no, panie
0: dzieci
1: trenerze
0: sobie poradziły, a mnie fala jakby wyrzuciła z pontonu i musiałem się potem gramolić na niego.
1: A jaka była reakcja dzieci?
0: No jaka mogła być? Jedynie słuszna, czyli ubaw i śmiech.
1: Czy taki ubaw i śmiech, czy ubawu i śmiechu jest dużo na zajęciach i w ogóle w czasie pływania na optymistach?
0: No prawie cały czas się śmiejemy, żartujemy sobie, ponieważ pływamy po pierwsze na optymistach i jakby sama nazwa do tego nas zobowiązuje, tak, skłania. Aha. Poza tym to jest zabawa, a nie praca, więc robimy to dla zabawy. A ponieważ jak jest wesoło, to jest przyjemniej.
1: A czy wiadomo w ogóle skąd nazwa optymist?
0: No to tutaj jakby jestem nieprzygotowany, muszę się przyznać,
1: ja
0: ale obiecuję, że odrobię tą lekcję i następnym razem jak się spotkamy, to wam opowiem o optymiście i skąd pochodzi nazwa.
1: Panie trenerze, to my w takim razie nie żegnamy się, my mówimy tylko do zobaczenia. Na pewno będziemy chętnie pana zapraszać. Może następnym razem wpadnie pan do nas z dziećmi, które u was trenują, żebyśmy też od nich usłyszeli o ich wrażeniach i emocjach. Umawiamy się, tak?
0: No jasne, ja mogę państwu tylko polecić naszą stronę na Facebooku, gdzie możecie zobaczyć, że dzieci same przeprowadzają wywiady z regat, przeprowadzają wywiady z różnych wydarzeń. Ostatnio na obozie dzieci zorganizowały nawet taki show pod kątem swoich talentów i ja to wiedziałem, ale udowodniły dzieci, że są bardzo zdolne i potrafią nie tylko żeglować, ale wspaniale śpiewają, recytują, robią skecze i wspaniale się bawią, nie tylko na wodzie.
1: Ogromna pozytywna energia bije z tego, co pan mówi, i ja już sobie to wyobrażam w swojej głowie, jak te zajęcia i pływanie na optymistach musi wyglądać. Z ubawem i ze śmiechem, tak jak pan powiedział, i takim optymistycznym akcentem kończymy tę dzisiejszą rozmowę. Gościem Polskiego Radia Dzieciom był trener z sekcji optymistów z klubu sportowego Spójnia w Warszawie, pan Tomasz Mozdyniewicz. Panie Tomaszu, to była ogromna przyjemność słuchać tego wszystkiego, o czym pan z taką pasją nam opowiadał. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
0: Ja dziękuję Polskiemu Radiu, że udostępniło nam to czas antenowy. Dziękuję panu bardzo za poruszenie tego tematu. Zapraszam wszystkich rodziców do klubu sportowego Spójnia Warszawa, do klubów żeglarskich w swojej okolicy, bo jeżeli nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieli, jak optymistyczne jest żeglowanie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Raz się spytał młody człowiek, kiedy się obudził z rana, a czy piękny nasz żaglowiec może nie mieć

zasłabł sternik na okręcie, gdy sztorm wokół się gotował, wziął kapitan ster w swe ręce.

0: on na wszystko radę dobrą ma. Hej, oha, kapitanem przecież jest.
1: Chodzi więc groźną, stroi minę, do roboty goni z rana. Żaden statek nie wypłynie.

Ale czad, jestem tak zafascynowany tym, o czym opowiadał nasz dzisiejszy gość. Optymista z optymistycznego klubu optymistów, ale nie tylko takich, którzy są uśmiechnięci i wierzą w to, że wiele problemów i wiele kłopotów można przezwyciężyć, ale również taki optymista, który uczy dzieci pływania na optymistach. Coś niesamowitego, coś ciekawego i mam nadzieję, że ta rozmowa w ten dzisiejszy dzień optymisty będzie dla wielu z was takim fajnym pomysłem, taką fajną inspiracją na ostatnie dni wakacji może nawet, albo też na następny już sezon wakacyjny. Jeśli ktoś się zastanawia, co można robić w wakacje 2027, może są tacy, którzy już coś zaczynają planować, to ja bym właśnie polecił wam zaczęcie od pływania na optymistach. Wspaniała rzecz, która i wspaniały sport, który uczy samodzielności, a przecież to jest w życiu bardzo, bardzo, bardzo ważne. Przez różowe okulary jeszcze bardziej teraz spoglądam w naszej optymistycznej audycji po tej rozmowie i tak sobie myślę, że jak się pływa na tych optymistach, to tak jak mówił pan trener, pogoda potrafi się zmieniać, ale wielu optymistów myślę, że wierzy w to, że po burzy wychodzi słońce, albo też w to, że wiara czyni cuda. I jest jeszcze kilka, a nawet kilkanaście takich zwrotów, takich powiedzonek, które optymistom można przypisywać. Mi się bardzo to podoba. Po burzy wychodzi słońce, bo ten zwrot pokazuje, że mamy nadzieję, mamy wiarę, że nawet jak czasami tych kłopotów i problemów jest trochę więcej, jak to w życiu, to warto. Warto mieć taką odrobinkę nawet w swoim sercu tej nadziei, że w końcu to słońce zza tych chmur wyjdzie. Skoro rozmawiamy o takich zwrotach, powiedzonkach, przysłowiach, to ja jestem ciekaw, jak byście rozszyfrowali takie powiedzenie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może macie jakiś przykład ze swojego życia i chcielibyście nam rozjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak to możemy zrozumieć? Jak to możemy w prostych słowach wyjaśnić, wytłumaczyć komuś, kto po raz pierwszy słyszy to przysłowie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kto zechce do nas zadzwonić pod numer telefonu 226452055 i w prostych słowach nam to wyjaśni? Zapraszam.

0: optymistyczne dźwięki kapeli Neptunowej. To była właśnie piosenka o takim tytule, zaserwowana nam przez duet Zejman i Gar Kumpel, a my teraz zaserwujemy wam, drodzy radiosłuchacze, bohaterów, postaci z książek, z filmów, które znacie, ale o których może nawet nie pomyśleliście, że są optymistami. Bo moim zdaniem takim optymistą jest na przykład Miś Paddington, słynny Miś Paddington, który często wpada w różne kłopoty, chociaż wcale tych kłopotów nie planuje. Zresztą tak jak każdy z nas, bo któż mógłby planować kłopoty, prawda? Mimo tych różnych problemów, tych trudnych sytuacji, w które pakuje się dosyć często, to ten Miś Paddington pozostaje zawsze bardzo życzliwy, pogodny, ufny i stara się widzieć w innych wokół, w innych ludziach wokół siebie i dobro, ale też i wierzyć w to, że zawsze można znaleźć jakieś dobre rozwiązanie w jakiejś trudnej, podbramkowej sytuacji. Albo na przykład taka Pipi Pończoszanka. O, pamiętacie Pipi Pończoszankę? Odważną, wesołą, pełną wiary dziewczynkę, która wtedy, kiedy pojawia się coś trudnego, kiedy idzie się pod górę, to nie mówi od razu nie dam rady, tylko chyba raczej zastanawia się nad tym, co możemy zrobić z tym problemem? Jak możemy te kwestie rozwiązać? Takie postaci, które możemy nazwać optymistami i w książkach, i w filmach, i w wierszach, jest ich całe mnóstwo. Kto waszym zdaniem jest największym optymistą wśród waszych ulubionych bohaterów? Opowiedzcie nam o tym, a tymczasem ciekaw jestem, o czym opowie nam Lila. Dzień dobry! Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo?
1: Lila? Halo, halo?
0: Tak, tak, słyszymy się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, dzwonicie do nas skąd?
2: Z auta.
0: Z auta, a to auto jest w jakim mieście?
2: W Warszawie.
0: A ja też jestem w Warszawie, na Mokotowie. A wy w jakiej dzielnicy teraz podróżujecie?
2: Wilanów.
0: Mokotów pozdrawia Wilanów. Ahoj! Lila, czy ty chciałaś, dzwonisz, bo może chcesz nam wyjaśnić, jak rozumiemy to przysłowie, o którym wcześniej wspominałem? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło?
2: Tak.
0: No to super, bardzo się cieszę, to już zamieniam się w słuch. Jak byś swoimi

0: słowami prosto wyjaśniła, co to znaczy.
1: Trudne sytuacje zrobią się z nich dobre.
0: Tak, że na początku coś było trudnego, a potem jakby się odmieniło na lepsze, prawda?
1: Tak. Pięknie.
0: Pięknie. Jednym zdaniem prosto i na temat wyjaśniłaś nam, o co chodzi. A czy ty miałaś ostatnio na przykład w życiu jakąś taką sytuację, która na początku była trudna, a ostatecznie okazało się, że wyszło z niej coś dobrego?
1: Jazda konna.
0: Słucham?
1: Jazda konna.
0: A rozwiniesz nam, co masz na myśli dokładnie?
1: Na początku było trudno, a teraz jest łatwo.
0: Aha. A od dawna jeździsz konno?
1: Nie.
0: W tym roku zaczęłaś? Może w te wakacje?
1: Tego roku.
0: To powiedz,
1: wakacje.
0: Co było trudnego na samym początku, takiego najtrudniejszego?
1: Wysywałam.
0: Wsiąść na konia, prawda?
1: Tak.
0: I w jaki sposób przemogłaś ten swój strach, ten swój lęk?
1: Tylko, że konie są fajne.
0: Okazało się, że konie są...
1: Wygodne.
0: A jak się do tego przekonałaś? Co cię do tego przekonało?
1: Konie nie są takie złe, że konie nie ugryzą. Niektóre tylko ugryzą.
0: Czyli na początku był strach, był lęk, a potem jak przychodziłaś, tak jak rozumiem, na kolejne zajęcia, oswajałaś się z końmi, to okazało się, że to całkiem miłe zwierzęta, prawda?
1: Tak.
0: A co... O, coś tak. Tu mama jeszcze fajnego dodaje, nie usłyszałem.
2: Tak, pokochała te zwierzęta, że jeździmy całe codziennie.
0: Naprawdę?
1: Bo już sama kłusuje.
0: Ale fajnie. I mama też jeździ?
1: Tak.
2: Tak, mama też.
0: Czy to jest, dziewczyny, wasza taka największa pasja teraz, jazda konno?
1: Moja tak.
2: Tak, wspólna pasja.
0: Świetnie mieć taką wspólną pasję i rodzić, i dziecko. Bardzo ładnie to brzmi. A co jest najfajniejszego w tej jeździe konno, Lila? Opowiedz nam jeszcze.
1: Że można siodłać konia. Można go wyprowadzać. I bardzo wygodnie jeździ na oklep.
0: Na oklep, czyli jak to jest?
1: Czyli bez siodła.
0: Bez siodła. No i co, ty którą wersję wybierasz? Z siodłem czy bez siodła?
1: Bez siodła.
0: Oho, ho, to pani już musi być zaawansowana w tej jeździe konno, pani Lilu, prawda?
2: Coraz lepiej to idzie.
1: Tak.
0: Mama się pewnie cieszy, prawda?
2: Tak, bardzo, coraz lepiej. Widać motywację i dużą chęć. Bardzo się cieszę.
0: Świetnie. Wspieram. My też wspieramy i gratulujemy. Lila, ile masz lat teraz?
1: 7.
0: No to zapytam mamę. Mama ile miała lat, jak pierwszy raz wsiadła na konia?
2: O, to miałam 22. Czyli... To 20 lat jeżdżę.
0: Aha.
2: Przerwa?
0: No to Lila, ja bardzo się cieszę, że mama cię taką piękną pasją zaraziła. Jak nazywa się koń, na którym Lila jeździsz?
1: Na różnych koniach jeszcze. Na poziomce ostatnio jeździłam.
0: Na kim?
1: Na poziomce.
0: Na jakiej poziomce? To ty opowiadasz o jeździe konnej, czy o owocach?
1: Koń ma tak na imię.
0: Aha, ojejku, a już myślałam, że jakaś poziomka na tym Wilanowie ogromna wyrosła i ty na tej poziomce jechałaś. No wiesz co, naprawdę, to ja już teraz rozumiem. Koń o imieniu Poziomka, tak?
1: Tak.
0: Ale fajne imię, jakie śmieszne, jakie zabawne. A jakie inne są jeszcze imiona koni tam u ciebie, gdzie jeździ?
1: Jeszcze jest Alvaro, ale każdy na niego mówi Bubek, bo jest gruby.
0: Alvaro Bubek?
1: Tak.
0: I jeszcze jest jakiś... A mama na jakim koniku jeździ? Na truskawce?
1: Nie, na truskawki.
0: A mama...
2: Na Santiago jeździłam ostatnio.
0: Santiago. Dziewczyny, tylko nie... jak będziecie... Kiedy będziecie teraz jeździły? Dzisiaj czy jutro?
1: Dzisiaj. Ja będę jeździć.
0: To pozdrówcie od nas tak. Po pierwsze, pozdrówcie od nas Poziomkę. Zgoda? Lila, i przeproś tę Poziomkę, że ja się tak pomyliłem, że ja myślałam w pierwszych sekundach, że

0: To o poziomę wielką chodzi, gigantyczną, XXL, a to o konika chodzi. Pozdrówcie po drugie Alvaro Bubka, zgoda? I również...
1: Jestem na konie.
2: Ale fajnie.
0: No to Santiago też pozdrówcie od razu, zgoda?
1: Ale moja mama jeździła na innych pokoleniach.
0: Aha, no rozumiem. No to wszystkie te, które wymieniłyście konie, które będą dzisiaj z wami, pozdrówcie je serdecznie od nas. Zresztą wszystkie, które tam będą. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Lila, kogo ty chciałabyś pozdrowić?
1: Moją babcię, mojego dziadka, mamę i tatę i kuzyna Rachmana.
0: Super. A mama kogo pozdrawia?
3: Chyba dodam, że wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Dziewczyny, a można powiedzieć, tak jak was słucham, można powiedzieć takie zdanie na zakończenie naszej rozmowy: nie ma jak koń?
3: Nie ma jak koń, można.
1: Można.
0: No to my taką piosenkę mamy dla was. Nie ma jak koń, śpiewają korniki, a was serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: A mogę drobnostka? Drobnostka.
0: Drobnostka? Wiesz co, to ja mam pomysł. Teraz będzie ta piosenka o koniku, a drobnostka z dedykacją dla Lili, albo jakaś inna piosenka z Wajany, gdyby drobnostka nam się nie znalazła, będzie wyemitowana już w najbliższą środę w naszej specjalnej audycji, w której można zamawiać piosenki, czyli rodzinny koncert życzeń. Od 18 w środę. Możemy się tak umówić?
1: Tak.
0: To teraz nie ma jak koń dla was, Lila, a w środę będzie piosenka z Wajany specjalnie dla ciebie. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.
3: Dziękujemy.

Przypominam, jeśli Lila nas nadal słucha, piosenka z filmu Vaiana, ta, o którą prosiłaś, lub jakaś inna, gdybyśmy drobnostki nie znaleźli w naszym banku piosenek. Piosenka specjalnie dla ciebie będzie wyemitowana w tej audycji, w której i ty, i każdy, kto nas słucha, może zamówić jaką tylko piosenkę ma na myśli, ma w sercu, ma w głowie. Piosenkę, której chce posłuchać po prostu w Polskim Radiu Dzieciom. Taką możliwość macie w każdą środę od 18 do 20 razem z Justyną Majchrzak. Zapraszamy na naszą rozśpiewaną muzyczną audycję. A teraz będziemy śpiewać razem z bohaterami z filmu Sing, czyli Śpiewaj. Piosenka Faith. Dużo optymizmu, dużo pozytywnej dawki energii tuż przed godziną 10, a ja jeszcze rzutem na taśmę właśnie te kilka minut przed 10 zachęcam Was do ostatnich telefonów w tej audycji. Jaki bohater lub jaka bohaterka z bajki, filmu lub książki lub wiersza, a może piosenki, jest Waszym zdaniem największym optymistą na świecie? 22 645 20 55.

0: Mamy jeszcze jedną osobę, z którą sobie porozmawiam tuż przed 10:00. Kto to taki? Beniamin. Dzień dobry, Beniaminie.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie, gdzie jesteś, co robisz?
1: Teraz jestem obornika. Jedziemy do babci na dworze do Sarbinowa, żeby odebrać babcię i zostaniemy jeszcze 2 dni nad Sarbinowem.
0: Fajnie. A w ogóle powiedz nam, jak ci mijają wakacje? Gdzie byłeś, co robiłeś?
1: Nie usłyszałam, bo musiałam przełączyć.
0: Już powtarzam. Pytałem, gdzie byłeś na wakacjach do tej pory? Co zwiedziłeś, co widziałeś, co robiłeś?
1: Byłem w Sarbinowie. Na pewno, bo wjeździliśmy też tam babcię. I jeszcze 6

0: byliśmy w Karpaczu. Mhm. Na Kopie byliśmy też. Mhm. Jeszcze... To jest i byliśmy...
1: Jak oceniasz te wakacje póki co? Fajny czas?
0: Tak.
1: Cieszę się bardzo, ale dzwonisz zapewne, żeby opowiedzieć nam o jakiejś postaci, która jest twoim zdaniem największym optymistą na świecie, tak?
0: Tak.
1: Kto to taki?
0: To jest pan Kuleczka.
1: Pan Kuleczka? Z jakiej bajki jest pan Kuleczka? Bo nie pamiętam.
0: To było z książki.
1: Mhm.
0: Z książki.
1: Cóż to za książka?
0: Wojciecha Widłaka.
1: Opowiesz nam troszkę o tym bohaterze?
0: Dobrze.
1: Dlaczego właśnie uważasz, że pan Kuleczka jest największym optymistą?
0: Bo pan Kuleczka zawsze jest szczęśliwy, nawet jak jakieś drzewko już uschło, to się przyjrzeli i była jeszcze jakieś listki, były jest nadzieja.
1: Mhm.
0: No i to wszystko z mojej strony, żeby to powiedzieć.
1: Czyli pana Kuleczkę zaliczamy do grona optymistów, tak?
0: Tak.
1: A ty myślisz, że jesteś bardziej optymistą czy pesymistą?
0: Bardziej optymistą.
1: Aha, a dlaczego? Tak, gdybyś mógł nam jeden przykład podać.
0: Trudno dla mnie podać teraz taki przykład.
1: Ale optymista to twoim zdaniem kto to taki?
0: Ciągle szczęśliwy i się nigdy nie narzeka na swój los.
1: Mhm. I potrafi widzieć po prostu dobrą stronę w każdej sytuacji, tak. Prawda? Nawet tak. W tych trudnych sytuacjach.
0: Tak.
1: Fajnie opowiadasz o tym. Bardzo się cieszę, że zdążyłaś do nas się dodzwonić tuż przed godziną 10, ale jeszcze pozdrowionka. Kogo chcesz, Beniaminie, pozdrowić?
0: Cały świat, krasnoludki. I jeszcze przekazuję mamie telefon, żeby też kogoś pozdrowiła.
1: Proszę, proszę.
2: Ojej, dzień dobry. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, krasnoludki, tak jak Beru podpowiada. Także pana prowadzącego.
1: Dziękuję bardzo. Krasnoludkom przekażę. Filipa też pozdrawiamy.
0: Tak.
1: Filipa pozdrawiamy, a my razem z krasnoludkami i Filipem przesyłamy wam dobrą energię i życzymy pięknego piątku. Trzymajcie się, kochani. Dzięki, że zadzwoniliście. Ja bardzo lubię zawsze ze wszystkimi naszymi słuchaczami sobie pogadać krótko albo długo. Trzymajcie się i słuchajcie kolejnej naszej audycji, która już za kilka chwil o 10:00. Pa, pa, do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, z uśmiechem na twarzy, w różowych okularach kończymy tę audycję porankową w Dzień Optymisty i chociaż tak jak już ustaliliśmy, nie zawsze świeci słońce, nie zawsze jest różowo i kolorowo, ale chyba najważniejsza taka myśl, która chciałbym, żeby została w nas po dzisiejszej audycji, to to, że optymiści są fajni w tym, że potrafią w każdej sytuacji, szczególnie w tej trudnej, dostrzec chociaż odrobinę wiary i nadziei. I takiej wiary, nadziei na dzisiaj i na kolejne dni i tygodnie życzymy wam my, Jacek Zawada, Filip Górski. Do usłyszenia. Kolejny poranek jutro o 8:00. Dobrego piątku.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.

Moje konie na tartach wlokły, tak się zziajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły, tak drzewo cięły, że się stępiły.

Dzień dobry, 5 minut po godzinie 10. Zaczynamy nasze spotkanie Gramy w Zielone. Marta Hoppe przy mikrofonie cała na zielono, a Zosia Montowska za szybą. Oj, chyba dzisiaj nie ma nic zielonego.

To czereśnie w utworze Pestki. Nie wiem, czy wam kiedyś też mówiono, że jak połkniecie pestkę, to może w brzuchu wyrosnąć wiśnia, czereśnia, no albo to, co połknęliście, czyli taka roślina, taki owoc, którego pestkę zjedliście. Nie martwcie się, to nie jest prawda, ta pestka potem wychodzi. Ale dzisiaj nie o pestkach w audycji, za to będzie dużo merdających ogonów, mokrych nosków, kocich wąsów, wielkich serc, no i różnych innych zwierząt, takich, których nie zawsze możemy, które nie zawsze dają się pogłaskać, których nie możemy mieć w domu, ale możemy je zaadoptować w jakiś inny sposób. No właśnie, kto adoptuje tygrysa, albo czy można adoptować goryla? Na czym to polega, jak się takimi zwierzętami opiekuje? Chyba na odległość. No ewentualnie może, można czasem do nich podejść. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 11, a w tej godzinie na pewno będę mieć dla was jakieś zagadki, zabawy. Trudne?

Wyobraźcie sobie, że możecie zostać opiekunem jakiegoś zwierzęcia, ale nie psa albo kota, ale na przykład goryla albo słonia. No i spokojnie, nie musicie mieć wielkiego ogrodu ani budować specjalnego wybiegu za domem, można to inaczej zrobić. No ale pytanie, jakie zwierzę chcielibyście adoptować? Gdyby można było się z jakimś takim zwierzęciem bliżej poznać, niekoniecznie tym domowym, ale bardziej dzikim, to jakie zwierzę jest tym, które najbardziej was ciekawi? Czy na przykład żyrafa, która ma bardzo długą szyję i mogłaby podać kubki z najwyższej szafki?

Kaczyński. Albo może Lampart, który nadawałby się na poduszkę i można by było się do niego przytulić. Ewentualnie słoń, tylko ten słoń to czasami się porusza jak taki zwierz w składzie porcelany, więc może lepiej go nie wpuszczać do kuchni albo do jadalni, bo potłucze nam

Rozmawiamy o waszych ulubionych dzikich zwierzętach albo tych, które mieszkają w zoo. Takie zwierzę, które mogłoby być waszym przyjacielem. 22 645 20 55.

0: Jakie zwierzę chcielibyście zaadoptować, z jakim móc poznać się bliżej, ale no tak pewnie w bezpiecznej odległości. Ciekawa tego jestem, co powie mi Amelka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, i ktoś tam płacze u ciebie.
1: Tak, to moja siostra Julcia.
0: A Julcia ile ma lat?
1: Trzy.
0: Dwa. No tak, to zdarza się, żeby płakała. A ty jesteś starsza? Ty jesteś starsza niż Julka?
1: Tak.
0: Dobrze, Amelko, no to ze starszą siostrą porozmawiam o tym zwierzęciu, które chciałabyś na przykład mieć w ogródku albo adoptować. Jakie to by było zwierzę?
1: Masz... Królika.
0: Królika! Oj, a królika to chyba można byłoby mieć w domu czy w ogródku. Na przykład niektórzy u babci mają królika. A gdzie by mieszkał ten twój królik?
1: Latce.
0: Aha. I wychodziłby czasem? Jakoś byś się z nim bawiła?
1: Tak.
0: Mhm. Co na przykład byście robili?
1: Co? Na trawce.
0: Wypuszczała

0: Chciałabyś królika na trawkę?
1: Tak.
0: Żeby mógł sobie ją poskubać. A masz w ogóle jakieś zwierzątko?
1: Tak.
0: A co masz? Opowiadaj.
1: Kotka i pies.
0: Czy kot i pies dobrze się dogadują u ciebie w domu?
1: Tak.
0: Spędzają razem czas i się bawią?
1: Bawią się.
0: A jak to wygląda ze spaniem? Gdzie najbardziej lubią spać?
1: Na podwórku.
0: Mhm, czyli mają możliwość biegania po podwórku. I kot też sobie na dwór wychodzi?
1: Tak.
0: A wtedy gdzieś podróżuje, na przykład do sąsiadów? Czy widziałaś go, żeby pochodził sobie gdzieś po okolicy?
1: Tak.
0: Dokąd najchętniej lubi chodzić?
1: No, wychodzić z naszego domu. Chodzić do sąsiadów i jeszcze lubi chodzić tam blisko naszego domu, bo kiedyś się zgubiła.
0: Mhm.
1: I lubi łapać myszki.
0: I pewnie przynosi czasami do domu.
1: Tak.
0: A piesek, jak z tym pieskiem? On też sobie sam biega, czy chodzicie czasem na spacery?
1: Chodzimy.
0: Mhm. Do lasu? Gdzie najbardziej lubi chodzić pies na spacer?
1: Tam, gdzie są kamienie, tam do parku.
0: Aha. Do parku chodzicie z psem, kot sobie sam chodzi do sąsiadów. No to wesołe u ciebie zo. Królik by tam jeszcze pasował. Prawda?
1: Tak.
0: Dobrze, Amelko, bardzo ci dziękuję za ten telefon. No powiem ci, że królik przyjemne, milutkie zwierzę, też bym się chętnie do niego czasem przytuliła. Chcesz, Amelko, na koniec kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to słucham.
1: Mamy, taty, siostrę, babcie, dziadka, całe Polskie Radio Dzieciom, słuchacze Polskiego Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję.
1: I moje zwierzątka.
0: Bardzo ci dziękuję za te pozdrowienia. To była Amelka. Miłego dnia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: A my za chwilę poszukamy innego zwierzęcia, takiego może mniej oczywistego, jeśli chodzi o to, jak się nim opiekować i jeśli chodzi o jego wielkość i to, czy mógłby przebywać u nas w domu albo w ogródku. Będę miała dla was zagadkę.
2: Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. O. A dzik jest dzik.

rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Oj, panie Kleksie, czy to ptak, czy nosorożec? Trudno panu orzec? No to ciekawe, czy naszym słuchaczom trudno będzie orzec, zgadnąć, o jakim zwierzęciu teraz myślę. Amelka powiedziała, że chciałaby się opiekować królikiem. I myślę, że jest to do zrobienia, bo królik nie jest duży, przyjmuje się w naszym środowisku, pasuje mu nasze środowisko, więc królika dałoby się zapewne mieć. Ale co z innym zwierzęciem, takim, o którym ja teraz myślę? No, chyba byłoby trudno go trzymać w domu, w klatce, w ogródku. No, myślę, że byłoby to niezłe zoo i niezła ciekawostka. Ten zwierz jest bardzo silny, ale to wcale nie oznacza, że lubi się bić, chociaż czasami ze swoimi kumplami się trochę przekomarza. Jest bardzo mądry i sprytny, potrafi użyć przedmiotów jako narzędzi. Trochę tak jak my, ludzie, potrafi się posługiwać pewnymi przedmiotami. No, najbardziej lubi żyć w grupie, w rodzinie, a młode bardzo długo są w jego towarzystwie, długo się uczą potrzebnych różnych umiejętności. No a uczy się takich umiejętności, których i my ludzie się uczymy, bo ten zwierz jest do nas nieco podobny. Żeby się najeść, to taki dorosły osobnik musi zjeść około 20 kg roślin dziennie. Lubi pędy, kory, liście oraz owoce i warzywa pewnie też, więc choć jest taki duży, to śmiało może się najeść warzywami. Czy już wiecie, kto to taki? Teraz zadzwonił do nas Benjamin i z nim porozmawiamy pewnie o zwierzakach, które chciałby mieć i którymi się opiekować, a wy dzwońcie w sprawie tego zagadkowego zwierzęcia. Halo Benjaminie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, jak tam u ciebie pogoda, bo u nas wyszło słońce.
1: U nas też, a my jesteśmy już blisko Piły. Kilka jeszcze minut nam zostało, żeby dojechać do miejscowości Piły. I tutaj w okolicach Piły jest piękna, słoneczna pogoda.
0: A jedziecie na wakacje, czy wracacie z wakacji?
1: Jedziemy na wakacje. Jedziemy na wakacje i żeby odebrać babcię z nas Karwinowa. Jeszcze zostaniemy tam dwa dni.
0: Czyli jak dobra pogoda, to wspaniale, skoro macie tam trochę odpoczywać. A ja pytałam o zwierzę takie, które chcielibyśmy mieć, adoptować. No, może być nietypowe, może to być żyrafa. To co ty chciałbyś mieć?
1: Ja bym chciał mieć wilka.
0: O, wilka. No to trochę można mieć psa takiego, wilczura.
1: To no nie, trochę.
0: To nie to samo? A dlaczego wilka akurat tak cię intryguje i fascynuje?
1: No, bo też mój brat też lubi wilki i lisy.
0: O, lis to też jest bardzo ładne zwierzę, to prawda. I one w lasach zamieszkują. No czasami zdarza się, że taki lis albo wilk podchodzi do naszych domów. Miałeś kiedyś okazję spotkać takiego wilka w lesie albo w okolicy swojego domu?
1: Nie, ale moja mama była na jakimś... Ten mama, jak się nazywała? W rezerwacie na Sobnicy.
0: I tam były wilki?
1: Tak.
0: Aha, ciekawa jestem, jaki dźwięk te wilki wydawały. Myślisz, że mogły robić o taki?
1: Może? Myślę, że tak.
0: Prawda? Też tak myślę, że te wilki mogły się właśnie w ten sposób odzywać do nas. No, nieco ten skowyt taki groźny. Można by się wystraszyć, prawda?
1: Tak.
0: No, ale wilki są w naszych lasach dosyć często spotykane. Niemniej raczej człowiekowi krzywdy nie zrobią, jeżeli sami nie będziemy się do nich za bardzo zbliżać, nie będziemy się tam odzywać i próbować je zaczepiać, to one nam nic nie zrobią. Chciałbyś w takim razie na koniec tego naszego rozmawiania kogoś pozdrowić, bo dojeżdżacie do tej Piły, ale jeszcze chwilę mamy na pozdrawianie.

0: całe polskie radio, dzieciom krasnoludki, cały świat, moją mamę, mojego tatę i całą moją rodzinę i wszystkich przyjaciół i całe Sikierki Wielkie, który jest tam. No i wszystkich moich kolegów i całą klasę.
1: Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Spokojnej drogi wam życzę, ładnej pogody, udanego wypoczynku i miłego dnia. Pa, pa!
0: Pa, pa!
1: No, ja pytałam o inne zwierzę, jeszcze kolejne zwierzę, które no, też jest nieco groźne jak te wilki. Pewnie jakbyśmy mieli okazję spotkać się oko w oko, to nie byłoby to spotkanie bezstresowe z naszej strony na pewno, ale może i ze strony tego zwierzęcia silnego, chociaż nie lubiącego się bić, podobnego trochę do nas i używającego przedmiotów, różnych narzędzi, takiego, który potrafi się nimi posługiwać. No, gdybyśmy takiego zwierzaka mieli pod opieką, to byłoby ciekawe. Ale pytanie, jaki to zwierz?
2: A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli z głęboki las.

0: Co to za zwierz, o którego pytałam, którego moglibyśmy adoptować, ale nie wiem, czy dobrze by się czuł w naszym domu, czy dałby sobie z nami radę, a przede wszystkim, czy my dalibyśmy sobie radę z nim. A na łączach Kajtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jak myślisz, jakie to zwierzę duże, no, które trudno chyba trzymać w domu albo na ogrodzie, ale jest takie dosyć ciekawe.
1: Słoń.
0: Słoń. Myślisz, Kajtku, że to słoń. A dlaczego myślisz, że słoń?
1: Najbardziej mogła być to sumałpa, moim zdaniem. Ale no bo to, że 250 kg roślin.
0: A, że musi zjeść tyle warzyw, owoców, roślin. Tak, to prawda.
1: Tak, mógłby... to mnie powiedziało, że to słoń.
0: To się zgadzam. Mógłby to być słoń, ale mógłby to być też inny zwierz, który tyle warzyw zjada. Ja powiedziałam jeszcze jedną rzecz, która mogłaby cię naprowadzić, bo to nie jest słoń, ale dobrze trochę też myślałeś, bo wiesz, mówiłam o tym, że ten zwierz potrafi używać różnych przedmiotów jako narzędzi. No to co słoń umiałby używać? Jakiego przedmiotu?

0: wiem.
1: No, myślę sobie, że mógłby obraz namalować pędzelkiem, co?
0: Jakby... No, trąbał.
1: Mhm, trąbał, ale chyba mu trudno takich różnych innych przedmiotów brać do trąby i używać, więc to mógłby być kłopot. No to jakie inne zwierzę, które jest jednak trochę bardziej podobne do człowieka i potrafiłoby sobie z młotkiem poradzić?
0: No to faktycznie jakaś małpa.
1: No faktycznie, jakaś małpa albo goryl, prawda, który jest duży, silny i potrafi posługiwać się przedmiotami. Widziałeś kiedyś małpę albo goryla?
0: No, zaraz byłem, no to tak.
1: Aha, one podobno gdzieś na świecie żyją i można je zobaczyć nawet na żywo, ale trzeba daleko lecieć. I to może być trochę niebezpieczne. A gdybyś ty chciał mieć jakieś takie zwierzę nietypowe, nie kota, nie psa, tylko takie bardziej dzikie, niesamowite zwierzę do opiekowania się, albo no, żeby mieszkało na ogródku, to jakie by to było zwierzę?
0: Nie wiem, jakaś...
1: No może taka...
0: Mała żyrafa.
1: Mała żyrafka.
0: Jakaś mała żyrafa.
1: Mała żyrafka, prawda? Albo taka małpa, goryl, jakby taki był oswojony, że można się z nim bawić.
0: No to tak.
1: To i w piłkę pewnie dałoby się pograć, nie?
0: Tak, to jest super.
1: No, Zosia mi tu kiwa głową, że goryl w piłkę sobie nie poradzi, ale na czterech jakby biegał, tu dwie nogi, tu dwie łapy i po prostu zasady gry trzeba by zmienić, że u goryla może być ręka. Dobra?
0: Tak.
1: Chociaż to jest dzikie zwierzę, oczywiście i nie powinniśmy się z takim gorylem bawić, no wiadomo. Ale w wyobraźni możemy sobie ubrać go w koszulkę i zagrać. Ale w życiu jak go spotkasz, to nie radzę brać piłki do ręki i zaproponować kopania tej piłki. Kajtek, bardzo ci dziękuję za telefon. A powiedz mi jeszcze, czy ty już po wakacjach? Już się kończą, ale może jeszcze gdzieś wyjeżdżasz?
0: No właśnie, to moje takie pierwsze, najdłuższe wakacje, jadę w góry.
1: A dopiero jedziesz na wakacje, no to pięknie.
0: Tak.
1: A w jakie góry?
0: Ja?
1: Dokąd jedziecie?
0: No, chyba do tego, do Dolnego Śląsku.
1: Aha, no w Dolnym Śląsku, tam będziecie...
0: A na górny... Mama mi podpowiedziała, że Górny Śląsk.
1: No dobrze, ważne, że będą góry, bo jak górny, to na pewno są góry, prawda? A dolny to by były doliny. No więc dobrze mama mówi, Górny Śląsk, żeby chodzić po górach. Lubisz po górach chodzić?
0: Tak.
1: No to życzę ci udanego maszerowania, ładnej pogody. No i jeżeli chcesz kogoś pozdrowić na koniec rozmowy, to proszę bardzo.
0: Nie wiem, dziadków, klasę, moją...
1: No i super.
0: Mamę, tatę.
1: To ja też ich pozdrawiam, życzę wam...
0: Siostry, brata.
1: O, się pan rozkręcił.
0: I radia dzieciom.
1: A dziękujemy bardzo serdecznie za pozdrowienia. Przyjmujemy, przekazuję wszystkim koleżankom i kolegom. Jeden kolega tu jest w Radiu Dzieciom, ale właśnie się kręcił. To też na pewno usłyszał. Bardzo dziękuję za telefon. Miłego dnia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia i wspólnymi siłami wykombinowaliśmy, że to nie słoń, a... Małpa albo goryl, a za chwilę kolejne zwierzę. Powiem tylko w moim ulubionym kolorze.

0: Będziemy dzisiaj adoptować zwierzęta, to po godzinie 11 zastanowimy się, jakie zwierzę mogłoby u nas zamieszkać, ale to też ważne, jakie zwierzę chcielibyśmy mieć u siebie w domu. No i tutaj Gustaw przychodzi z kolejnym ciekawym pomysłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gustaw, podobno masz jakieś zwierzę, którego nawet ja nie znam, więc musiałam sobie w internecie sprawdzić, bo Zosia już mi zdradziła, jakie to zwierzę. No to zdradź
1: dziobak
0: wszystkim słuchaczom. Jakie?
1: Dziobak.
0: Dziobak. No jak on wygląda?
1: Tak trochę dziwnie, bo on jakby ma dziób, wygląda jakby miał dziób po dwóch stronach, a ma po jednej.
0: Aha, czyli jakby miał dziób i z przodu, i z tyłu?
1: I to jest jeden z jedynych szaków, że składa jaja.
0: Aha. I on ma rzeczywiście z przodu dziób, ale z tyłu to ma chyba ogon, który
1: ogon,
0: wygląda
1: tak
0: trochę dziwnie jak dziób. Zresztą te łapki z boku też ma takie dziobowate trochę, prawda?
1: Mhm.
0: To trochę pokraczny. Kogoś ci przypomina jakieś inne zwierzę, takie, które bardziej znamy?
1: Trochę kaczkę.
0: Trochę kaczkę, trochę może bobra?
1: No, trochę bobra.
0: No, dziwaczny ten dziwak, dziobak. Właśnie aż mi się chciała zmienić nazwa na dziwak. No i gdzie ten dziobak by mieszkał? Masz oczko wodne?
1: Tak, mamy trzy stawy.
0: To miałby u was życie eleganckie, jakby sobie tam mieszkał. No i co z takim dziobakiem? Można z nim coś robić?
1: No, można go pogłaskać, ale jak teraz jakieś tak książkę czytałem, to przeczytałem, że dziobaki są trujące, że ich skóra jest ta trująca.
0: A takie wydają się miłe w dotyku, prawda?
1: Tak.
0: I chciałby człowiek pogłaskać, a tu nie powinno się.
1: Mhm.
0: No to rzeczywiście może być kłopot, może pluszowego dziobaka, takie też są. Zawsze to jakiś dziobak.
1: No tak, tak.
0: Gustaw, powiedz mi, jak tam jeszcze u ciebie sytuacja wyjazdowo-wakacyjna? Czy już wszystkie atrakcje?
1: Skończyło się.
0: Mhm. A gdzie byłeś?
1: W Warszawie.
0: O!
1: U cioci.
0: O, a do radia się nie wybrałeś?
1: Nie, ale następny raz, jak będziemy chyba w ferie zimowej jechać, to wybiorę się.
0: No koniecznie, dzwoń do nas pod ten sam numer, pod który zadzwoniłeś, i się umawiaj na spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Będziemy sobie mogli porozmawiać wspólnie, czy ze mną, czy z inną koleżanką. Duża szansa, że wpadniesz na jakąś Martę, bo jest nas kilka, więc zapraszamy do Warszawy, do studia. Chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Wszystkie zwierzęta, wszystkich słuchaczy, którzy się teraz dodzwonią do nas, i wszystkie dziobaki.
0: O, dziękuję w imieniu dziobaków, a słuchacz, mam nadzieję, że się zaraz jakiś dodzwoni, bo szykuje kolejne pytanie o zwierzaka. Zatem bardzo ci dziękuję za telefon. Pa, pa.
1: Pa.

No to teraz kolejne zadanie i pytanie do Was o zwierzęcia, o zwierzę, które można chyba z daleka oglądać najbezpieczniej, ale podobno można takie zwierzę adoptować. Jak to zrobić, to powiemy po 11, ale najpierw musimy odgadnąć, jakie to zwierzę. O jakim zwierzęciu myślę? Wspomniałam, że jest w moim ulubionym kolorze, czyli w zielonym, ale nie jest żabą. To już taka podpowiedź. No bo żabę to można trzymać w akwarium, w terrarium, nawet w oczku wodnym. Same przychodzą, nawet nie trzeba ich zapraszać, chociaż te, które przychodzą, są raczej niezielone. No a zwierzę, o którym ja myślę, jest zielone, duże i bardzo groźne. Wygląda trochę jak ogromna jaszczurka. No i ma taką umiejętność, że potrafi spędzać sporo czasu nieruchomo i tak cierpliwie czekać. Pewnie czeka na swoją ofiarę albo przygląda się temu, co dzieje się na powierzchni wody, bo z tej wody wystają mu jedynie oczy i nozdrza, wtedy kiedy się zanurza pod powierzchnię i tak płynie, to tylko widać nos i oczy. No i jeżeli złapie, zobaczy, zaczai się na jakąś zwierzynę, którą chciałby capnąć, no to wtedy się szybko wynurza, otwiera swoją wielką paszczę. No i zazwyczaj takie zwierzę nie ma szans, dlatego nigdy się do niego nie zbliżajmy. Możemy go oglądać z daleka, w ogrodzie botanicznym na pewno, no w środowisku naturalnym też żyje, ale na szczęście nie w Polsce, więc takich przygód z nim raczej nie będziemy mieli. Kto to taki, który wygląda jak duża jaszczurka, jest zielony, no i jak płynie, to widać tylko oczy i nos. 22 645 20 55.

0: Czkawka to największa zmora dziennikarzy radiowych. Mogę wam taką tajemnicę zdradzić, że jak komuś z nas zdarzy się czkawka na antenie, to wtedy może być kłopot, prawda? Bo chyba nie chcielibyście, żeby ktoś tak do was mówił. Na szczęście zdarza się rzadko, a sposobów na nią jest kilka. W piosence nie pomogły, w życiu czasem pomagają, a mi teraz pomoże rozwiązać zadanie Amelia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy to ta sama Amelia, co chciała królika?
1: Tak.
0: Ach, no proszę bardzo. To królika już mamy, a powiedz mi teraz, o jakie zwierzę ja pytałam, bo dużo większe niż królik i bardziej niebezpieczne.
1: Ryś.
0: Ryś?
1: Krokodyl. No. Krokodyl bym jednak wolała.
0: No krokodyla byś wolała. To dobrze, że krokodyla, bo do rysia to zupełnie niepodobne. Ryś mieszka w lesie, a krokodyl właśnie mieszka gdzie?
1: Krokodyla bym dała do oczka u dziadka
0: wodnego. No dobra, no tak. No mówimy o krokodylu, którego byśmy chcieli zaadoptować i mieć u siebie w domu, chociaż to jest dzikie zwierzę, niebezpieczne, więc to tylko tak trochę w teorii sobie tego krokodyla mamy w domu, w oczku wodnym i takie oczy tylko wyglądają. To musi być przerażające, prawda? A co robi taki krokodyl w tej wodzie? Co on by tam robił?
1: Krokodyl by robił dziwne miny.
0: Czeka, żeby robił dziwne miny. A krokodyl ma taki dużo zębów, taką ma długą paszczę.

0: to mógłby zrobić jakąś dziwną minę, nie? A ty umiesz robić dziwne miny?
1: Tak.
0: A jakie na przykład?
1: Na przykład z dwoma palcami za usta łapię język do przodu.
0: A, znam tą minę. To jest mina, ale przy tej minie się trudno mówi do mikrofonu. A jakaś mina z oczami, gdzie łatwiej się mówi? Może Zeza?
1: Oczami śmieszną minę bym zrobiła, że ręce pod oczy i zaciągam je ładnie do tyłu, a oczy wtedy daję na górę.
0: Aha, to trochę taka przerażająca chyba też mina, jak oczy tak na górę. Mhm. Gdzieś uciekają, to taka mina może być nieco przerażająca. No dobra, to mamy już krokodyla z dziwnymi minami. A widziałaś gdzieś kiedyś krokodyla?
1: Tak.
0: Pewnie w zoo?
1: Tak, w zoo.
0: To tam bezpiecznie, prawda? Tam można go spokojnie oglądać, nie podchodzić za blisko i nie przeszkadzać. A w jakim zoo byłaś? W którym mieście? Pamiętasz, jakie to było miasto? Czy to było gdzieś blisko domu, czy daleko specjalnie do tego zoo jechałaś?
1: Blisko domu to było, ale nie pamiętam, jakie miasto.
0: Mhm. To ja ci zdradzę, że w Warszawie jest ogród zoologiczny i tam też mieszkają krokodyle. Mają taki swój wybieg, oczywiście z wodą, wiadomo, ale mogą też wychodzić na brzeg. No i wyobraź sobie, że jak wychodzą na brzeg i tak leżą i czekają, że nic tam się specjalnie nie dzieje i przychodzą ludzie, którzy oglądają te krokodyle, no i tak są niezadowoleni, że tam się nic nie dzieje, i rzucają w niego monetami. I nawet jest kartka, proszę nie rzucać monetami w krokodyle. Dziwne pomysły, co? Żeby tak go wystraszyć. Amelio, bardzo ci dziękuję za ten telefon, za krokodyle. No i widzę, że słuchasz nas cały czas, to słuchaj nas dalej. Miłego dnia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami!
0: Autopromocja.

0: zaćwierkało nam coś pięknie na koniec. Nie wiem, czy to wróble, czy to inne ptaki, a my dzisiaj będziemy rozmawiać może nie o wróblach, ale o pewnych ptakach na pewno. Zabieramy was w niezwykłą podróż, tam gdzie nie trzeba mieć domu z ogrodem, żeby zostać opiekunem słonia, pandy czy goryla. Można adoptować takie zwierzę na odległość. No oczywiście, no właśnie nie zabieramy was tam, gdzie to zwierzę będzie i żebyście sobie przywieźli takiego słonia do własnego ogrodu, bo raczej będzie to adopcja na odległość. A na czym ona polega? No to właśnie gość za chwilę wyjaśni. Jakub Krzemiński, wiceprezes Fundacji Panda. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Od razu zdementuję takie na odległość, bo jednym z obowiązków takiej adopcji jest odwiedzanie swojego podopiecznego, więc jeżeli macie pod opieką czy słonia, czy pantkę rudą, albo chociażby małego żółwia, bądź pajączka, karaluszka, czy innego zwierzaka, trzeba go odwiedzać. Trzeba przychodzić do naszego ogrodu, naszego wspólnego ogrodu, bo to nie jest tylko mój, czy dyrektora, pracowników zoo, ale nas wszystkich, więc trzeba jak najbardziej, jak najczęściej odwiedzać.
0: No to taka odległość, w sensie nie, że u nas w domu, czy na podwórku, czy jak rozmawialiśmy na przykład krokodyl w oczku wodnym u dziadka, albo goryl gdzieś na ogrodzie, tylko one mają swój dom i my tam przychodzimy do niego. No właśnie, co to jest adoptowanie zwierzęcia na odległość jednak? Na czym to polega?
1: Przede wszystkim polega to na wybraniu swojego podopiecznego, swojego ulubieńca w zoo. Przez to wspieramy utrzymanie, tak trochę wirtualnie utrzymanie, bo

0: Oczywiście nasze wszystkie zwierzęta mają zapewnione i jedzenie, i dom, opiekunów, i wszystko, więc jak najbardziej są w dobrych rękach. Natomiast wspiera to rozwój naszego ogrodu zoologicznego, ale nie tylko, bo również wspieramy gatunki zwierząt, które są zagrożone jednak wyginięciem w naturalnym środowisku. No i po to są ogrody zoologiczne, żeby utrzymywać te zwierzęta właśnie. Także no, przychodzenie i odwiedzanie takiego podobiecznego to jest też jednocześnie nauka, o tych zwierzętach, o których możemy się dowiedzieć dużo więcej niż z lekcji, z filmów. Jednak takie obcowanie z przyrodą to zupełnie co innego.
1: Czyli taka adopcja to wiąże się z tym, że odwiedzamy to zwierzę i że na przykład taka karteczka jest przed wybiegiem. To jest panda Marty.
0: Jak najbardziej. No to jest jeden z takich przywilejów, takich wniosłych, bo przychodząc potem z rodziną, ze znajomymi, z wycieczką szkolną można pokazać, to jest moje zwierzę i tam jest to imię i nazwisko danej osoby, bądź firmy też, taty, mamy. Więc jak najbardziej można też się przed wszystkimi pochwalić, że ja opiekuję się słoniem afrykańskim.
1: Ale moja opieka polega pewnie na wsparciu finansowym i ewentualnie odwiedzaniu i no właśnie, odwiedzanie to trochę nie wiem, czy ten słoń, czy panda, czy wieloryb rozpozna, że to jest ten opiekun, no bo raczej nie. Jak nie wchodzi do klatki, nie wchodzi do wybiegu.
0: No i tak, tu też mamy jedną taką małą tajemnicę ukrytą, bo dla takich opiekunów wirtualnych mamy coś niesamowitego. Nie jesteśmy fundacją, która tylko bierze, ale również i daje, więc tacy opiekunowie mniej więcej 4 razy do roku czy 5 mają niesamowite spotkania. Zabieramy ich w miejsca, którzy normalnie zwiedzający ogród nie mogą zobaczyć.
1: Czyli wejście dla pracowników, tak jest często napisane, albo teren prywatny nie wchodzić.
0: Dokładnie, możemy tam właśnie wejść, całą grupą zorganizowaną, zobaczyć sypialnię słoni, zobaczyć, gdzie mieszkają krokodyle w nocy, zobaczyć wyspę lemurów od środka, więc tam wszędzie, gdzie właśnie normalnie zwiedzający nie mają, tam gdzie jest ten zakaz wstępu, tam my wchodzimy i możemy zobaczyć nasz ogród od zupełnie innej strony i zobaczyć tych podopiecznych jeszcze bliżej, a więc myślę, że i tak mogą wtedy potem rozpoznawać swoich opiekunów.
1: No dobra, a można nakarmić, bo to zawsze jest taka atrakcja, żeby chociaż konia nakarmić marchewką, więc czy słonia można nakarmić jabłkiem?
0: No i właśnie, to tak popularna atrakcja, którą my strasznie próbujemy pilnować i mamy wielką akcję zostaw, nie dokarmiaj, ponieważ nasze zwierzęta są na ścisłych dietach. To są najcenniejsze zwierzęta na świecie. Te, które właśnie żyją w ogrodach zoologicznych, bo to jest zaplecze zwierząt zagrożonych wyginięciem. A więc one mają ścisłą dietę, musimy wiedzieć cały czas, co się z nimi dzieje. Wszyscy opiekunowie non-stop sprawdzają, czy wszystko z nimi jest ok. A więc dokarmianie zwierząt jest absolutnie zakazane w ogrodzie zoologicznym.
1: No ale tutaj, jeżeli idziemy z tą wycieczką zorganizowaną i mamy to wejście na zaplecze, to może są te produkty, które były przygotowane, miał ten prawowity opiekun dać, no ale skoro my mamy to zwierzę pod swoją opieką jako adoptujący, to my to damy.
0: Czasem również się zdarza, oczywiście tak. Nie często, ale się zdarza.
1: A jakie zwierzęta są adoptowane chętniej, a które jakoś, no nie mogą się doczekać na swoich opiekunów, to między innymi o tym za moment.

0: A może by tak zaadaptować pandę, albo no, dinozaura to chyba jednak nie, może ewentualnie fokę, albo żyrafę. Ciekawe, jakie zwierzęta adoptuje się w zoo. Jakub Krzemiński, wiceprezes Fundacji Panda, cały czas z nami. Żyrafa? Pewnie tak. Panda? Pewnie też. Czy są zwierzęta, które chętniej adoptujemy, które mają wielu takich podopiecznych, wiele osób chce się nimi opiekować?
1: No na pewno surykatki i pingwiny, to są lemury, to są nasze takie wiodące zwierzęta ze względu na popularność przeróżnych bajek, czy pingwiny z Madagaskaru. Bo to ten sam gatunek, który występował w filmie, występuje w naszym ogrodzie zoologicznym. Tak samo król Julian jest bardzo znany. Oczywiście jak wejdę do akwarium, to nie widzę amfibriona okoniowatego, tylko Nemo. I wszyscy krzyczą Nemo i Dory.
0: Tak, i jeszcze więc pewnie aksolotle modne.
1: Tak, oczywiście. No, my w naszym ogrodzie niestety nie mamy, ale oczywiście o to pytanie pada. Tak samo pada, gdzie jest myszojeleń, który miał...
0: I kapibara.
1: Jak najbardziej. Myszojelenia mamy, kapibary niestety jeszcze nie mamy. Mogę zdradzić naszym słuchaczom, że niedługo, jak wybuduje się jeden z obiektów, będziemy mieli kapibary.
0: W Warszawie zamieszka
1: tak,
0: kapibara.
1: Tak, tak, tak. Nie wiem jeszcze, która z kapibar, ale jaki będzie miała swój charakter, ale jak najbardziej kapibary będą.
0: No wszystkie są dosyć zabawne i dosyć ciekawe mają charakter. Są dosyć takie miłe, atrakcyjne, więc pewnie będą miały spore powodzenie i wzięcie. A są może takie zwierzęta, którymi się nikt nie za bardzo interesuje?
1: Nie ma chyba takich, bo to zależy od charakteru. Więc niektórzy lubią sobie zaadoptować jakiegoś misiastego, pluszowego, włochatego zwierzaczka, a niektórzy chcą właśnie takiego pająka lub karalucha na przekór temu, więc każdy znajdzie coś dobrego dla siebie.
0: No karalucha albo pająka to rzeczywiście trzeba już bardzo lubić, żeby chcieć zaadoptować. Mówimy o tych zwierzętach w ogrodzie zoologicznym, ale też są takie adopcje, na przykład zwierząt żyjących na wolności.
1: Jak najbardziej. Są takie. My jako fundacja również wspieramy wiele organizacji, które zajmują się zwierzętami w naturalnym środowisku. I takie zwierzęta też można zaadoptować. Oczywiście no, odwiedziny są wtedy bardziej skomplikowane, bo trzeba lecieć chociażby do Afryki. Czasem jest to niemożliwe z wielu względów, ale jak najbardziej takiego zwierzaka można również zaadoptować.
0: I dostajemy na przykład informacje o tym, jak on się czuje, co się z nim dzieje, w jaki sposób możemy się kontaktować, no bo nie każdy poleci teraz do Afryki, a ma tam słonia.
1: Tak, ale oczywiście raporty o takim zwierzaku się wtedy dostaje. Można dostać zdjęcie, pocztówkę, wszystkie informacje, co się przez rok działo z podopiecznym, więc jak najbardziej kontakt taki, powiedzmy, na bieżąco nadal jest.
0: Ze zwierzęciem, które żyje na wolności, to skąd wiadomo, który to jest ten nasz słoń? Bo w zoo wiadomo, są 2 albo 5 i wiadomo, że ten należy do mnie. A na takiej wolności to czasem trudniej.
1: Tak,
0: to jest umowny po prostu zwierzak?
1: Nie, absolutnie nie jest wtedy umowny. Tak jak my rozpoznajemy siebie po wyglądzie, po oczach,

0: po włosach, po kształcie ciała. Tak samo opiekunowie rozpoznają swoje zwierzęta. Przyjdziecie do nas i zobaczycie 15 lemurów na wyspie.
1: Wszystkie jednakowe dla nas.
0: Wszystkie jednakowe dla nas. Jak podejdziemy z opiekunem lemurów, on poda każdego imię i każdy, jaki ma charakter i tak dalej. Więc naprawdę zwierzęta też się różnią. Tu jedną centką w innym miejscu, tu ilością pasków na ogonie, kształtem pyszczka, więc naprawdę te zwierzęta różnią się i widać te różnice.
1: A te w ogrodzie zoologicznym reagują na swoje imiona? Skoro mówisz, że każdy lemur ma imię, każdy jest inny i wiadomo, który jest który, to czy można go zawołać?
0: Więc tak, no przede wszystkim zwierzęta reagują na swoich opiekunów. To nie jest tak, że jak przyjdą zwiedzający kilka tysięcy osób dziennie i będzie wołało jego imię, to
1: Julian,
0: podejdzie.
1: Julian.
0: No, bo on wie, że też jak zawoła opiekun, no to raczej będzie albo jakiś smakołyk, albo zaproszenie na śniadanie, więc wtedy on zareaguje. A jak no tysiące osób go woła codziennie, no to on jednak troszkę będzie miał nas w nosie, bo nie będzie chciał, bo wie, że nic nie dostanie z tego.
1: Bo nie można. Jest zakaz dokarmiania zwierząt w ogrodzie zoologicznym, tak. Tylko opiekun wie, jaka jest dieta i wie, co może takie zwierzę dostać. No a w ogóle po co jest taki ogród zoologiczny, w jakim celu się zakłada, o tym jeszcze powiemy.

0: Jeżeli pojedziemy w podróż, to na pewno spotkamy na tym świecie coś pięknego, a dzisiaj podróżujemy, ale po ogrodach zoologicznych, których w Polsce jest sporo. W jednym z nich możemy spotkać dzisiejszego gościa, Jakub Krzemiński, prezes Fundacji Panda, który nam opowiadał o tym, jak to jest z adoptowaniem tych zwierząt, czyli no, taką opieką finansową, ale też taką opieką po prostu, żeby kontrolować, co tam się u tego zwierzaka dzieje. I w ogrodzie zoologicznym w Warszawie dużo jest takich osób, które rzeczywiście zaadoptowały zwierzęta i te tabliczki stoją przy wolierach. To jest tutaj Krzyś właścicielem, a tu Marcelina, a tu Amelia.
1: No około 200 liczymy takich tabliczek, że na terenie ogrodu jest. No, oczywiście ta liczba zmienia się, oscyluje więcej, mniej, każdego dnia się zmienia, ale jak tak około 200 myślę, że...
0: A wszystkich zwierząt w ogrodzie zoologicznym?
1: Licząc wszystkie karaluchy i tym podobne, no to możemy koło 5000.
0: Bardziej myślę o tych, które są tam specjalnie z jakiegoś powodu, no bo właśnie ogród zoologiczny nie jest tylko po to, żebyśmy my mogli odwiedzać zwierzęta i mówić, ta panda jest moja, a ten nosorożec to jest Krzysia, tylko zupełnie inny jest cel zakładania ogrodów zoologicznych.
1: Tak, zwierzęta w ogrodzie zoologicznym to zwierzęta, tak jak wspominałem trochę wcześniej, najcenniejsze na świecie, bo to jest zaplecze genetyczne zwierząt, które nie mogą sobie poradzić w naturalnym środowisku. Z jakichś powodów niesprzyjających akurat w tym okresie, więc wiele zwierząt w dzisiejszych czasach żyje, w ogóle istnieje dzięki temu, że jest w ogrodach zoologicznych, że właśnie to zaplecze mamy i możemy pilnować, aby nie wymarły. Tak jak chociażby z polskich przykładów tur. Kiedyś chodził w naszych polskich lasach większe zwierzę od żubra z wielkimi rogami, bardziej trochę przypominający kształtem krowę, ale niestety już go nie możemy zobaczyć, bo niestety nie mieliśmy takiej możliwości posiadania zaplecza genetycznego. Ale właśnie teraz, dzięki temu, że w ogrodach zoologicznych mamy na całym świecie populacje przeróżnych zwierząt, możemy pilnować, aby te gatunki nie wymarły.
0: Na przykład słoń raczej może czuć się bezpieczny, bo słonia jest dużo wszędzie i trochę na dziko żyje, ale i w ogrodach zoologicznych. A czy są takie zwierzęta, które no rzeczywiście ta populacja jest niewielka, mało ich mieszka w ogrodach zoologicznych, mało ich mamy, więc trzeba je szczególnie szanować.
1: Mamy taką księgę, która nazywa się Czerwona Księga Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem. Tam jest taka skala, w której się utrzymujemy, jak bardzo zagrożony jest dany gatunek i staramy się oczywiście, żeby spadały jak najniżej w tej skali te wszystkie gatunki. I z takim przykładów chociażby jest oryks szablorogi. Piękna antylopa z wielkimi rogami, która jeszcze 3 lata temu była widziana tylko w ogrodach zoologicznych. No i właśnie te 3 lata temu została zdegradowana aż o 2 pozycje, spadła na tej skali, więc to sukces dla nas, bo dzięki pracy wielu ogrodów zoologicznych teraz w naturalnym środowisku możemy zobaczyć te piękne antylopy biegające sobie. I to właśnie jest sukces nasz wspólny tak naprawdę, bo odwiedzając ogród zoologiczny, wpłacając ten bilet, ale przychodząc, dowiadując się o tym wszystkim, możemy wspierać te zagrożone gatunki.
0: A jak to jest z tymi zwierzętami, że one potem na wolność trafiają, skoro były w klatkach, skoro były no, w klatkach, na wybiegu, skoro były w ogrodzie zoologicznym, a mówisz, że możemy je spotkać też na wolności. To one zostały wypuszczone?
1: Tak, to są koordynatorzy gatunkowi, więc w Europie mamy taką organizację, która zrzesza nasze wszystkie ogrody zoologiczne, i my musimy podlegać ścisłym przepisom. I też wtedy jest taki pan czy pani, który koordynuje wszystkie zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Czyli na przykład taki słoń ma swojego jednego pana w Europie, który rozdysponowuje konkretne zwierzęta do konkretnych ogrodów zoologicznych. Więc to nie jest też tak przypadkiem, że nasz dyrektor ogrodu chce mieć słonia,

0: bądź zebrę i leci do Afryki, mówi chce tego, tego, tego i tego i przylatuje to wszystko. Nasze zwierzęta pochodzą z pokolenia na pokolenie z ogrodów zoologicznych w większości. I potem właśnie ten koordynator gatunkowy mówi, że ten słoń trafia do tego ogrodu, ten do tego, potem potomkowie poszczególnie są rozdysponowywani do konkretnych ogrodów. Gdy już jest potrzeba, żeby przywracać je na wolność, to też od tego koordynatora zależy, które zwierzę z którego ogrodu trafi najpierw do rezerwatu w naturalnym środowisku, gdzie następne dopiero pokolenia są oduczane tej obecności człowieka, tak żeby mogły sobie same poradzić w ogrodzie, w naturalnym środowisku.
1: No bo tam jest zupełnie inne życie. Trzeba sobie zawalczyć o terytorium, o jedzenie, a tutaj podane
0: dokładnie
1: do stołu.
0: Tak. Dokładnie tak, więc to jest wieloletnia praca. To nie jest tak, że z dnia na dzień sobie koordynator powie, okej, teraz już wypuszczamy, już jest wszystko w porządku. Nie, to trwa wiele lat, dziesiątki nawet, więc to nie jest takie hop-siup, tylko jednak wieloletnia, ciężka praca nas wszystkich.
1: Czy ty masz jakieś zwierzę pod opieką?
0: Ja zawsze mówię, że wszystkie zwierzęta w naszym ogrodzie są pod moją opieką taką, bo jako fundacja właśnie staramy się, żeby wszystkie gatunki od największego do najmniejszego, najmniejszego miały jak najlepsze warunki bytowe w ogrodzie zoologicznym. I przede wszystkim nie było im nudno.
1: A to, żeby im nie było nudno, to na pewno atrakcji jest sporo. Odwiedzający też czasami są pewną atrakcją, chociaż być może też się z czasem już nudzą i mają przesyt tego, ile nas tutaj przychodzi. Jakub Krzemiński, wiceprezes Fundacji Panda, jest cały czas z nami.

0: Świat pełen zwierząt. Taki nam dzisiaj towarzyszy w Polskim Radiu Dzieciom, a w studiu Jakub Krzemiński, wiceprezes Fundacji Panda, który urodził się niemalże w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Jak mówię, biegał tam jako dzieciak i teraz tam pracuje. Ogród zoologiczny to jest takie miejsce, gdzie mamy różne zwierzęta. Nie wiem, czy nie powiedziałam botaniczny niechcący, ale tam mamy w botanicznym rośliny, a w zoologicznym mamy zwierzęta. I te ogrody nieraz się między sobą tymi zwierzętami wymieniają. Czyli ja chcę krokodyla, a ja bym chciał słonia, to może się wymieńmy. Jak to działa, że te ogrody się wymieniają zwierzętami?
1: Dla nas najważniejszym celem jest utrzymanie danego gatunku zwierzęcia, bo to są zagrożone zwierzęta wyginięciem, a więc my między ogrodami właśnie się wymieniamy. To nie jest handel jeden do jeden taki, że my damy ci słonia, a ty nam dasz za to dwa krokodyle i jest jakiś przelicznik. To właśnie od koordynatora gatunkowego zależy, który zwierzak jest w którym ogrodzie zoologicznym. Dyrektor może mieć chęć posiadania na przykład słonia, ale żeby mieć takiego słonia, musi spełnić ogrom wymogów. Najpierw musi wybudować wielki budynek dla takiego słonia, spełniający konkretne normy, które mamy odgórnie podane.
0: A wiadomo, że słoń jest wielki. To musi być wielki budynek.
1: Więc musi mieć również duży wybieg, bo słonie uwielbiają spacerować, no i uwielbiają się bawić. A na takiego słonia tak zabawką, taką wykałaczką to jest gałąź z drzewa, a dużą grzechotką może być cały konar. Więc to musimy spełnić szereg wymogów i zwrócić się wtedy do koordynatora gatunkowego, że spełniamy, chcielibyśmy mieć słonia. I wtedy on nam przyznaje z konkretnych ogrodów konkretne słonie, tak, żeby ta rodzina do siebie pasowała, żeby była, teraz użyję trochę trudnego słownictwa, chowów sobnego, więc żeby również ci potomkowie utrzymywali tę najczystszą linię genów, tak, żeby właśnie utrzymywać te zwierzęta przy życiu.
0: No i jeżeli mamy taką wymianę, to co wtedy, kiedy zwierzę, które wymieniamy, było przez kogoś adoptowane? To znaczy właśnie Kasia czy Zosia opiekowały się tym słoniem, który był w ogrodzie we Wrocławiu, a on teraz jedzie do Warszawy. Czy Kasia musi za tym słoniem się teraz przemieścić i odwiedzać go w Warszawie, czy może zmienić zdanie i poszukać słonia we Wrocławiu?
1: Więc to nie jest takie też proste, ale oczywiście dużo wcześniej powiadamiamy takich opiekunów, że taki będzie następny etap, że nasz słoń, czy jaszczurka, czy inne zwierzę wyjedzie z naszego ogrodu do innego. Ale tak naprawdę dla nas to jest wielkie święto, bo wiemy, że w jakimś konkretnym celu wyjeżdża to zwierzę. Czyli będzie rozwijać się dalej ta populacja danego gatunku. Więc mamy kilka takich świąt w ogrodach zoologicznych, które bardzo czcimy, czyli właśnie narodziny, to jest największy sukces, i wyprowadzka też, bo wyprowadzka to znaczy, że coś dalej będzie się działo z tym gatunkiem i dla nas to też jest pełnia szczęścia, ale również pełnia smutku, bo oczywiście opiekunowie bardzo przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, więc to są trudne chwile, szczęśliwe, ale trudne, więc
0: no jak każda wyprowadzka, wyjazd to zawsze jest gdzieś trochę trudne. Te narodziny są na pewno bardziej przyjemne. Jeżeli się narodzi taki zwierzak, to też szybko można go adoptować. Też się zaraz ktoś pojawia, jaki słodki, jaki malutki, to ja się nim zajmę.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że ten słodki malutki dorasta, więc żeby też nie stracić tego entuzjazmu później, bo do opiekunów, tak jak mówi się, przyzwyczajają zwierzęta, więc do takich tych wirtualnych opiekunów również, więc żebyśmy nie zapominali, że po roku, jak już urośnie ten zwierzak, to nie chcemy

0: już kolejnego małego słodkiego, tylko już się przyzwyczaili do tego już dorosłego, który jest małym puzzlem w tej wielkiej układance.
1: A jak wyglądają te układanki? To znaczy, jak mogą wyglądać ogrody zoologiczne, te najlepiej przygotowane? O tym jeszcze za moment.

0: Ogród zoologiczny pozwala zaadoptować nam zwierzęta, takie, które są potem pod naszą opieką. Możemy je doglądać, możemy je odwiedzać, no możemy czuć odpowiedzialność. I to chyba też jest trochę taka lekcja odpowiedzialności dotycząca zwierząt, jaką miewamy w domu, kiedy ktoś chce psa i kotka, a potem mama staje z obowiązkiem. Więc czy tutaj też jest taki trochę rodzaj obowiązku?
1: Tak, najbardziej. Cały czas mówimy, że przede wszystkim trzeba odwiedzać swoich podopiecznych i trochę edukować też innych, bo ogród zoologiczny jest miejscem taką placówką edukacyjną o tych właśnie zagrożonych gatunkach. W wielu zwierzętach byście na pewno nie wiedzieli, że istnieją albo jakie mają problemy w naturalnym środowisku, gdyby nie ogrody zoologiczne. A więc mając swojego podopiecznego też trzeba edukować wszystkich innych, pochwalić się tym, że mam takiego podopiecznego, egzotycznego, ale właśnie też powiedzieć o tym, dlaczego on jest w ogrodzie zoologicznym i jak możemy pomóc.
0: No i wtedy mamy wiedzę większą o tym konkretnym jednym gatunku, a zwiedzanie ogrodu zoologicznego to nie tylko oglądanie zwierząt, to też trochę botanika. Jak już ustaliliśmy, że tam też jest trochę roślin, które tak nie rosną na każdym kącie i w zakątku, tylko w ogrodzie zoologicznym się pojawiają. No ale ogrodów zoologicznych jest sporo. Ten nasz w Warszawie jest w pewien sposób wyjątkowy. Który jeszcze polecasz? Oprócz tego swojego.
1: Polecam wszystkie tak naprawdę zwiedzić, zobaczyć różnice, zobaczyć inne gatunki, których akurat w naszym ogrodzie zoologicznym nie ma. Moim jednym z ulubionych jest trochę poza granicą.

0: granicami naszego kraju, ale nadal niedaleko. Jest taka mała miejscowość w Czechach, nazywa się Dwór Kralowe, gdzie po przejściu przez bramę automatycznie przenosimy się do Afryki. Wszystko tam jest afrykańskie, naprawdę. Jest dopracowane w każdym możliwym calu, a jeszcze z jednym takich niespotykanych na co dzień rzeczy jest Zoo Safari, gdzie możemy swoim samochodem pojechać przez taką dżunglę, przez ogromny wybieg zwierząt i zobaczyć te zwierzęta trochę z innej perspektywy. To my jesteśmy wtedy w takim małym dość naszym wybiegu samochodowym.
1: Zamkniętym.
0: A to zwierzęta są wokół nas i robią co chcą.
1: I wtedy można spotkać tego mojego, którym się opiekuję, który na przykład gdzieś w krzakach się czai.
0: Na przykład, jak najbardziej. Więc możecie wtedy sobie zobaczyć, może podejdzie nawet bliżej. Trudno mi powiedzieć, ale mogę taką zdradzić tajemnicę, bo że również te drapieżne zwierzęta, jak lwy, też możecie zobaczyć właśnie z perspektywy swojego samochodu.
1: No i mam wrażenie, że właśnie stamtąd wracasz.
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie jestem z wycieczki ze swoimi podopiecznymi, moimi dziećmi, gdzie też mogły się zachwycać tą przyrodą trochę z innej perspektywy.
1: A w Polsce, który ogród zoologiczny jeszcze byś nam polecił do odwiedzenia? Skoro jeszcze mamy tydzień, trochę ponad tydzień wakacji, jeszcze można zajrzeć do ogrodu zoologicznego w Warszawie, na pewno tym, co mają bliżej polecamy, ale w całej Polsce jest ich więcej.
0: Ja uwielbiam te ogrody, które są ogrodami z definicji, czyli mają właśnie nie tylko tę zoologię zwierzęcą, ale również właśnie tę botanikę. A więc wszystkie ogrody, które mają dużo zieleni, są dla mnie i duże wybiegi dla zwierząt, bo dobrostan zwierzaków jest dla mnie najważniejszy, a więc takie ogrody zoologiczne jak stosunkowo blisko właśnie Płock nasz, bądź Gdańsk, który jest największym ogrodem w jednym miejscu. Ma ponad 120 hektarów, więc ogromne miejsce do spacerów, ogromne wybiegi. Czasem możecie nie zobaczyć swojego podopiecznego w danym miejscu, bo może być akurat mieć chęć skryć się pod drzewkiem na drugim końcu wybiegu, ale jak najbardziej trzeba to docenić, że mają gdzie pohasać te zwierzęta.
1: Pogoda sprzyja, bo upał nieco zelżał. Jak jest upał, to się chowają pewnie, bo im też gorąco. W tej chwili przynajmniej w Warszawie taka chyba spacerowa pogoda, więc można do zoo się wybrać. Jakub Krzemiński, wiceprezes Fundacji Panda, był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: mój brat Niedźwiedź. O niedźwiedziach było mało podczas naszego spotkania i podczas ostatniej godziny naszego spotkania i rozmowy. Być może coś będzie o niedźwiedziach, chociaż nie wiem, umarty kawalec. Dzień dobry.
1: U niedźwiedziach nie, ale może wilczy apetyt by się przydał.
0: O wilkach dzisiaj też mieliśmy, wiesz, wyobraź sobie, że jedna z naszych słuchaczek miałaby ochotę wilka zaadoptować. To znaczy mieć takiego wilka u siebie w domu, gdzieś na ogrodzie, który by sobie tutaj biegał.
1: Byleby nie zakładała czerwonego kapturka, to myślę, że da radę.
0: To rzeczywiście byłoby wtedy bezpiecznie. A czy ty chciałabyś jakieś zwierzę adoptować? Taki, wiesz, którego no tak naprawdę nie mamy w domu. No trudno sobie wyobrazić słonia na łańcuchu. Cuchu albo żyrafę w dużym pokoju. Właściwie ale wiesz, żyrafa mogłaby umyć okna albo sufit, prawda?
1: Tak.
0: A słoń mógłby trąbą odstraszać komary.
1: Więc... Może żaba?
0: Żaba.
1: Żaba zawsze by się przydała. Ładnie rechocze na wiosnę. No tak śmiesznie chodzi. A przy okazji to ostatnio mam wrażenie, że adoptowałam kota, bo kot sąsiadów bardzo się do mnie przywiązał, więc może coś takiego, kot z żabą, jakieś połączenie.
0: To musiałoby być tak, miks żabio-koci, kocio-żabi, pewnie dałoby się to oczywiście w naszych marzeniach i w naszej wyobraźni zrobić. No ja bym chyba myślała o jakimś takim bardziej dzikim zwierzęciu, może też dlatego, żeby czuć się bezpiecznie, jakby takie dzikie zwierzę gdzieś w mojej okolicy było, ale było do mnie przyzwyczajone i mnie się nie bało i ze mną się dobrze dogadywało. Albo jakiegoś ptaka, który mógłby mnie na skrzydłach unieść nad miastem, nad okolicą. Moglibyśmy sobie pozwiedzać świat, popatrzeć, jak to wszystko wygląda z góry. Czasami mi się śni coś takiego, że jestem ptakiem, latam i mogę sobie obserwować to, co dzieje się dużo, dużo wyżej. A co się będzie działo po godzinie 12?
1: No właśnie tak zaczęłam od tego wilczego apetytu, bo będziemy próbować o różnych smakach opowiadać, bo to nie jest takie łatwe, więc będziemy smakować różnych potraw dobrych.
0: O smaku w radiu no może być trudno, znaczy można się oblizywać, może za chwilę ciekać.
1: Ale może nasi słuchacze jedzą teraz lunch, podwieczorek, jeszcze nie, może będzie to jakieś drugie śniadanie albo nawet wczesny obiad.
0: No ja późne śniadanie za chwilę zjem, także zostawiam was z Martą. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Marta Hoppe, Zosia Montowska. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Cześć, dzień dobry. Rozpoczynamy radiowe półkolonie. Marta Kawalec i Zosia Montowska. Do godziny 15 bawimy się razem.

You Might Think, czyli piosenka z drugiej części Out. Jeżeli znacie tę bajkę, to pewnie również tę piosenkę. A już 4 minuty po godzinie 12 ruszamy z naszymi półkoloniami radiowymi do godziny 15. Bawimy się razem, a dzisiaj 21 sierpnia, piątek, weekendu, początek. Co się będzie działo w najbliższym czasie u was, pytam teraz. Jeżeli

chcielibyście opowiedzieć o swoich planach, marzeniach albo tym, co spotkało Was do tej pory, to możecie do nas zadzwonić i o tym opowiedzieć. 22 645 20 55. Przy okazji dodam jeszcze, że dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, więc mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy optymistycznie, czyli pozytywnie będziemy patrzeć na świat, no szczególnie, że jest piątek, więc jeżeli chodzicie do przedszkola, to przed Wami weekend, jeżeli chodzicie do szkoły, to też jest przed Wami weekend, a jeżeli idziecie do szkoły, to znaczy, że jeszcze tylko pełen tydzień został Wam wakacji. No a od następnego wtorku rozpoczyna się rok szkolny i myślę, że również będzie to wspaniały czas, bo przecież wszystkie nowe kredki, flamastry, zeszyty, książki czekają na to, aby wziąć je do ręki i świetnie się bawić, a przy okazji uczyć. Zatem my dzisiaj w radiowych półkoloniach witamy Was bardzo optymistycznie, ciepło, gorąco i mam nadzieję, że już za chwilę usłyszymy się z naszymi słuchaczami, ci, którzy do nas zadzwonią z pewnością będą mieli okazję kogoś pozdrowić, a już za chwilę oczywiście też padnie pytanie dnia i będziemy Was zachęcać do tego, aby na nie odpowiedzieć. Więc na razie zostawiam Wam wolny czas na to, aby zastanowić się, czy chcielibyście nam opowiedzieć o tym, co w Waszym życiu ostatnio się wydarzyło albo się wydarzy, bo przecież końcówka wakacji obfituje w różne ciekawe wydarzenia, czas trochę przyspiesza i może jeszcze są takie osoby, które chciałyby zrobić coś wyjątkowego, odważnego, a może zaskakującego, no to możecie się tym jeszcze z nami podzielić. Zatem już teraz I Wish, czyli piosenka motywacyjna na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja wracam do Was już za chwilę.

0: Happy Feet zaśpiewało nam właśnie tę piosenkę, właściwie Happy Feet to tytuł filmu. Tu pod małych stóp pewnie kojarzycie taki film I Wish, piosenka, która pochodzi właśnie z tego filmu, a w oryginale śpiewał ją Stevie Wonder. A już teraz jest z nami fajna rodzinka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest z nami Natalka, Czarek i ich mama. Dzień dobry.
2: To mama jest Natalka, a Czarek jest tu na antenie.
0: To w ten sposób. Dobrze, tak też może być. Bardzo nam miło w takim razie. Czyli Czaruś jest gdzieś tam obok pani. A ile lat ma Czarek?
2: Trzy.
0: O, to już... To już całkiem dużo. Jesteś dużym chłopcem w takim razie. Cezary, powiedz do nas coś miłego. Jesteś tam?
3: No. Aucie, jadę. Z prezentem.
0: O, jedziesz z prezentem w aucie, tak?
3: Tak, tak, tak.
0: O, a dokąd jedziesz? Dokąd jedziesz?
3: Wielką kuchnię. Dla dzieci.
0: Wielką kuchnię i będziesz gotował?
3: Mhm.
0: A co będziesz gotował?
3: Nieprawdziwe rzeczy.
0: No tak się domyślam, że nieprawdziwe. Czyli drewniane, czy jakieś pluszowe?
2: Drewniane, tak?
0: Drewniane. I co będziesz gotował, Czarku?
3: Wszystko.
0: Wszystko,
2: a
0: tak?
2: O czym chciałeś powiedzieć, pani?
3: Że będę mieszkał w dziecku budowlanym. O imieniu pszczółki.
0: Pięknie. I to od kiedy się zacznie twoja przygoda w tym przedszkolu?
3: Na jesień.
0: Na jesień, czyli od września?
3: Tak, tak, tak.
0: I masz
3: ale
0: już...
3: to nie jest jesień. Dopiero jak będą kolorowe liście.
0: A jak będą kolorowe liście, no to powiem ci, że kasztany to już się takie zżółknięte zrobiły.
3: A moja grupa się nazywa pszczółki.
0: Pszczółki, o, bardzo ładna nazwa dla grupy. I ty też będziesz taką pszczółką.
3: Pszczółką.
0: Mhm.
3: No. Ta pszczółka to pokazuje pracownik.
2: Mhm. Robotnicą.
3: I tam gdzie się rozbierać. Tutaj. I tak pokazuje. Jeszcze są trutnie.
0: O, trutnie tak. A lubisz trutnie, czy nie?
3: Nie lubię, bo one zawsze wyrywają rybek.
0: O, właśnie.
3: I wyrzucają do kosza.
0: No i przeszkadzają pszczółkom, prawda?
3: I szkodzają robotnicom. Denerwują.
0: No, denerwują na pewno też, no właśnie. Czarku, czyli wielka przygoda przed tobą, a masz już kupione rzeczy do tego przedszkola?
3: Mam.
0: Masz już kapcie, ubranka jakieś na zmianę, tak?
3: Nawet
0: a masz kalosze?
3: Nawet figurkę.
0: O, to też się na pewno przyda. A masz kalosze?
3: A moje ciocia się nazywa Marcelinka.
0: Pozdrawiamy ciocię Marcelinkę w takim razie. Pytam się, Czarku, tylko czy jeszcze masz kalosze, bo mogą się przydać na jesieni.
3: Mam.
0: Masz. O, no to w takim razie zestaw już pewnie...
3: Płaszcz.
0: Jeszcze raz?
3: Mam jeszcze płaszcz. Mhm.
0: O, no płaszcz też na pewno się przyda. Czarku, no to widzę, że jesteś już zupełnie przygotowany, tylko cieszyć się jeszcze latem, bo jeszcze lato trwa, prawda?
3: Tak.
0: No właśnie. Fantastycznie, że do nas zadzwoniłeś i pochwaliłeś się swoją najbliższą przyszłością. Będziemy trzymać kciuki, żeby podobało ci się w pszczółkach. Myślę, że będziesz tam się bardzo dużo wielu ciekawych rzeczy mógł nauczyć.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo również. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
3: My też mamy jeszcze Emilkę w tym szkole budowlanym.
0: O, no to Emilkę też pozdrawiamy. Mhm. I ciocię, i Emilkę. I kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Drugiego Czarka.
0: Drugiego Czarka, dobrze, może być. A pozdrowimy też mamę?
3: Też
0: mamy pozdrowimy, no pewnie. No to myślę, że już całkiem sporo osób pozdrowiliśmy. Czy jeszcze ktoś został?
3: Został.

0: Mikołaja i Mikołaj.
1: O, no to też pozdrawiamy Mikołaja z pewnością, a ciebie to ja pozdrawiam, bo bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A chyba teraz jeszcze dokądś jedziesz, tak?
0: Do domu pokazać to i prezent.
1: A, no właśnie.

645 20 55. Jeżeli chcielibyście opowiedzieć o czymś wyjątkowym, co wydarzyło się albo dzieje się w tej chwili, a może już za chwilę się wydarzy w waszym życiu, to koniecznie do nas zadzwońcie, bo radiowe półkolonie to takie miejsce, gdzie witamy zawsze was bardzo serdecznie od samego początku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeżeli do nas dzwonicie, a przy okazji możemy porozmawiać, pozgadywać, powymyślać, pozaglądać tam, gdzie na pierwszy rzut oka nic ciekawego się nie dzieje i gdzie nic nie ma, a my tam zawsze możemy znaleźć coś ciekawego, więc zostańcie z nami do godziny 15, bawimy się razem.

0: użyto oczywiście w filmie Angry Birds, więc dlatego akurat my również chcieliśmy ją wam zaprezentować. A teraz już przy telefonie czekają kolejni nasi słuchacze. I teraz uwaga, uwaga, zrobiliśmy porządny research. Jest z nami Filip, Alicja i mama Joanna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jakie piękne echo i piękne tło. Fantastyczna rodzinka. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Skąd do nas dzwonicie? Chyba w samochodzie jesteście?
1: Tak.
0: Tak, a gdzie jedziecie?
1: Do domu, do Jaworzna.
0: Do Jaworzna. Bardzo się cieszę w takim razie. A wracacie z wakacji może przypadkiem?
1: Tak, właśnie wracamy z wakacji z Wisły.
0: Z Wisły. I co, smuteczek czy fajnie wrócić do domu w końcu?
1: Fajnie wrócić do domu.
0: Fajnie, ale w Wiśle też pewnie się dobrze bawiliście.
1: Tak.
0: No fajny klimat jest na pewno w Wiśle, można odpocząć, można się trochę odprężyć. No a teraz wracacie powoli do Jaworzna, gdzie pewnie będziecie się już przygotowywać do roku szkolnego, tak? Czy jeszcze nie mówimy o tym w ogóle?
1: Jeszcze chyba nie mówimy.
0: Nie mówimy, cały tydzień jeszcze wakacji przed nami, to jest naprawdę całkiem sporo czasu na to, żeby jeszcze coś ciekawego, a może nawet szalonego zorganizować. Jakie macie jeszcze plany na ten najbliższy tydzień?
1: No ja pograć w koszykówkę z kolegą, a siostra to nie wiem.
0: Co robi siostra Alicja w najbliższy tydzień? Jeszcze nie wie pewnie.
1: Tak.
0: Jeszcze trzeba będzie pewnie rozpakować walizki, przygotować sobie może jakieś fajne miejsce do zabawy i pewnie samo się coś wykluje, tak? No właśnie, drodzy słuchacze, to opowiedzcie w takim razie jeszcze, co chcielibyście teraz przekazać naszym słuchaczom.
1: No to byliśmy wczoraj z muzeum studia, jak? Semafor w Bielsko-Białej i patrzyliśmy, jak się zmieniały bajki na kreskówki na przestrzeni lat.
0: No, robi wrażenie, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Na początku te pierwsze podejścia do kreskówek były takie dosyć trudne. Pewnie same dzieci męczyły się przy tym nie mniej niż sami wykonawcy tych bajek, a później było już dużo łatwiej. Trochę technologia przyszła z pomocą, prawda?
1: Prawda.
0: Mhm. A czy wy macie jakieś swoje ulubione bajki? Może właśnie były tam w tym muzeum jakieś ulubione bajki i bohaterzy?
1: Reksio.
0: Reksio, czyli tradycyjny klasyk. A za co lubisz Reksia?
1: No, to jest taki piesek, no fajna też bajka. Dlatego
0: mhm. No właśnie, Reksio też ostatnio został wznowiony w postaci książek, więc można też przeczytać o jego losach na kartach książek.
1: Też.
0: Więc też jest to okazja. A teraz, kiedy masz trochę więcej wolnego czasu, Filipie, zdarza ci się jeszcze oglądać bajki?
1: Tak, no.
0: I co na przykład oglądasz?
1: No wczoraj oglądaliśmy, jak to miało... Smoka Wawelskiego.
0: O, no właśnie, wspaniała historia. Pewnie trochę zmieniona. Czy ta oryginalna?
1: Ta oryginalna,
0: świetnie. No to w takim razie widzę, że bardzo też aktywnie spędzaliście ten czas, bo wizyta w muzeum to jest taka też miła odmiana do odchodzenia, od spacerowania po różnych ciekawych miejscach, tak?
1: Tak.
0: A jeszcze jakieś inne ciekawe miejsca odwiedziliście?
1: Szlaki, Biała Widełka, Czarna Widełka.
0: Mhm. Czyli trochę po górach udało się pochodzić, tak?
1: Tak.
0: I pogoda wam dopisała?
1: Nie zawsze, czasami padało. Wczoraj było tak w tej burzyście. Pracowaliśmy w centrum z rynku z Wisły, no i... Strasznie padało.
0: No wiadomo, trochę czasami popada, trochę poświeci słońce, ale myślę, że w ogólnym rozliczeniu to pewnie jesteście zadowoleni i miło spędziliście czas. Bardzo się cieszymy w takim razie, że do nas zadzwoniliście i opowiedzieliście o tym. Przy okazji polecamy Bielsko-Białą i te muzeum, w którym byliście, Muzeum Semafor, tak? Tak się nazywa to muzeum i myślę, że

Uzbet, myślę, że nikogo nie ma tutaj złego. Szczególnie, że dzisiaj jest dzień optymisty, a Bet, piosenkę, którą zaśpiewał Michael Jackson,

0: Na pewno wiele ciekawych wspomnień można sobie wtedy odpamiętać. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą tam się świetnie bawić. Także bardzo dziękujemy za tę polecajkę. Jeżeli ktoś będzie gdzieś w okolicach semaforu, to oczywiście zapraszamy, bo jak słyszycie, można tam naprawdę świetnie się bawić. Filipie, Alicjo, czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
1: Pozdrawiamy wszystkich.
0: Wszystkich. O, ale to było sprytne. No to w takim razie, skoro już wszystkich pozdrowiliśmy, to jeszcze na czele z mamą pewnie, co? Tak, pozdrawiamy mamę Joannę. Ja was pozdrawiam, Filipie i Alicjo. Wracajcie bezpiecznie do domu i cieszcie się jeszcze końcówką wakacji, bo myślę, że można bardzo miło ten czas spędzić.
1: Dziękuję bardzo.
0: Również bardzo dziękujemy za telefon. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia, pa, pa. O, dziękujemy. Wam również miłego dnia życzymy. No widzicie, tacy mili słuchacze do nas dzwonią. A wy? Co się u was dzieje? 22 645 20 55. My w radiowych półkoloniach zaglądamy w różne ciekawe miejsca. Z pewnością możemy też zajrzeć do waszego miasta, tam gdzie teraz jesteście, albo dokąd się wybieracie. A to już za chwilę. Na razie Lilo i Stitch dla wszystkich wielbicieli właśnie tego bohatera.

0: Wita wszystkich słuchaczy, którzy teraz podróżują, bo okazuje się, że całkiem sporo osób jest teraz właśnie gdzieś w drodze, poruszają się. Niektórzy jadą jeszcze na ostatni tydzień wakacji, żeby wykorzystać ten czas, a niektórzy wracają. A my bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy Kubę i jego mamę, którzy gdzieś na autostradzie jadą, słuchają Polskiego Radia Dzieciom, ale no niestety czasami połączenie nie jest zbyt dobre i nie możemy się dobrze usłyszeć, więc jeżeli gdzieś tam będziecie mieli jakieś okienko albo jakąś zatoczkę, to zatrzymajcie się i zadzwońcie do nas koniecznie, bo czekamy na wasz telefon. Bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, co u was słychać i skąd wracacie albo dokąd jedziecie. No to tak przy okazji taka informacja, bo dodzwonili się do nas tacy fajni słuchacze. Ale już teraz mamy kolejnych słuchaczy na linii i to na linii zaczniemy od litery A. A jak Adaś, A jak Aurelka i A jak Antoś są z nami razem z mamą Martą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jak pięknie. Chyba długo ćwiczyliście to powitanie.
1: Nie.
0: Nie, tak wam wyszło. No, chyba po tych wakacjach jesteście całkiem nieźle zgrani.
1: Aha.
0: Tak.
1: A teraz jedziemy do Turcji.
0: Niemożliwe.
1: Jutro wylatujemy.
0: Samochodem?
1: Nie, autem.
0: Myślałam, że macie jakiś odrzutowy samochód. Nie macie samochodu odrzutowego. Samolot odrzutowy może by się przydał.
1: Tak, samolotem jest.
0: Ale fajnie, do Turcji. Czyli no to będzie naprawdę porządne zakończenie wakacji. Takie z przytupem powiedziałabym nawet.
1: No.
0: No, no właśnie, czyli tydzień w Turcji pewnie, tak? Czy dłużej?
1: Tydzień.
0: Tydzień, ojej. Ależ wam zazdroszczę. Jak wy wrócicie do Polski, to będziecie chyba najbardziej opalonymi dzieciakami w całej szkole.
1: No chyba.
0: No, taka świeża opalenizna, piękne uśmiechy, zdrowo odżywione dzieci. Jak wpadną do szkoły, to tam po prostu będzie siwy dym. No dobrze, to drodzy słuchacze, w takim razie opowiadajcie, ile macie lat, kim jesteście, dokąd teraz i do której klasy idziecie?
1: Ja jestem Adaś i mam 11 lat, idę do 5 klasy.
0: Dobrze, Adaś, teraz Aurelka.
2: Ja jestem Aurelka, mam 9 lat i idę do 3 klasy.
0: Pięknie, ja i jeszcze jestem, Antoś. Mhm.
3: Ja jestem Antoś, idę do 3 klasy i mam 9 lat. Jesteśmy bliźniakami z Aurelką, ale jestem starszą minutę.
0: Jesteś starszy i to trzeba podkreślić, oczywiście, no pewnie. Tak myślałam, że wśród bliźniąt to jest bardzo istotne, kto jest starszy, a kto jest młodszy, ale Aurelka ma w takim razie tą pozycję najmłodszej w rodzinie.
3: Tak.
0: A młodszemu się ustępuje?
3: Tu nie jest jeszcze nasz piesek Easy.
0: O, pozdrawiamy.
3: I będę miał jeszcze żółwia.
0: O, a kiedy będziesz miał tego żółwia?
3: 29.
0: Dlaczego 29? Czy on teraz właśnie tam się gdzieś jeszcze wykluwa?
3: Nie, on teraz jest, bo my pojechaliśmy i chcieliśmy sobie wszystko zaplanować.
0: A.
3: I zaklepaliśmy go i 29 go odbierzemy, bo wracamy wtedy z wakacji.
0: To powiedział Antoś czy Adaś?
3: Adaś.
0: Adaś. Adasiu, jak się zaklepuje żółwia?
3: No i idziesz do sklepu.
0: No. I tak w skorupkę, tak pyk, pyk, pyk.
3: Prosisz sprzedawcę, żeby ci coś, żeby coś opowiedział o nim i wtedy pytasz się, czy można, bo, czy można go zaklepać do pewnego czasu i wtedy płaci się za dodatek.
0: Aha.
3: I jak się przyjeżdża po żółwia, to się oddają ci zadatek i kupujesz wtedy żółwia, terrarium i wszystkie mu potrzebne rzeczy.
0: Ale czy on ma teraz jakąś naklejkę? To jest żółw Adasia i czeka do 29 na swojego właściciela?
3: On jest zapisany, on jest dokument i jest zapisany, że on jest...
0: Rozumiem, ale ten żółw jest jakiś wyjątkowo charakterystyczny, że na pewno rozpoznasz go wśród innych żółwiów?
3: No wiem, dlatego, bo żółwie, które są w tym sklepie, mają napisane korektorem na skorupie numer, no i mój ma akurat numer 116.
0: Ojej, to dużo tych żółwi tam jest.
3: Nie, nie, to jest po prostu tak, żeby rozróżniać.
0: A, rozumiem, czyli 116 żółw już 29 trafi do ciebie, ale to będzie
3: dokładnie
0: mały żółwik?
3: No to jest taki mały żółw, ale urośnie do 20 centymetrów.

0: wielkości ręki dorosłego.
1: Mhm. I czym będziesz go karmił?
0: Będę go karmił świeżymi roślinkami, czyli na przykład liściami mniszka lekarskiego, liściami babki lecytowej i czasami marchewką albo jabłkiem.
1: Pięknie, to rozumiem, że już jesteś bardzo wyedukowany, co taki żółw je, bo nie powiedziałeś, że będziesz mu dawał sałatę, bo sałaty się nie daje podobno żółwiom.
0: Tak, nie.
2: Ale marcheweczki też można dać.
1: Marchewki,
0: ale
1: myślę, że spokojnie.
0: Ale żółw,
1: tak.
0: Jeżeli ma właśnie żółw, nie może mieć właśnie sałaty, dlatego że ma bardzo dużo wody w sobie. A żółw nie jest przyzwyczajony do wody, bo ma bardzo długie jelito grube, a malutkie jelito cienkie, a ono jest odpowiedzialne za wchłanianie właśnie roślin. No i jeszcze mamy psa Izzy.
1: No oczywiście, psa pozdrawiamy. Izzy na pewno bardzo się ucieszy ze swojego nowego współlokatora.
0: Już się zaprzyjaźniła z chomikami.
1: A, czyli już jest przetrenowana. Wie, że zaraz nie będzie sama, będzie jeszcze żółw do tego. No ciekawa jestem, jak się ułoży ta przyjaźń i współpraca waszego Izzy z żółwiem. A ten żółw już ma imię?
0: No właśnie z mamą, że damy mu na imię. Pierwsze imię to będzie Maciuś, a drugie to Clifford.
1: O, Maciuś Clifford, czyli dwa imiona będzie miał?
0: Tak.
1: Mhm. No, żółwie nie chodzą zbyt szybko, więc możecie też je wołać dosyć tak dłuższą nazwą, bo i tak za szybko pewnie nie przyjdzie. No, ale bardzo ciekawa.
0: Za szybko nie chodzi, ale jest bardzo ruchliwy.
1: No, na pewno, na pewno. Jeżeli tylko nie śpi, to na pewno cały czas się rusza. Przynajmniej powiekami rusza.
0: No i na przykład też będziemy mieli i on ma tak fajne dwie strefy. Jedna strefa to jest taka wypoczynku, gdzie jest taka, gdzie jest promieniowanie lampy takiej, mhm, która nie daje ciepła, a druga to jest taka, żeby się wygrzewał i żeby było ciepło.
1: Rozumiem, czyli strefa relaksu i taka codzienna strefa.
0: No. Jak na basenie, strefa sauny i strefa basenu.
1: No właśnie, tylko bez biletu. Pewnie, bardzo wspaniały pomysł. Strasznie podoba mi się ten pomysł z zaklepywaniem żółwia. Muszę sprawdzić, jak to działa. Może też jakiegoś żółwia zaklepię. Poza tym to jest taka zabawa w zaklepanego chyba, prawda? To,
0: no jest,
1: to
0: jest,
1: też
0: ale
1: tak można się bawić z żółwiami.
0: Ale właśnie żółw żyje do ponad 120 lat przy dobrych wiatrach.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że wy macie też plany na długie życie.
0: No, mamy.
1: Oczywiście, no to w takim razie, drodzy słuchacze, przemiło mi się z wami rozmawiało. Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się tylu rzeczy na temat jelit żółwia. Myślę, że przyda mi się to na pewno w życiu. No wam na pewno, bo trzeba takiego żółwia dobrze odżywiać. Drodzy słuchacze, to teraz jeszcze krótkie pozdrowienia. Kogo chcielibyście pozdrowić?
2: Naszą całą rodzinę i zuchara przede wszystkim.
1: O, pięknie.
0: Babcie, dziadka i ciocie.
2: I całe Radio Dzieciom.
1: Pozdrawiamy w takim razie Polskie Radio Dzieciom, czyli wszystkich słuchaczy, a was w szczególności, bo bardzo miło było mi was poznać, o tak powiem. No i oczywiście udanego urlopu w Turcji wam życzę. Dziękuję za telefon, do usłyszenia, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: No widzicie, i tak to można sobie porozmawiać. Jeżeli wy również macie jakieś ciekawostki, niekoniecznie o żółwiach, ale może o innych ciekawych wydarzeniach w waszym życiu, to serdecznie was zapraszamy. 22 645 2055, a już teraz tak bardzo bym chciała znów być mała, tak sobie pomyślałam i dlatego Kasia Klich wam teraz zaśpiewa.

Moje miasto i mile w oczy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Trwają radiowe półkolonie, już 46 minut po godzinie 12. Bardzo dużo ciekawych rozmów pojawiło się już w tej pierwszej godzinie naszego spotkania, ale to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że może teraz jeszcze ktoś do nas zadzwoni i opowie nam coś ciekawego, coś co dzieje się u was, albo co może się wydarzyło, a może to co przed wami. Może jeszcze gdzieś w ciekawym miejscu będziecie spędzać ten ostatni tydzień wakacji, to możecie do nas o tym opowiedzieć. A ja chciałabym was zapytać o dzisiejszą waszą plany na obiad. Chodzi mi przede wszystkim o zupy. Co dzisiaj będziecie jeść na pierwsze danie, czyli czy będzie to zupa, a jeżeli tak, to jaka? Bardzo jestem ciekawa, bo domyślam się, że wielu z was bardzo lubi zupy, bo kiedy tak czasami pytam, co będziecie mieć na obiad, to najczęściej pada pomidorowa, ale może też i inne zupy pojawiają się w waszych domach. Może macie też jakieś ciekawsze smaki niż pomidorowa, rosół, ogórkowa, a może jest ktoś, kto robi najlepszą pomidorówkę albo najlepszą ogórkową, a może są też jakieś inne zupy o zupełnie dziwnym smaku. Jakaś na przykład kwaśna zupa albo bardzo ostra. Albo na przykład co powiecie na zupę z owocami? Czy to w ogóle kwalifikuje się jako zupa? Czy to jest jako deser wtedy? No ale taka zupa owocowa z makaronem na przykład. Smak mojego dzieciństwa i myślę, że wielu z was zna pewnie taki smak. Może lubicie takie właśnie zupy. A zupa z mlekiem? No to co prawda bardziej śniadaniowa opcja, ale może też pojawia się u was, z czym chcielibyście zjeść zupę, a czego absolutnie nie chcielibyście widzieć w garnku, co tam w tej zupie pływa. Więc może macie jakieś pomysły, co wymyślilibyście jako wasz przepis na zupę. Na przykład jakieś połączenie banan, kukurydza i czekolada. O! No, brzmi okropnie, ale może to byłby jakiś kulinarny hit. 22 645 2055. Czekam na wasze pomysły na temat ciekawych zup.

0: Nie przymykajcie oczu, bo naprawdę cuda i dziwy potrafią się dziać i myślę, że warto mieć na to oko. A przy okazji pytam was również o to, jakie cuda i dziwy mogą się dziać w waszych garnkach, albo to, co ciekawego w tych garnkach może się znajdować, czyli jakie zupy lubicie, a co dziwnego w tych zupach też może się znaleźć, a może jest to coś na tyle dobrego, że wygląda dziwnie, ale smakuje świetnie. No i jest, myślę, że bardzo dużo ciekawych przepisów na zupy, które z pewnością sprawdzą się w różnych warunkach, bo czasami jakiś prosty dodatek do zwykłej zupy może sprawić, że albo się uda, albo nie. No to może być różnie, ale przecież jest tyle wspaniałych zup, oprócz tej pomidorowej, najbardziej znanej, rosołu, ogórkowej, są też żurki, barszcze, kapuśniaki, krupniki, a nawet na przykład zupa cebulowa albo gazpacho, czyli taka hiszpańska, bardzo znana zupa chłodna, a na przykład w Japonii miso soup, czyli zupa przygotowana z takiej pasty miso, często pojawia się w niej tofu i glony. Bardzo ciekawy smak. No myślę, że garnek to może być takie laboratorium, gdzie łyżka może mieszać bardzo różne ciekawe składniki, które kiedy właśnie dopasują się do siebie, to będą tworzyć taką harmonię smaku i będą smakować bardzo, bardzo dobrze. No a oczywiście warto też skorzystać z takich dodatków, bo warzywa to jest to, co w zupie każdej powinno być, ale oprócz tego kasza, mięso, zioła, strączki. Ciekawa jestem, jaką zupę będzie jadł dzisiaj Beniamin. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy masz już jakiś pomysł na zupę, albo może już jadłeś coś dzisiaj?
1: Jadłem dzisiaj KFC, bo jedziemy nad morze.
0: O!
1: 4 godziny prawie jesteśmy w samochodzie.
0: Mhm. No tak, to długa podróż i na cały tydzień jedziecie?

0: Nie, na 2 dni. Aha. A my ze Sikierek Wielkich jedziemy.
1: Rozumiem. No tak, to pewnie jeszcze trochę was czeka tej podróży, ale wspólnie z Polskim Radiem Dzieciom możemy razem ten czas spędzać. Powiedz, Beniaminie, czy ty masz jakąś ulubioną zupę?
0: Dyniową.
1: Dyniową. O, świetny pomysł. Właśnie wkrótce chyba rozpocznie się sezon na dynia. Może już ta dynia jest gotowa i można ją zjeść. A jakieś dodatki do tej zupy dyniowej?
0: Kiedyś byliśmy w jakimś urzędzie i była jakby taka stołówka, to była zupa dyniowa z nasosami i mieliśmy to, że tam nie była.
1: Oj, coś nam przerywa. Halo, halo, słyszymy się jeszcze? Beniamin nam gdzieś zniknął. Czy jesteś tam, Beniaminie? Ojej! Jak za światów, jak gdzieś z głębokiej studni, ale mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdzieś nam zniknął sygnał twojego połączenia. Może uda się za chwilkę, może już w drugiej godzinie połączymy się jeszcze na chwilę z Beniaminem, żeby usłyszeć, jaka to była ta zupa dyniowa, z czym była przyrządzana i co takiego ciekawego się w niej znalazło. A już na razie kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. 3 minuty do godziny 13 nam tylko pozostało, ale pozostało nam również jeszcze 2 godziny naszego spotkania, także nie martwcie się, będzie jeszcze okazja porozmawiać o zupach i innych ciekawych zjawiskach, jakie w waszym życiu się dzieją, także zostańcie z nami, a już teraz piosenka.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Cześć, cześć. Minuta po godzinie 13. Zostańcie z nami, bo to druga godzina radiowych półkolonii.

usłyszeć na naszej antenie, ale magia będzie się działa już za chwilę na naszej antenie, bo już za chwilę przed mikrofonem zasiądzie Wiktoria Dudzińska z warszawskich dzielni, która potrafi wyczarować coś naprawdę niesamowitego, bo czy widzieliście kiedyś robienie takiego ekojednorożca na patyku, to już za chwilę będziecie mogli się przekonać, jak stworzyć takiego ekojednorożca na patyku z wykorzystaniem niepotrzebnych skrawków materiału. To na pewno będzie bardzo wyjątkowe wydarzenie, także nie tylko pewnie te jednorożce można stworzyć, ale czy na patyku też? No zaraz się tego dowiemy. Już za chwilę rozmowa na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Możecie przygotować sobie skrawki różnych materiałów, jakieś nożyczki. Ciekawe, co jeszcze się przyda. No, zaraz się dowiemy tego od naszego gościa, także zostańcie z nami i już za chwilę dowiemy się, jak stworzyć takie cuda na patyku.

A kiedy uwierzycie w siebie, to mogą się naprawdę wydarzyć cuda, bo zaraz się dowiemy, co możecie zrobić ze swoimi rzeczami w domu, niepotrzebnymi albo takimi, które właśnie trochę

0: Wam też przeszkadzają może. 10 minut po godzinie 13 i jest już w naszym studiu gościni. Jest z nami Wiktoria Dudzińska z warszawskich dzielni. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Wiktorio, powiedz na początku o samej akcji, o wydarzeniu, które już w najbliższy weekend wydarzy się w Warszawie. Eko jednorożce na patyku. No to brzmi naprawdę bajecznie.
1: Eko jednorożce na patyku to jest taka nasza finezja na temat bardzo popularnych hobby horse'ów, od których zaczęliśmy nasze warsztaty zwierzątek na patyku.
0: Czyli hobby horse'y już są zrobione, a teraz jednorożce.
1: Tak, hobby horse'y już przygotowywaliśmy, poszliśmy teraz o krok dalej w krainę bardziej magiczną i bajkową i teraz przygotowujemy właśnie hobby horse'y na patyku.
0: Czyli to będą takie bajeczne, kolorowe jednorożce, które też będzie można używać jako koników na patyku.
1: Jak najbardziej. Zabawki ostatecznie wyglądają jak hobby horse, tylko są trochę bardziej magiczne, urozmaicone właśnie o róg, o taką bajkową energię, która właśnie płynie z takiego jednorożca.
0: Co będzie do tego potrzebne? Bo może na przykład dzieciaki w domu również mają jakieś niepotrzebne materiały, które można do tego wykorzystać. Jak będą wyglądały te warsztaty?
1: Cała magia takiego eko jednorożca na patyku jest taka, że każdy z nas może go przygotować i każdy z nas na pewno ma albo wszystkie, albo 90% materiałów, które są do tego potrzebne. Potrzebujemy patyka i można go kupić, ale można wykorzystać starą miotłę, można wykorzystać patyk z podwórka, który znajdziemy podczas spaceru.
0: Ale jakiś grubszy musi być,
1: grubszy,
0: taki bardziej
1: patyk,
0: sztywny.
1: Taki sztywniejszy, wiadomo. No wiadomo, najlepiej go jest też przystosować do wzrostu dziecka, żeby wygodnie było na nim jeździć i go trzymać.
0: Jeszcze wyprawa po patyk, to może być bardzo inspirujące, czyli dłuższy spacer, tak żeby znaleźć odpowiednią gałąź, którą można później wykorzystać do takiego patyka. Też ekologiczny.
1: Tak, jak najbardziej. Można też się zainspirować, oglądając przestrzeń do tego, jak ten nasz jednorożec potem będzie wyglądał. Oczywiście potrzebujemy ubrań, materiałów, których mamy bardzo dużo. Czasem coś już jest zniszczone albo wyjątkowo już nie chcemy w tym chodzić. Możemy ten materiał wykorzystać do uszycia tej głowy naszego jednorożca, którą wypychamy watą, której też mamy w domu dużo, mimo że może się nam wydawać, że to nie jest prawda. Mamy starsze poduszki gdzieś pochowane w piwnicach, po kanapach. Wyciągamy część tej poduszki w głowę naszego jednorożca. Problemem może być to, jak uszyć tę głowę, ale w internecie jest mnóstwo szablonów, na podstawie których można bardzo łatwo wyciąć sobie z naszych materiałów potrzebne elementy i później za pomocą kogoś dorosłego lekko je zszyć albo połączyć też na gorącym kleju i przymocowujemy nasz róg. Tutaj też tylko nasza wyobraźnia jest tak naprawdę, tylko tak naprawdę nas powstrzymuje, bo możemy go zrobić z papieru, możemy też go zrobić z materiału i go wypchać. Możemy też go zrobić z kolejnego patyka albo z jakichś właśnie rzeczy, które znajdziemy podczas naszego spaceru. No i tak, opcji łączenia jest wiele, bo możemy to zrobić właśnie szyciem albo klejem, albo jeżeli wymyślimy coś jeszcze innego, to też oczywiście będzie działało.
0: Guziki mogą być jako oczy, tak? A już wszystkie inne dodatki można po prostu wykorzystać jako dekoracje, czyli możemy go na przykład przyozdobić może jakimś klejem z brokatem. Myślę, że brokat jest super dla jednorożców, albo jakieś cekiny, jakieś błyszczące guziki i jeszcze jakieś inne kolorowe elementy.
1: Tak, tak. Tak jak mówię, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, a przy szykowaniu takiego jednorożca myślę, że ona będzie naprawdę bardzo pobudzona i wszystko, co tylko mamy pod ręką, może zostać użyte, czy jakieś też koronki, czy właśnie tak jak mówisz, brokat, czy jakieś cekiny można też podoklejać.
0: Bardzo ciekawy pomysł na stworzenie takiej nowej wersji hobby horse'a z rogiem, no i tęczowy jednorożec brzmi świetnie. Powiedz, Wiktorio, jeszcze, gdzie będą te warsztaty się odbywały i kto może na nie przyjść?
1: Jutrzejsze warsztaty odbywają się w warszawskiej dzielni na Pradze Południe przy ulicy Siennickiej 26. Natomiast kolejne warsztaty w naszych kolejnych dzielniach, czyli na Mokotowie i na jazdowie będą

0: odbywały się w następnych tygodniach. Na warsztaty zapraszamy tak naprawdę każdego. Głównie te konkretnie warsztaty kierowane są do dzieci, ale nie ma żadnego limitu wiekowego, więc jak dzieci przyjdą z rodzicami, to rodzice również mogą sobie takiego jednorożca stworzyć.
1: I razem jeździć z dziećmi.
0: Tak.
1: O, na przykład wybrać się na taką wycieczkę i każdy będzie miał

0: My prowadzimy dzielnie i do nas przychodzi bardzo dużo materiałów.
1: Ubrań.
0: Ubrań, mhm. ale też materiałów.
1: Aha,
0: od mieszkańców
1: samych.
0: Warszawy. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, więc te zostawiamy i oddajemy osobom odwiedzającym. A niektóre są już w troszkę gorszym stanie i te właśnie upcyklingujemy, czyli zmieniamy ich przeznaczenie, dajemy im drugie życie podczas takich warsztatów. Dostajemy też czasem od różnych mieszkańców, na przykład właśnie Pragi Południe, skrawki materiałów od osób, które coś same szyją, zostają im takie skrawki, przynoszą je do nas i my je potem właśnie wykorzystujemy podczas takich warsztatów.
1: Warszawskie dzielnie to jest coś, o czym warto też co nieco więcej powiedzieć i już za chwilę wyjaśnimy też w ogóle, na czym polega taka dzielnia, bo to nie dzielnica, tylko dzielnia. Warszawska dzielnia. Dzielnic w Warszawie jest bardzo dużo, dzielni trochę mniej, ale zaraz się dowiemy, co w tych dzielniach się dzieje, także zostańcie z nami, bo będziemy mieli jeszcze kilka innych ciekawych informacji, które być może wykorzystacie podczas na przykład jesiennych porządków.

0: Więc takich pozostawionych skrawków materiału, jakichś ubrań, które są nam niepotrzebne, stworzyć bajkowego jednorożca, który jest wzorowany na takich hobby horsach, czyli takich konikach na patyku, ale ten jest bardziej bajkowy, szczególnie, że właśnie tworzony z pasją, z zainteresowaniem i z wykorzystaniem materiałów, które mamy gdzieś w domu, albo które są właśnie w dzielni. A z tej dzielni przyszła do nas właśnie Wiktoria, która opowie nam w ogóle, co to jest ta dzielnia.
1: Warszawskie dzielnie to projekt, podczas którego stworzyliśmy trzy miejsca na mapie Warszawy, w których działamy w kilku obszarach. Pierwszym obszarem jest dzielenie się.
0: Dzielnia, dzielenie, czyli to działa. Mhm.
1: Dajemy przestrzeń dużym i małym mieszkańcom Warszawy, żeby przyszli, zostawili u nas rzeczy, których już nie potrzebują, ale mogą się przydać komuś innemu, albo przyszli i zabrali coś, co im się podoba, coś, co im się przyda, coś, co mogą ponownie wykorzystać i dać temu nowe życie. Poza takim elementem dzielenia prowadzimy również bardzo szeroką ofertę kulturalno-rękodzielniczą dla tak naprawdę osób w każdym wieku. Prowadzimy warsztaty, tak jak mówiłam, z eko-jednorożców, eko-hobby-horsów, inne warsztaty o oddawaniu drugiego życia przedmiotom dla najmłodszych, gdzie uczymy i pokazujemy właśnie, co można robić z przedmiotami pozostawionymi w domu, które już nie nadają się do pierwotnego celu, ale też nie chcemy ich wyrzucać, bo są całkiem dobre i jesteśmy świadomymi osobami, nawet małymi, które od dziecka wiedzą, że rzeczy mogą mieć drugie życie i mogą być używane na wiele różnych sposobów. Prowadzimy też warsztaty dla starszych, aczkolwiek można przyjść na nie w każdym wieku. Są to na przykład warsztaty kulinarne, zrobienia kiszonek. Są to wszelakie warsztaty krawieckie, są to warsztaty też z naprawy małych sprzętów RTV AGD. A jeżeli sami wiemy, że nie podołamy takiej naprawie, to prowadzimy też dyżury naprawcze w takim duchu Reper Cafe, czyli kawiarenek naprawczych, gdzie zapewniamy obecność specjalisty od napraw, który takie małe naprawy, czy stolarskie, czy elektroniczne, czy krawieckie, może wykonać.
0: Czyli jeżeli zepsuje nam się jakiś pewien drobny element, który uniemożliwia korzystanie nam z jakiegoś urządzenia, na przykład z radia, radio jest bardzo ważnym urządzeniem w naszych domach, to możemy tam przyjść i być może uda się właśnie naprawić, a nie kupować kolejne radio i tam to wyrzucać.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli naprawiamy, nie wyrzucamy, staramy się żyć ekologicznie. Tak, w takim duchu działają dzielnie, warszawskie dzielnie, ale takich dzielni jest więcej, bo nie tylko w Warszawie można się dzielić, w innych miastach też.
1: Tak, idea dzielni rośnie coraz bardziej i bardzo nas to cieszy. Bo mimo, że w Warszawie siatka dzielni jest aktualnie najbardziej rozbudowana, no to inne przestrzenie, inne miasta też idą tym wzorem i otwierają własne miejsca, własne dzielnie, podzielnie, w których dają możliwość mieszkańcom właśnie do ekologicznego podejścia, do dawania rzeczom drugiego życia i budowania takiej świadomości ekologicznej i przedmiotowej.
0: Taka świadomość myślę, że w każdym z nas jest, bo my nie lubimy ogólnie wyrzucać, no ale to jest też konieczność. A teraz pojawiły się takie miejsca, gdzie nie musimy wyrzucać, tylko właśnie możemy zastanowić się, czy ten nasz pluszak, który nie jest nam jakoś specjalnie bliski, a trochę zajmuje miejsca i kolejne inne zabawki, którymi na przykład nie za bardzo lubimy się bawić, to do takich miejsc też możemy je właśnie zanieść, żeby może właśnie odzyskały swoje drugie życie i zyskały nowego właściciela.
1: Tak, jak najbardziej można przynosić Nie wszystko, bo wielkich sprzętów nie, natomiast jak najbardziej zabawki znajdują.

Wiktoria Dudzińska jest dzisiaj naszą gościnią w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy o tym, jak można wykorzystać pewne rzeczy, które już nam się mogą nie przydać, ale mogą przydać się do innych bardzo ciekawych prac. I na przykład tak powstały warsztaty eko-jednorożce na patyku, czyli można właśnie

0: Byłem u nas miejsce i równie szybko jak przychodzą, tak szybko znikają. Można też podczas pobytu w dzielni poznać kogoś i można się też powymieniać później już poza dzielnią, budować takie relacje i razem gdzieś dbać o tę naszą planetę w nawet taki prosty sposób wymianek właśnie, że miś za żabę.
1: O, miś za żabę, świetna wymiana. To jest w ogóle fantastyczne miejsce, do których my bardzo serdecznie zapraszamy was, żebyście poszukali takich dzielni w waszych okolicach. Jeżeli jesteście w Warszawie, to znajdują się one?
0: Nasze dzielnie znajdują się na Mokotowie przy ulicy Czerniakowskiej 73/79, na Pradze Południe przy ulicy Siennickiej 26 oraz na Jazdowie 3/17.
1: No właśnie, czyli w tamtych miejscach znajdziecie te dzielnie warszawskie, ale w innych miejscach w Polsce też takie dzielnie mogą się znaleźć, więc ich poszukajcie. Wyobraźcie sobie taki sklep, nie sklep, bo tam przychodzicie, możecie zostawić swoje rzeczy, nie musicie za nie płacić i możecie zabrać coś ze sobą innego, tak? Czyli tutaj nie ma paragonów, nie ma pieniędzy, wszystko to, co chcemy zostawić, to zostawiamy. Oczywiście, jeżeli nie jest duże, bardzo zniszczone, no i tam pewnie są jeszcze jakieś inne warunki, ale możemy też zabrać coś ze sobą.
0: Jak najbardziej. Mało tego, jeżeli nie mamy nic do oddania w danym momencie, ale coś nam się bardzo podoba, to również możemy to sobie zabrać i nadać tej rzeczy, która została przez kogoś zostawiona, drugie życie.
1: I nie musimy się tłumaczyć, że mamy już takiego misia, ale ten jest ładniejszy.
0: W ogóle nie. My w dzielniach zapraszamy każdego. Jeżeli tylko coś, co mamy aktualnie na stanie, może się komuś przydać, to jak najbardziej zachęcamy do zabierania i ratowania wszystkiego, co się da.
1: A może to jest też świetny pomysł na to, żeby zmobilizować się do tego, aby trochę w domu, w swoich pokojach posprzątać, bo może właśnie znajdą się tam takie rzeczy, których nie używacie od dawna, żeby zrobić miejsce innym. I w ten sposób taki cały dzień na przykład sprzątania, albo nawet godzina sprzątania może zostać wynagrodzona takim spacerem do dzielni i oddaniem tych rzeczy, których nie potrzebujemy, a zabraniem tych, które potrzebujemy, no bo skoro zrobiliśmy sobie miejsce, to możemy też kolejne rzeczy przygarnąć.
0: Jak najbardziej. Takie porządki czy systematyzowanie też bardzo pokazuje nam, jak wszystko może zostać w obiegu zamkniętym. Czyli ta wymiana i też obserwacja tego przez naszą przestrzeń, czyli w naszym rogu siedział wczoraj miś, a dzisiaj siedzi ta żaba, pokazuje nam, jak te rzeczy mogą zmieniać otoczenie, ale wciąż dostawać kolejne szanse, a niekoniecznie lądować na śmietnikach.
1: No właśnie, bo wyrzucać jest bardzo łatwo, szczególnie kiedy teraz śmietniki są blisko nas, są często opróżniane, nie ma problemu, możemy wyrzucić następnego dnia, może już tego nie być, ale po co, po co? Może właśnie jest to okazja do tego, aby podzielić się swoimi rzeczami, jeżeli są w dobrym stanie, to może ktoś jeszcze inny z nich skorzysta, a my będziemy mieli trochę więcej przestrzeni. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy w naszych radiowych półkoloniach.

0: 32 minuty po godzinie 13 trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj z nami Wiktoria Dudzińska opowiada nam o tym, jak działają warszawskie dzielnie, kto może tam przyjść, po co, z czym, a z czym może wyjść, bo to jest też takie miejsce, gdzie z czymś możemy przyjść i z czymś możemy wyjść. Dzielnia od dzielenia, możemy się dzielić różnymi rzeczami, możemy się dzielić, możemy też się wymieniać. Czyli tak jak powiedziałaś na początku, miś za żabę. Jeżeli jakiś miś wam się na przykład znudził, to może czeka tam na was jakiś inny miś albo inna żaba, która chętnie znalazłaby swojego właściciela. Wiktorio, kto może przyjść, żeby podzielić się i kto może przyjść, żeby odebrać na przykład takie fajne rzeczy?
1: Do dzielni może przyjść każdy. To warto zaznaczyć, bo często ludzie mogą mieć taką ideę o takich miejscach, że one będą tylko dla osób w potrzebie. I jak najbardziej zapraszamy osoby w potrzebie, ale zapraszamy też każdego przechodnia, bo każdy z nas ma rzeczy i potrzebuje rzeczy. I nieważne, czy mamy 5 lat, czy 50, czy 90, w dzielni znajdzie się dla każdej osoby miejsce i dla waszych rzeczy również.
0: I kto przychodzi tam? Jeżeli jesteś w swojej dzielni, to obserwujesz tam tych samych ludzi, czy nowych. Co tam się dzieje? Czy tam są jeszcze jakieś inne ciekawe rozmowy? Jak życie takiej dzielni wygląda?
1: Życie dzielni wygląda codziennie zupełnie inaczej. Są osoby, które przychodzą do nas codziennie, bo już lubią opiekunów dzielni, znają nas, organizatorów, przynoszą nam codziennie rzeczy. Zastanawiamy się, skąd oni je wyciągają. Są osoby, które przychodzą przypadkiem. Przechodzą obok, widzą baner i wchodzą zobaczyć, co się dzieje. Potem wracają na przykład z rzeczami, które mają w domu. I są osoby, które przez jakieś poszukiwanie miejsca takiego jak dzielnia znajdują nas na przykład w sytuacji przeprowadzkowej. Ostatnio odwiedziło nas małżeństwo, które zmieniało całe swoje życie, wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych z Warszawy i zostawili u nas wszystko, co zakupili w Warszawie, co nam dało dużo radości, bo mogliśmy też wspomóc bardzo dużo osób w potrzebie i nie w potrzebie. Bo zostało u nas zostawione poza takimi rzeczami rzeczywiście użytku bardzo codziennego, jak ubrania, książki, zeszyty, to zostały przyniesione i odkurzacze, i monitory, i inne sprzęty.
0: Sztućce pewnie również.
1: Sztućce, talerze, tego mamy bardzo dużo i też dla fanów porcelany i takich vintage przedmiotów. Też mamy zawsze jakieś gratki, bo przychodzą do nas różne wartościowe kulturowo naczynia, czy to Bolesławiec, czy Włocławek. Także też mogą przyjść do nas osoby właśnie zainteresowane takim stylem vintage i poszerzać swoje kolekcje.
0: A jeżeli mamy właśnie taką dużą potrzebę do tego, żeby do was przyjść z bardzo dużą ilością rzeczy, to przyjmiecie wszystko, bo też przecież macie jakieś ograniczone możliwości, jak to wygląda, czy to trzeba się wcześniej umówić, jeżeli mamy jakieś dużo zgromadzonych pudełek.
1: Zachęcamy do kontaktu, ponieważ tak jak powiedziałaś, mamy ograniczoną przestrzeń. Natomiast jeżeli my nie mamy miejsca u nas w żadnej z naszych trzech dzielni, też chętnie odsyłamy do innych podzielni w Warszawie, w których może

0: na przykład jest większa potrzeba, na przykład na ubrania. Także po takim kontakcie my mówimy, czy można przyjechać do nas i wtedy zostawić wszystko, czy jednak pomagamy w znalezieniu drugiego domu gdzie indziej.
1: Zaczęło się cała ta idea dzielenia się od jedzenia, bo tego jedzenia marnujemy chyba jeszcze pewnie więcej niż ubrań i kupujemy tego dużo więcej w nadmiarze, przechowujemy później w domach, a potem przeniosło się to na tak naprawdę wszelkie inne nasze sfery życia, czyli właśnie ubrania, użytkowe takie rzeczy w łazience, w kuchni. Wszystko to, co używamy, w pewnym momencie może nam się już przestać podobać, może się nam nie przydawać i warto dbać o takie rzeczy, bo wyrzucić łatwo, a można dać tym rzeczom drugie życie.
0: Tak, tak. Zaczęło się wszystko od jadłodzielni, które kojarzą się nam z pierwszą potrzebą, i też z taką rzeczą najbardziej marnowaną, co widzimy też często w okresach świątecznych, kiedy tego jedzenia było marnowane bardzo dużo. Teraz dzięki temu, że te lodówki jadłodzielnie stoją w bardzo wielu miejscach, to jedzenie ma szansę trafić do osób, które potrzebują tego jedzenia. Ale idea dzielni poszerza to nie tylko o jedzenie, tak jak powiedziałaś, tylko też o przedmioty i o edukację ekologiczną, budowanie świadomości o obiegu zamkniętym, czerpiąc również właśnie z idei holenderskich repercafe, czyli kawiarenek naprawczych i budowania poza świadomością też takiej sąsiedzkiej więzi, co w ostatnich latach może trochę zanikać ze względu na to, że wszyscy jesteśmy trochę bardziej zamknięci w mediach, to te takie miejsca, w których możemy spotkać naszych sąsiadów, porozmawiać z nimi i powymieniać się rzeczami, na pewno są bardzo wartościowe.
1: No to już teraz w takim razie sporo wiemy, ale jedzenia do was nie przynosimy, tak? Do was akurat nie.
0: Przynosimy.
1: Też.
0: Przynosimy jedzenie. Mamy lodówki, mamy też półki na produkty takie suche, które nie wymagają chłodzenia. Można przynosić to jedzenie jak najbardziej. I można też po nie przychodzić i je zabierać.
1: No to podsumujmy w takim razie jeszcze raz, co można przynieść, w jakich ilościach, czyli muszą to być rzeczy w miarę niezniszczone, takie, które będą się nadawały do powtórnego użycia. To jest ten warunek konieczny.
0: Tak, jak najbardziej. Rzeczy wszelakiego użytku, od tkanin ubrań przez naczynia, zabawki, zeszyty, książki, po tak naprawdę jakieś dziwne znaleziska z zakamarków piwnic, z którymi my nie wiemy, co zrobić. W dzielni na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, co z nimi zrobić.
1: No właśnie, możemy się podzielić tym dobrem, które mamy. No a szczególnie, że jesień sprzyja właśnie takim momentom, kiedy trochę zaglądamy tam gdzieś głębiej do naszych szaf i tych szpargałów. Okazuje się, że jest tak dużo, że warto zrobić trochę więcej przestrzeni, więc może to jest właśnie dobry pomysł, żeby teraz po powrocie z wakacji zrobić trochę porządku, chociaż no nie zawsze się chce, bo wiadomo, że czasami zbieramy się bardzo długo do tego, żeby posprzątać, ale jeżeli mamy w perspektywie fakt, że te rzeczy mogą kogoś uszczęśliwić, mogą komuś pomóc, mogą komuś przydać, to warto z tego skorzystać. Wiktoria Dudzińska z warszawskich dzielni była dzisiaj gościnią Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam do tego, aby dzielić się właśnie w tych podzielniach, nie tylko warszawskich, ale też i w całej Polsce.

Oczywiście, że są wakacje i bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze przynajmniej pełen tydzień przed nami, no a później to w zależności od tego, jak komu podejdzie rok szkolny, bo 1 września we wtorek, więc jeszcze mamy trochę czasu. Ale teraz, drodzy słuchacze, kolejna bardzo ciekawa zabawa i element naszych radiowych półkolonii. Uwaga, uwaga. Słyszycie, co to jest? Tam w środku coś jest. I to, co ja trzymam w ręku, to jest właśnie wspaniała gra Rzutem po Polsce. I jeżeli tylko zadzwoni do nas jakiś słuchacz, który jeszcze takiej nagrody nie otrzymał, a będzie znał odpowiedź na nasze pytanie, to taka gra do niego trafi. I to jest, myślę, że fantastyczna wiadomość, która być może będzie bardzo dobrą okazją do tego, żeby popodróżować po Polsce przynajmniej z taką grą, bo to jest gra, która składa się z dwóch gier, przyrodniczej i turystycznej, więc będzie można bardzo ciekawie popodróżować, poznać bardzo ciekawe miejsca w Polsce. Są pionki, są kostki, są żetony, są karty i bardzo pięknie, kolorystycznie wydana ta gra jest, także bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby wziąć udział teraz w naszym konkursie. I uwaga, wam teraz dam kilka podprowadzek, takich kilka podpowiedzi, które być może okażą się na tyle łatwe, że będziecie mogli do nas zadzwonić. Więc wyobraźcie sobie, że idziemy do lasu, no bo skoro to jest jakiś park narodowy, to tych drzew musi być trochę w naszej okolicy, ale po pewnym czasie pojawia się taki bardzo przyjemny piasek. Ale okazuje się, że my nie jesteśmy nad morzem, ale gdzieś

zupełnie gdzie indziej. Okazuje się też, że ten piasek tworzą wydmy. Są takie wydmy właśnie w tym Parku Narodowym i to nie jest przypadek, bo one powstały po ostatnim zlodowaceniu, które wielkie ilości wody osadów zmieniały krajobraz w Dolinie Wisły. Więc możecie sobie wyobrazić, że już ten park znajduje się gdzieś w okolicach Wisły. Ale w tym miejscu znajduje się jeszcze coś niezwykłego. Wydmy i tereny bagienne znajdują się blisko siebie, czyli ten piasek nad morzem i mokradła, to jest taka nasza pierwsza podpowiedź. A druga podpowiedź, która być może bardzo wiele wam już wyjaśni, to to, że w 1959 roku powstał ten park i znajduje się bardzo blisko Warszawy. Chyba to jest najbliżej Warszawy, jak się tylko da. 22 645 2055. Jeżeli już wiecie, co to za Park Narodowy, który znajduje się bardzo blisko Warszawy, a zwierzę, które jest bardzo znane, to łoś i tam właśnie te łosie mieszkają, no to można do nas zadzwonić. A ja czekam na poprawne odpowiedzi.

na straganie zaśpiewali nam Killersi, czyli bardzo fajny wierszyk, który pewnie bardzo wiele osób zna. A my teraz bawimy się w naszym konkursie, gdzie do wygrania jest gra Rzutem po Polsce. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli rozwiązać naszą zabawę. Co powstaje z połączenia mokradeł, wydm i łosia? Oczywiście to nie będziemy ze sobą łączyć, ale jeżeli połączymy te trzy

0: wskazówki, to do jakiego miejsca dojedziemy? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest z nami Ewa. Tak? Zgadza się?
1: Tak.
0: Witam cię bardzo serdecznie, Ewuniu. Powiedz, czy nasze podprowadzki naprowadziły cię na jakiś szlak i wiesz, o jakim parku narodowym tym razem mówimy?
1: Tak.
0: Tak, powiedz.
1: Chodzi o Campinos.
0: Campinos, tak, czyli w skrócie mówimy tak często w Warszawie, że jedziemy do Campinosu, a to Campinowski Park Narodowy, oczywiście, to jest poprawna odpowiedź. Bardzo się cieszę i gratuluję ci, Ewo. Już za chwilę nasza wydawczyni spakuje pięknie tę grę i mam nadzieję, że wkrótce ją otrzymasz. Cieszysz się?
1: Tak.
0: Tak, ja również się bardzo cieszę, bo ja też lubię, jak wy wygrywacie różne nagrody, a myślę, że ta nagroda naprawdę jest warta każdej ceny, więc myślę, że będziecie się świetnie bawić. Powiedz, z kim będziesz grała w tę grę?
1: Z tatą.
0: Z tatą, o! No, bardzo się cieszę. Może tam jeszcze dołączyć do was dwie inne osoby, bo gra jest od 2 do 4 osób, więc z pewnością będzie można jeszcze na przykład przygarnąć jakichś znajomych, albo kuzynów, albo inne osoby z rodziny. Natomiast myślę, że na pewno ucieszysz się z takiej gry. Ewo, powiedz, jak spędzasz wakacje?
1: Jedę teraz do kopalni złota.
0: Ale informacja, no to jest taka informacja, której chyba już nie da się przebić. Do kopalni złota jedziesz i będziesz tam szukać złota?
1: Nie, ale będę miała wycieczkę z przewodnikiem.
0: A, czyli on wam powie, teraz kopcie tam albo tam, a najlepiej to ostatnio tam ktoś znalazł jakieś złoto, co? Nie, no na pewno dowiecie się bardzo wielu ciekawych informacji. Kopalnia złota brzmi tak trochę tajemniczo, ale z pewnością jest tam mnóstwo ciekawych informacji. Ależ ci zazdroszczę, kopalnia złota to brzmi, jakbyś naprawdę wyjeżdżała gdzieś w jakieś niezwykłe miejsce. I to już dzisiaj na ciebie czeka, czy jutro?
1: Dzisiaj.
0: Ojej, ależ będziesz miała dzień pełen przygód. Najpierw wygrana w Polskim Radiu Dzieciom, a później kopalnia złota. No ciekawe, co będzie bardziej wartościowe, co ci się będzie bardziej podobało. Myślę, że nasza gra również spełni twoje wymagania. No ale powiem ci, Ewo, że zaskoczyłaś mnie taką informacją. Kopalnia złota. No wspaniała sprawa i bardzo piękny pomysł na to, jak spędzić wakacje. Może i wy również tam się wybierzecie. Ja mam tylko taką prośbę, Ewo, jeżeli tam będzie fajnie w tej kopalni złota, albo spodoba ci się jakieś wyjątkowe miejsce, albo znajdziesz tam może jakąś taką małą grudkę złota, to zadzwoń do nas i opowiedz, to wtedy tam jakąś większą grupą może wyruszymy. Wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom wybiorą się do takiej kopalni, co?
1: Dobrze.
0: Dobrze, no to w takim razie będziemy czekać na twoje opowieści z kopalni złota. Wspaniała sprawa. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić może?
1: Pozdrawiam rodziców, dziadków, drugich dziadków, ciocię, wujka i mojego kota.
0: O, pozdrawiamy kota. Kot jak się wabi?
1: Fred.
0: O, bardzo ładne imię. W takim razie, Ewo, bardzo się cieszę z twojego planu na dziś. Trzymam kciuki, żeby było pięknie i złoto gdzieś ci się może objawiło. To będzie na pewno wspaniała opowieść. A tymczasem bardzo ci dziękuję za telefon i gratuluję wygranej.
1: Dziękuję i do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. To była Ewa, która dzisiaj zgarnęła grę Rzutem po Polsce i mam nadzieję, że rzutem na taśmę uda jej się jeszcze zagrać w tę grę w wakacje. Zobaczymy, jak poczta zadziała, czy szybko dostarczy tę grę do Ewy. A ja już wam bardzo dziękuję za drugą godzinę naszego spotkania, ale to wciąż nie koniec, bo jeszcze przed nami trzecia godzina, a w trzeciej godzinie na pewno nie zabraknie wielu atrakcji, no i oczywiście też będzie okazja do zabawy. Czekają nas trzy te tradycyjne zabawy, czyli zgadywanka, bajkowy detektyw i następna stacja. Trochę popodróżujemy.

Trochę będziemy szukać różnych poszlak na naszych detektywistycznych szlakach. No i oczywiście zgadywanka, czyli też będą podpowiedzi, a wy będziecie próbowali odgadnąć, o jakie, o co pytamy tak naprawdę. Jeszcze nie będę zdradzała, co to będzie za kategoria. Tymczasem zostańcie z nami, bo przed nami mnóstwo jeszcze ciekawych aktywności.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam ze Włoszech.
5: W domku w Akacie też jest fajnie.

0: wszystko jedno, gdzie jesteś.
1: Przyślij do nas
2: pocztówkę z wakacji.
3: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
4: Nie. No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
5: Autopromocja.
6: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: To trzecia godzina naszego spotkania. Trzymajcie się, bo dopiero będzie teraz zabawa.

0: radiowe półkolonie, 4 minuty po godzinie 14. Powiedziałam, że będzie zabawa, to będzie zabawa, oczywiście nawet będą trzy zabawy i już do tego zapraszam, żebyście do nas zadzwonili, jeżeli będziecie znali poprawną odpowiedź. A jako pierwsza zabawa w naszej dzisiejszej audycji to oczywiście...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak się właśnie nazywa ta wakacyjna zgadywanka, czyli zabawa, do której zapraszam wszystkich, którzy dzisiaj interesują się zwierzętami, bo o zwierzę dzisiaj będziemy pytać. Taka jest kategoria naszej dzisiejszej zgadywanki. W piątki mamy zwierzaki, no i tym razem też oczywiście ten zwierzak nam się pojawi. I moja pierwsza podpowiedź dotyczy wielkości tego zwierzaka, bo jest naprawdę niewielkie, ale to nie rozmiar decyduje o jego możliwościach, bo chociaż jest malutkie, to potrafi bardzo dużo działać. Jest to zwierzę, które też potrafi bardzo dobrze współpracować. Ta współpraca jest bardzo ważna w jego świecie, bo samo pewnie by sobie nie poradziło, ale już w takiej większej grupie, no to na pewno jest dużo łatwiej. Jedno robi jedną rzecz, drugie inną, a jeszcze inne zajmuje się kolejnym zadaniem i w ten sposób bardzo dobrze to funkcjonuje. Zwierzę to potrafi przenosić różne rzeczy i to są całkiem spore rzeczy w porównaniu z jego własnym ciałem. Mogą się to wydawać naprawdę wielkie ciężary, ale kiedy coś jest bardzo ciężkie, a nawet za ciężkie, to nie poddaje się i wtedy pojawiają się kolejni

pomocnicy, bo oni potrafią też się trochę tak porozumiewać i się wołają nawzajem. W jakiś tam sposób. Nie słyszałam, ale podobno tak jest. Ma też to zwierzę własne miasto, a są w nim korytarze, komory, miejsca, w których szczególne osobniki mają swoje zadania i nie znajdziemy tam takich ulic jak u nas, ani numerów domów, ale panuje tam całkiem niezła organizacja. A ten świat, to miasto trochę przypomina piramidę. No i tam właśnie mieszkają te zwierzaki. Jeżeli już wiecie, o co chodzi, to do nas możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Co to za zwierzę, które w taki sposób żyje i całkiem nieźle mu idzie. Podobno jest bardzo pracowite, ale to nie jest pszczoła. To tak przy okazji jeszcze powiem. No to czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: Świetna piosenka. Myślę, że to właśnie tę piosenkę śpiewają sobie mrówki, kiedy na przykład mają bardzo dużo pracy, bo o to zwierzę dzisiaj pytaliśmy. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest z nami Julia, tak? Halo, halo. Julio, gdybym mogła Cię prosić o trochę ściszenie radia i słuchanie mnie przez telefon, będzie nam się wygodniej rozmawiało. Halo, halo, słyszymy się?

0: Dobrze.
1: O, świetnie. Teraz już jest trochę lepiej. Julio, ja oczywiście...
0: Ja panią słyszę.
1: Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że do nas się dodzwoniłaś. Ja się tak pospieszyłam, bo już trochę nam zdradziłaś wcześniej odpowiedź na naszą zagadkę, ale oczywiście znałaś ją zanim to powiedziałam. Powiedz, o jakie zwierzę oczywiście dzisiaj pytałam?
0: Dzisiaj chodzi o mrówkę oczywiście.
1: Dokładnie tak. To właśnie mrówki były dzisiaj bohaterkami naszej zagadki, zgadywanki wakacyjnej. Powiedz, czy udało ci się kiedyś przyglądać mrówkom, tym jak one się zachowują, jak one żyją? Widziałaś kiedyś takie mrówki?
0: No, widziałam nieraz takie ogromne mrowiska.
1: Mhm. No i co mogłabyś o takich mrówkach powiedzieć? Jak one się zachowują? Co one robią? Jak myślisz, jak one w ogóle sobie żyją w tym mrowisku?
0: Chodzą i przynoszą do tego mrowiska jakieś jedzenie czy patyczki.
1: No na pewno różne przynoszą tam rzeczy. Z pewnością musi to być jedzenie, ale może też właśnie patyczki, bo może jakieś konstrukcje trzeba czasami wzmacniać. Z pewnością są to bardzo, bardzo pracowite zwierzaki, więc dlatego pomyślałam sobie, że zwrócimy na nie uwagę i w ten sposób skonstruowałam tę zagadkę, żeby tak na początku nie było wiadomo, o co chodzi, ale później było już coraz, myślę, że łatwiej. Julio, bardzo ci gratuluję, bardzo się cieszę, że zadzwoniłaś do nas z poprawną odpowiedzią. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak, ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, mamę, tatę, siostrę, mojego chomika, który jedzie ze mną w samochodzie i cały świat.
1: O, pozdrawiamy w takim razie, ale to musi być ciekawa przygoda dla takiego chomika. A dokąd jedziesz tym samochodem?
0: Teraz jadę nad Okuninkę, nad Jezioro Białe.
1: O, no mam nadzieję, że chomik nie będzie się kąpał w jeziorze, bo pewnie to nie będzie dla niego ulubiona atrakcja. No ale z pewnością zobaczy nowe tereny, nowe miejsca. Myślę, że będzie mu się podobało. To fajnie, że zabraliście chomika ze sobą w podróż. Julko, bardzo ci dziękuję w takim razie, że do nas zadzwoniłaś. Gratuluję ci jeszcze raz poprawnej odpowiedzi. Dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa. No właśnie, teraz o mrówkę pytaliśmy w naszej wakacyjnej zgadywance, ale już za chwilę kolejne pytanie i kolejna podpowiedź, także przygotujcie sobie coś do pisania, może jakieś ołówki, może jakieś kredki, flamastry albo długopis przyda się, żeby zapisać te podpowiedzi. Być może będzie wtedy łatwiej odpowiedzieć na moje kolejne pytanie.

0: 20 minut po godzinie 14 trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę, że możemy się spotykać w ten piątkowe popołudnie. Myślę, że bardzo miło spędzacie czas, ale z Radiem Dzieciom na pewno się nie nudzicie jeszcze przy okazji. A teraz kolejna zabawa na naszej antenie. Tym razem to zabawa, która nazywa się...
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: No właśnie, to jest kategoria postać, czyli wiecie już o tym, że pytamy o pewnego bohatera filmowego. I pierwsza wskazówka, taka bardzo ogólna oczywiście na początek. Nasz bohater prowadzi takie życie z pozoru całkiem wygodne. Ma opiekę, bezpieczeństwo i wszystko, czego potrzebuje. Ale pewnego dnia okazuje się, że jego spokojny świat będzie musiał bardzo się zmienić, bo przed bohaterem pojawia się podróż. I nie jest to zwykła wycieczka, bo trzeba będzie opuścić znane mu miejsce i znaleźć się w zupełnie innym świecie. I w ten sposób trafia on do miasta, które słynie z kolorów, muzyki, tańca i wielkiego karnawału, bo jest tam

bardzo głośno, gorąco i brazylijsko. Więc tam trafia ten nasz główny bohater, a co ciekawe, to powiem jeszcze, że jest on ptakiem. I jest to bardzo rzadki gatunek ary, która nie potrafi latać. Więc wyrusza ten ptak w swoją podróż i jak to się dalej potoczy, no pewnie wiedzą o tym wszyscy ci, którzy oglądali tę bajkę. A jaki tytuł nosi ten film? Jaki to bohater? O jakiego pytamy? Teraz już możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: No jak to nie wiecie? Ja myślę, że właśnie wiecie, dokładnie wiecie, jaka jest poprawna odpowiedź, a na pewno wie o tym Hania. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, Hania do nas dzwoni z jakiejś podróży chyba. Dokąd jedziesz, Haniu? Halo, halo, słyszymy się?
2: Do brata, do przedszkola.
1: A, do przedszkola po brata, rozumiem. No to w takim razie jedźcie sobie bezpiecznie. Powiedz, Haniu, czy ty wiesz, o jakiego bohatera filmu i jaki film pytałam?
2: Tak.
1: Co to jest?
2: O film Rio i bohater Blue.
1: Dokładnie tak, tak, to właśnie film Rio i bohater, który jest dość nietypową papugą. Oglądałaś ten film?
2: Tak.
1: Tak, podobał ci się?
2: Tak.
1: No tak myślałam. Bardzo ciekawy pomysł w ogóle na film. Może właśnie będzie jeszcze kontynuowany. Na razie jest już druga część chyba, może jeszcze będzie trzecia. W każdym razie...
2: Oglądałaś,
1: no właśnie. Także już za chwilę usłyszymy też piosenkę z tej bajki, bo myślę, że też bardzo fajnie przypomnieć sobie tę bajkę. A powiedz, Haniu, jakie masz jeszcze plany teraz na wakacje?

0: skąd się wyjeżdżasz, czy na razie już tylko w domu, w okolicach
1: tak,
0: domu?
1: Tak, wyjeżdżamy jutro do Hiszpanii.
0: Pięknie.
1: Do wujka i do cioci.
0: Ojej, no to wspaniała podróż przed tobą. Na tydzień, czy krócej, dłużej?
1: Na tydzień.
0: Na tydzień, o, no to wspaniale. Czyli jeszcze odpoczniesz sobie w Hiszpanii, gdzieś nad morzem?
1: Tak.
0: Nad morzem, wspaniale. Cieszysz się chyba bardzo?
1: Tak.
0: Spakowana już jesteś?
1: Tak, jestem.
0: No właśnie. Czyli już tylko dzisiaj odbierzecie brata z przedszkola i możecie już myśleć tylko o wyjeździe. Pewnie lecicie samolotem, tak?
1: Tak.
0: I to nie jest twój pierwszy raz w Hiszpanii, czy już byłaś tam kiedyś?
1: Nie.
0: Czyli dokładnie wiesz, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo. Pewnie piękna pogoda jest teraz w Hiszpanii, podobnie zresztą jak w Polsce chyba, co?
1: Tak.
0: No, z pewnością będziesz tam się świetnie bawiła, czego ci życzę oczywiście, Haniu. A czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę Gabrysię, brata i cały świat.
0: O, pozdrawiamy w takim razie wszystkich, których wymieniłaś, a ja pozdrawiam ciebie i specjalnie dla ciebie z dedykacją piosenka z Rio 2. Pewnie dobrze ją znasz, więc będziesz mogła się przy niej świetnie bawić. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: To nie dżungla, to nasze radiowe półkolonie. Chociaż oczywiście przed chwilą mogliśmy usłyszeć piosenkę z Rio 2, która była odpowiedzią na naszą zagadkę. Przed chwilą bajkowy detektyw tym razem przypomniał nam o filmie Rio. A już teraz kolejna zabawa, która tym razem nazywa się...
1: Następny przystanek.
0: Oj, następny przystanek to wcale nie będzie bardzo łatwa zagadka. No na pewno nie będzie tam łatwo dotrzeć, bo to miejsce znajduje się całkiem, całkiem wysoko. Nie zdradzimy jeszcze dokładnie, dokąd jedziemy, ale z pewnością, jeżeli będziemy w tamtych okolicach, to będzie można to miejsce zobaczyć nawet z daleka. Nie trzeba będzie tam na nie wchodzić, ani wjeżdżać, ani nawet można samolotem tam polecieć, ale nie, nie trzeba będzie takich różnych zabiegów robić, bo z daleka będzie je widać, a jest to dosyć charakterystyczne miejsce i łatwo rozpoznawalne na tle innych, bo z tym miejscem związana jest opowieść o kimś, kto wygląda jakby zasnął i czekał. I nie jest to zwyczajny człowiek, tylko kształt górskiego masywu, który sprawił, że zaczęto kojarzyć go ze śpiącym rycerzem. A nasza dzisiejsza stacja znajduje się w Tatrach Zachodnich. Najwyższy punkt tego masywu ma 1894 metry, a wysokość to jeszcze nie wszystko, bo to miejsce jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli gór w Polsce. I jeżeli jeszcze nie wiecie, to tam na samym szczycie znajduje się taka konstrukcja, która pojawiła się w 1901 roku i można ją dostrzec z bardzo dużej odległości, a do jej budowy wykorzystano żelazne elementy, które trzeba było przetransportować, a następnie wnieść wysoko w góry. Czy już wiecie, o jakim miejscu dzisiaj mówimy i dokąd dzisiaj jedziemy? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się rozwiązać tę zagadkę.

0: Uwaga, uwaga, zapinamy pasy i ruszamy w drogę, ale dokąd? Dokąd? Być może na wprost. A kto wie, dokąd jedziemy? Być może wie to Oliwier. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, ty chyba sam, Oliwierze, gdzieś jedziesz. Tak, dokąd jedziesz?
1: Z Longa do Dziadka.
0: O, wspaniały pomysł. Do dziadka, do Elbląga, to myślę, że jest dobry pomysł, chociaż dosyć daleko od miejsca, do którego chcielibyśmy zabrać teraz wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A jest to miejsce?
1: Giewont.
0: Giewont, dokładnie tak. To jest właśnie Giewont. Czy to była trudna zagadka, Oliwierze?
1: Nie.
0: Nie? A po czym poznałeś?
1: Chodzę po górach.
0: A ty chodzisz po górach, rozumiem, czyli jesteś teraz na Pomorzu, ale po górach również lubisz chodzić.
1: Tak.
0: Tak. A byłeś w górach teraz niedawno?
1: Tak. Na początku wakacji.
0: I gdzie byłeś?
1: Na Morskim Oku, na Dolinie Pięciu Stawów i w Dolinie Roztoki.
0: O, pięknie, ale na Giewoncie nie byłeś.
1: Nie.
0: Ale pewnie widziałeś, bo to niedaleko.
1: Będę.
0: O, będziesz jeszcze w tym roku, tak?
1: W
0: przyszłym roku, rozumiem. Ale czyli jeżeli tam się kręciłeś w okolicach tego Giewontu, to pewnie też widziałeś szczyt, co?
1: Tak.
0: Tak mi się wydaje, no właśnie. No właśnie, ten metalowy krzyż widać jest z bardzo dużej odległości, więc po tym też można poznać. Wspaniale, czyli trafił mi się akurat górski podróżnik, Oliwier, który był już w wielu miejscach, a tym razem na Giewont też wybrał się razem z nami, tym razem z Polskim Radiem Dzieciom, ale już wkrótce może osobiście. A powiedz, dlaczego lubisz chodzić po górach?
1: To taka dla mnie jakby przygoda fajna.
0: Mhm.
1: Bo zawsze mamy zadania, bo mama nam robi, żebyśmy się nie nudzili.
0: O, a jakie zadania macie?
1: Na przykład znajdź kamień w kształcie serca, albo znajdź iglaste drzewo.
0: Wspaniała sprawa. Ja muszę taką zabawę też pożyczyć, bo to jest bardzo fajny pomysł, żeby szukać na swojej trasie różnych elementów ciekawych, tak?
1: Tak.
0: I coś ciekawego ta mama jeszcze podpowiada, słyszę?
2: Że zagadki też mamy.
1: Zagadki.
0: O, właśnie. A zagadki dotyczą pewnie zwierząt, też roślin, które tam mogą być, tak, na trasie?
1: Tak.
0: Rozumiem.
1: Teraz mieliśmy, żeby znaleźć świstaka i znaleźliśmy.
0: Znaleźliście świstaka?
1: Hmm?
0: Teraz, na początku wakacji?
1: Nie, w tamtym roku jak byliście.
0: W tamtym roku. A świstał coś o pogodzie?
1: Nie wiem.
0: Nie
1: wiesz.
0: Rozumiem. Bo podobno te świstaki to potrafią pogodę przepowiadać, wiesz? Ale to na początku wiosny, jak wyjdzie wcześniej albo wyjdzie później, to coś oznacza. Ja dokładnie już też nie pamiętam, ale z tymi świstakami to krąży jakaś taka historia, że one właśnie potrafią przepowiadać pogodę. No ale to fajnie. A jak te świstaki wyglądają?
1: Są takie małe, puchate, mają białe ryjki.
0: O, no to

0: wspaniale, będziemy teraz też szukać, jak będziemy się wybierać na jakieś wakacyjne szlaki, będziemy szukać tych świstaków. Może akurat uda nam się znaleźć. A to była taka zagadka, którą mama wymyśliła, żebyście znaleźć jakiegoś świstaka?
1: Tak.
0: Ojej, to mam nadzieję, że te zagadki też są trochę łatwiejsze, bo znaleźć świstaka to wcale nie jest takie proste.
1: Są łatwiejsze,
0: no tak się domyślam. Kształt serca to na pewno łatwiejsze, kamień w kształcie serca znaleźć niż świstaka. Chociaż jak się na takiego świstaka natrafi, no to całkiem fajna przygoda się z tego robi. Bardzo się cieszę w takim razie, że dodzwonili się do nas tacy górscy podróżnicy, którzy nam trochę też opowiedzieli. Ta zabawa w znajdowanie różnych kształtów zwierząt i roślin to musi być naprawdę bardzo fajna sprawa. No i w ten sposób dzieciaki pewnie bardzo lubią też chodzić po górach, więc takie zabawy, zadania, zagadki można sobie wymyślić. Oliwierze, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Bardzo się cieszę też, że jedziesz do Elbląga, do dziadka, bo z pewnością będziesz tam miło spędzał czas. A czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Ja bym pozdrowić dziadka, moją całą rodzinę i cały świat.
0: O! Piękne pozdrowienia w takim razie. A jeszcze powiedz tylko, czy teraz po wakacjach idziesz do jakiejś szkoły, do klasy, czy chodzisz do przedszkola?
1: Idę do trzeciej klasy.
0: Do trzeciej klasy, to już poważna sprawa w takim razie. No to życzę ci powodzenia w trzeciej klasie i mam nadzieję, że jak będziesz gdzieś może w okolicach Giewontu, to możesz do nas zadzwonić i opowiedzieć właśnie o tej górze, bo myślę, że to jest bardzo fajna przygoda wspinać się na Giewont, chociaż z pewnością nie jest to łatwe.
1: Zadzwoni, bo w przyszłym roku mamy wyprawę.
0: O! Pięknie. W takim razie czekamy na relacje z tej wyprawy. Pamiętajcie, że Oliver nam obiecał, więc mam nadzieję, że dopełni tego i dodzwoni się do nas i opowie, bo myślę, że niewielu z was na taki Giewont już wchodziło. Dziękuję ci bardzo za telefon, Oliwierze. Trzymaj
1: Dziękuję,
0: się cieplutko.
1: Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pa, pa. No i w ten sposób rozwiązaliśmy wszystkie zagadki, które przygotowałam dla was razem z naszą wydawczynią Zosią na nasze radiowe półkolonie na dzisiaj. Powoli zbliża się koniec naszej audycji, ale ja proponuję jeszcze jedno ciekawe spotkanie. Może jeszcze w ciągu tego czasu ktoś się do nas dodzwoni i będzie chciał nam opowiedzieć o swojej wyprawie albo swoim niezwykłym dniu. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się chwilę porozmawiać w tej radiowych półkoloniach.
2: Nadszedł już czas.
3: Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Jestem twoją bajką, czyli piosenka z Akademii Pana Kleksa, ale ja myślę, że nie spodziewacie się teraz, kto do nas dodzwonił się. Dodzwoniła się do nas Karolina. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś, bo niesamowitą historię chcesz nam dzisiaj opowiedzieć. Czy ty naprawdę jedziesz teraz ciężarówką?
1: Tak.
0: No to opowiadaj, co to jest za ciężarówka, gdzie ty jedziesz i jak tam się znalazłaś?
1: Tata pracuje za granicą w Niemczech i właśnie przejeżdżamy teraz przez granicę.
0: Wow, do Niemiec teraz wjeżdżasz, tak?
1: Tak.
0: Pierwszy raz taki mamy taką historię, że dzwoni do nas słuchaczka z granicy polsko-niemieckiej i jedzie ciężarówką. A co to jest za ciężarówka?
1: Tata, co to jest za ciężarówka? Mercedes.
0: Mercedes, ale pewnie duża jakaś.
1: Tak,
0: duża.
1: Przyczepą jeszcze.
0: I wysoko pewnie siedzisz?
1: Tak.
0: Masz zapięte pasy?
1: Tak.
0: Ale tata pewnie bezpiecznie jedzie, co?
1: Tak.
0: Tata jest dobrym kierowcą, na pewno. Ależ to musi być przygoda jechać taką ciężarówką. Karolino, fantastyczna sprawa. No, ale jak to jest? Teraz siedzisz tak wysoko, widzisz wszystkich z góry, jedziecie sobie bezpiecznie przez granicę i długo tak będziecie podróżować?
1: Do 18.
0: Ojej, no to jeszcze mnóstwo czasu można spędzić z tatą. I o czym tak rozmawiacie, kiedy jedziecie po drodze?
1: O różnych rzeczach.
0: Tata pewnie opowiada ci różne przygody z trasy.
1: Tak.
0: No właśnie, to musi być naprawdę niezapomniane przeżycie. Karolino, bardzo się cieszę, że podzieliłaś się z nami tą właśnie historią. Ja nigdy nie jechałam taką ciężarówką, więc myślę, że to musi być niezwykłe doświadczenie. Bardzo się cieszę, a czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak, tatę, mamę i babcię i siostrę.
0: O, wspaniale. Takie pozdrowienia z polsko-niemieckiej granicy z ciężarówki prosto od Karoliny i jej taty. Bardzo dziękujemy za to połączenie i za taką historię.
1: Dziękujemy. Jeszcze pozdrawiam pieska i całe radio Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Czyli szerokiej drogi musimy wam teraz życzyć, żeby wam się dobrze jechało.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo również dziękuję. To była Karolina, która tuż przed samym końcem naszej radiowej świetlicy opowiedziała nam o swoim niezwykłym doświadczeniu. No, taka podróż ciężarówką to myślę, że jest niesamowita sprawa. Być może kiedy dojedzie na miejsce, będzie też czekała na powrót w drugą stronę, no bo pewnie jeszcze wróci do Polski i będzie mogła opowiedzieć swoim znajomym, koleżankom i kolegom, że jechała taką ciężarówką. A ja już wam bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w radiowej świetlicy. Miło mi było się z wami porozmawiać, spotkać i wymienić doświadczeniami. Byliśmy dzisiaj na Giewoncie, rozmawialiśmy o Rio, rozmawialiśmy też o mrówkach, a także o tym, jak można szanować nasze rzeczy i wymieniać je w dzielniach. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa sprawa. A tymczasem zostawiam was, mam nadzieję, w dobrych humorach, w dobrych nastrojach i z miłym popołudniem piątkowym. A za to spotkanie dziękuję już Marta Kawalec, Zosia Montowska. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
7: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.

się trzymać.

0: jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Zachuś!
4: Ahoj!
0: Na morzu wiedzie prym.
5: Ahoj! To Jake i piraci z Nibylandii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: wspomnieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny.
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
0: A więc Dolores ma pług wybitny. Kamilo się zmienił.

Oni jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej.

0: nie śmieje, nie pije.
1: Ciekaw jestem, od czego pan tyje.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

groźny siłacz, Faligura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super, rozbójnika,

Baniucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. I bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę, jak im gra. Choć złapałem wiele udział,

Dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad dworem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie sauna tam. Chociaż szpetny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: chce być architektem wnętrz. Ulf tak wielki mi, on wie, że mnie jest złym.
1: Modesna sługa ta, Andreas i sobie gra.
2: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
3: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam,
1: marzenie mam,
4: marzenie mam,
1: marzenie mam.
4: Chcę zobaczyć światło latających.

Zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem. No please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny. Tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek brać z tego woli aureć. Kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronot

wrócisz do stóp.

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: Przerwa.

0: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam we Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja.
11: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
12: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cze dzieciaki, rozrabiaki, wiecie kto mówi? Pewnie, że wiecie, bo to mówię ja, wasza żaba Monika, kom, kom, która pojawia się i znika.
13: Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo, to ja wasz kulfoniasty, kulfon opowiadać, bajasz, legendziarz, gawędziarz, bzdurzysta oraz bajdurzysta. Panie, już więcej nic nie będę mówił, bo nie mam siły.
12: To ja zacznę. Kochane dzieci, dziś jak zwykle opowiemy wam przepiękną opowieść. Bo dziś będzie opowieść pod tytułem Bodzentyńskie lochy.
13: Tak, bodzentyńskie lochy. Locha, to wiesz co to jest locha?
12: Żona dzika.
13: No, to co tam mieszkała? Locha?
12: Ale lochy to też są takie piwnice. I my o tych piwnicach opowiemy.
13: A, bo ty nie o lochach, o żonach dzika nie będziesz mówiła, nie. Tylko będziemy mówili o korytarzach podziemnych.
12: Tak, o korytarzach podziemnych.
13: O podziemnych korytarzach.
12: Więc, kochane dzieci,
13: zacznijmy od początku.
12: Tak, średniowieczne miasta obronne,
13: tak,
12: to zawsze były otoczone murami, fosą, posiadały baszty, bramy,
13: strzeżone
12: mosty,
13: bramy.
12: Mosty zwodzone.
13: Miały również podziemne przejścia.
12: Tak, miały podziemne przejścia.
13: Które łączyły zamek, ratusz i kościół.
12: Tak, ale ponieważ ryneczki zawsze były bardzo małe...
13: Ale no jeszcze to... nie powiedziałaś jednej bardzo ważnej rzeczy.
12: Jakiej?
13: Że lochy, czyli te podziemne korytarze, prowadziły na zewnątrz murów.

0: aby utrzymać łączność na wypadek oblężenia.
1: Ale nie tylko, bo one były przeznaczone na przykład jako piwnice do trzymania wina, piwnice do trzymania ziemniaków.
0: Tak.
1: I jeszcze, wiesz co w takich lochach mogło być?
0: 3 lub 4 kondygnacje mogły być.
1: Ale mogły być szczury.
0: Podobno były olbrzymie szczury.
1: Szczury były jak lochy.
0: Jak lochy, tak.
1: Nie. Jak żony dzików.
0: Tak, takie były
1: takie
0: szczury.
1: Takie wielkie.
0: Takie, a kły miały?
1: Ojej.
0: Jak dziki. I bo to w ogóle były dzikie szczury.
1: Dzikie, tak. Dzikie podziemne.
0: Dzikie podziemne szczury. I ale jeszcze, kochane dzieci, musimy wam powiedzieć, że domy stały często na tych lochach.
1: Znaczy na tych piwnicach.
0: Na tych piwnicach. Nie, na tych chodnikach podziemnych. Często stały bo gdyż te podziemne piwnice były głęboko kopane, jak studzienka. Pamiętacie?
1: Tak, studzienka.
0: Taka studzienka była głęboko kopana.
1: Ale murowana była.
0: Nie, to w murowanej piwnicy.
1: No a te piwnice też były murowane.
0: Też. Były.
1: To by się zawaliły i domy by powpadały.
0: I właśnie się niektóre zawalały. Obsuwały się i tak domy tak krzywo stały.
1: No bo tak, każdy dom to był taki cienki, wysoki, tak. Przez to ciężki wpadał do lochu. Mógł wpaść do lochu, mógł.
0: Mógł. Ale... A do lochu często wpadała locha też.
1: No przestań z tą lochą, no. Do lochu to wpadały niegrzeczne dzieci, które szukały guza.
0: Nie szukały guza, tylko szukały skarbów, bo jeszcze musimy wam powiedzieć, kochane dzieci,
1: że w tych lochach często mieszczanie chowali skarby. Na przykład.
0: Nie tylko mieszczanie, ale również bogaci państwo.
1: Jakie bogaci? Nie mówi się bogaci państwo, tylko bogate państwo.
0: Nie, ale to byli państwo. Nie, to nie było państwo jako państwo, tylko to byli na przykład bogaci szlachcice.
1: I szlachcianki.
0: I szlachcianki, czyli bogaci państwo byli.
1: To ci mówię jeszcze raz, no.
0: Co?
1: Się mówi bogate państwo, a nie bogaci.
0: Nie, bogate państwo to jest całe, ogólne. Polska może być bogatym
1: no
0: państwem.
1: No właśnie, będzie.
0: Będzie, jest. A ja nie mówię o tym, tylko mówię o że pan i pani byli bogaci.
1: A no tak. No i na przykład jak taki pan i pani
0: byli bogaci.
1: Zaoszczędzili jednego dukata, to go natychmiast zanosili do tych lochów.
0: Tak. I chowali do beczek glinianych.
1: Jednego dukata do beczek.
0: No.
1: A jak mieli 2 dukaty?
0: No to dalej aż zapełniali... Nie, bo oni zapełniali beczkę dukatami.
1: No i na przykład jak mieli...
0: Jak już beczka została zapełniona dukatami, to oni zamykali tą beczkę i wypalali.
1: Co wypalali? Co ty pleciesz, Kulfon?
0: No żeby ta beczka była twarda.
1: Oni robili tak. Jak nazbierali pieniędzy, to każdy miał swoją piwnicę, czyli swoją część lochu.
0: Nie, jak zakładali, to szli do banku i wpłacali.
1: Nie było banku wtedy.
0: W ogóle?
1: No wtedy mieli banki templariusze.
0: A nie, to templariusze to dużo wcześniej. Ale
1: w Bodzentynie nie było templariuszy.
0: Nie było?
1: Nie.
0: No i co? I oni bo oni schowali do tych beczek.
1: Do tych beczek chowali.
0: Glinianych.
1: Tak, i później się sami chowali do tych beczek.
0: Nie, sami się nie chowali. Chowali się...
1: Nie, za beczki się chowali.
0: Jak było oblężenie.
1: No tak, jak było przeważnie, bo tam Tatarzy nawet oblegali.
0: Oblegali równie. Tatarzy tam, tak? No też oblegali.
1: Jak oni na Kraków szli, to przez Bodzentyn.
0: No i oni tak, nachowali tych dukatów, nachowali, a potem zapominali, w którym miejscu.
1: Ja później na przykład, jak ktoś miał duży zapas cebuli,
0: to też chował
1: do beczki.
0: Nie, cebuli nie, oni tylko złoto chowali.
1: A śledzie?
0: Śledzie zjadali. Z cebulą właśnie.
1: No właśnie mówiłem, w jednej beczce śledzie, w drugiej cebula.
0: Nie, ale to oni to w kuchni to trzymali, a tamte skarby były w lochach.
1: No tak, no i później jak się tak powolutku te lochy niektóre zawalały, dzieciaki tam latały po tych lochach,
0: nic się nie zawalało.
1: Mieszczanie zrobili zebranie. Zebrali się w ratuszu.
0: Mieszczanie?
1: Tak. I powiedzieli, no te lochy...
0: Nie, to burmistrz zebrał wszystkich w ratuszu i wydał bal.
1: Nie, wydał dekret, że lochy trzeba zasypać, a przynajmniej wejście do lochów...
0: Ale to na samym końcu dopiero.
1: Nie na początku, bo później dopiero rozgrzebali, no.
0: Tak? Na początku.
1: Oczywiście.
0: Kazał zasypać, żeby nikt nie grzebał w tych lochach?
1: Zasypujemy lochy, a jak będzie nam potrzeba trochę złotych dukatów, to odsypiemy lochy.
0: Odkopiemy.
1: Odkopiemy, tak. Wejście odkopiemy.
0: Nie, no co ty?
1: No tak było, no.
0: To głupie.
1: A co ty, ja jestem burmistrzem?
0: Nie, no to jakiś głupi burmistrz był, no.
1: No, a się zdarza, no, zdarza się.
0: Dlaczego kazał zakopy... Właśnie nie, to

0: Inaczej, ten burmistrz powiedział tak, mówi, chodźmy, weźmiemy te wszystkie pieniądze i włożymy do banku.
1: Nie było banków, czy ty nie potrafisz tego zrozumieć?
0: Jak to nie było w ogóle? I sklepów, chcesz powiedzieć, samoobsługowych też nie było?
1: Były, proszę ciebie, tylko kramy i stragany.
0: Aha. A, no to jak tak? To
1: i nawet nie było kart kredytowych i wszyscy musieli płacić gotówką.
0: Dobrze, to zgadzam się na takie rozwiązanie. Burmistrz, tak jak żaba powiedziała, zrobił zebranie i wydał wszystkim... co wydał?
1: Czeki podróżne.
0: Nie no, nie czeki podróżne.
1: Ja wiem, że się mnie pytasz, co wydał. Nic nie wydał.
0: No bo to ty mówiłaś o burmistrzu.
1: No to powiedziałam, że wydał dekret.
0: A, dekret wydał. No
1: wydał dekret.
0: No, ale po co?
1: Żeby nikt się nie kręcił podejrzany i obcy w lochach.
0: O to chodzi, żeby zasypać te lochy, żeby... No rozumiem.
1: Nie.
0: Nareszcie zrozumiałem. Dlaczego pukasz w to?
1: Ja nie pukam, sam puknąłeś.
0: Ja puknąłem?
1: Oczywiście.
0: Aha.
1: Jesteś pukasz.
0: Przez pomyłkę. Dobrze, kochane dzieci, no więc to było tak.
1: I minęły wieki.
0: I lata.
1: I ludzie, którzy mieszkają w Bodzentynie, powiedzieli tak, ojejku, przecież kiedyś, dawno, dawno temu, tam mieszkańcy nasi, pramieszkańcy,
0: pradziadowie,
1: chowali dukaty.
0: Dukaty, złote.
1: Będzie te
0: i złoto.
1: Tak. I trzeba będzie te dukaty odkopać.
0: No, no i burmistrz wydał znowu dekret?
1: Nie, już był inny burmistrz, powiedział tak, no, nie interesujcie się, bo z tymi dukatami to bójda. Ale był taki jeden mieszkaniec tego Bodzentyna,
0: no,
1: który mówi, ja się wybiorę do tych lochów. I tak odkopał jedno wejście.
0: Gdzie?
1: Wziął
0: kaganek. Co ty za te za bzdury opowiadać? Wiesz, co on zrobił?
1: No odkopał.
0: Przygotował
1: wejście.
0: Najpierw sprzęt. Kilof, łopaty, wiadro, świece, łuczywo i mocny sznur.
1: No po co mu mocny sznur?
0: Jak to po co? Po to, żeby wyciągać złoto na sznurze.
1: A, na sznurze.
0: Na sznurze. I dopiero wziął kolegę i we dwójkę poszli, zakradli się do lochów.
1: No tak, zakradli się.
0: A trzeci stał na straży.
1: Tak, ale potem się znowu nie... Oni przecież nie wykopali żadnego złota.
0: Nie, jak to nie? Zaczęli kopać i po kilku dniach ciężkiej pracy, wiesz, na co trafili?
1: Na co?
0: Na szkielet.
1: O, maści los.
0: Na szkielet trafili. I wiesz co? I tak się przestraszyli, bo ten szkielet zaczął grzechotać tak. Tak.
1: I szczęka mu się
0: szczękać. I zaczęli uciekać. I zgubili świece.
1: I łuczywo.
0: Tak. I jeden z nich wyrżnął się głową, wiesz w co? W nogę.
1: Ale w nogę kolegi, który biegł
0: tak,
1: przed nim.
0: Bo się potknął.
1: Nie, tak, tak.
0: I słyszeli też szczekający szkielet, który ich gonił.
1: A jak dopadli do wyjścia, to wiesz, co zrobili?
0: Uciekli.
1: Odetchnęli z ulgą.
0: No właśnie. I powiedzieli, że już więcej tam nie pójdą.
1: Nie pójdą, nie.
0: Nie pójdą.
1: Jeszcze powiedzieli, jak bum, cyk, cyk, skarbów nie ma, a my tam nie będziemy wchodzić.
0: Nie, no tylko szkielet chodzi tak, i szczęka.
1: I klekocze szczęką.
0: Klekocze szczęką, dziką taką.
1: A może to bocian?
0: Nie, no. To nie klekotał, tylko wiesz co, szczękał.
1: Bocian?
0: Nie, szkielet.
1: A szkielet szczękał, tak, bo miał szczękę.
0: Bo miał szczękę i szczękał szczęką, kochane dzieci, więc na wszelki wypadek wy nie chodźcie do
1: lochów. Po żadnych piwnicach, po żadnych lochach,
0: tak?
1: Siedźcie w domu.
0: Same nie chodźcie, tylko z rodzicami możecie.
1: Siedźcie w domu, myjcie zęby.
0: I nogi. Do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

strychu, w zamku czy w szałasie, w duchy możesz nie wierzyć, ale musisz bać się.

Kapuśniaczek mży. Czy pada, czy nie pada, kto potrafi odpowiedzieć mi?

0: To jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, o.
1: Mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, torador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda!

Arizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i mustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech blogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi. To jest Matylda, o. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi. To jest Matylda.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

0: Ciao!
1: Autopromocja.
2: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
3: Morze jeszcze było. Było wielkie.
4: Las i jezioro.
5: Byłam we Włoszech.
6: W domku w Okocie też jest fajnie.
7: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
1: Autopromocja.
12: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
13: Minęła godzina 18. Martyna Huderska, kłaniam się z Rzeszowa, a konkretnie z Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jesteśmy tutaj gośćmi jako Polskie Radio Dzieciom, ale czujemy się bardzo dobrze, czujemy się zadomowieni, a to wszystko związane z festiwalem literackim łączy nas bajka. Bajka w tym miejscu łączy od 3 lat, a wszyscy uczestnicy, organizatorzy mają takie poczucie, jakby ten festiwal zakorzenił się tutaj lata temu, a może nawet wieki. Dzisiaj moc opowieści nas czeka do godziny 20. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, że będziecie uczestniczyć w audycji. Jeżeli będziecie mieli jakieś przemyślenia, będziecie chcieli się czymś podzielić, to zapraszamy także do kontaktu 22 645 20 55. W studiu Polskiego Radia Dzieciom nad wszystkim czuwa Daria Brzezińska, którą ciepło pozdrawiamy. Na miejscu w Rzeszowie ze mną Asia Osmańska, dzięki której możecie zaglądać do naszych mediów społecznościowych, na Instagram Polskiego Radia Dzieciom, na stronę internetową i podglądać, co się tutaj dzieje. A może ktoś z was nabierze apetytu, żeby wybrać się do Rzeszowa, bo jesteśmy na półmetku festiwalu, a w studiu plenerowym, w bibliotece, obok mnie, koordynatorka i dobry duch tego festiwalu, Kasia Buczek. Kasiu, witam cię ciepło.
14: Witam serdecznie i Martynę, i wszystkich słuchaczy.
13: Rok minął od naszego ostatniego spotkania. Pamiętam jeden z poranków Polskiego Radia Dzieciom, dokładnie w tym miejscu, w towarzystwie Elizy Piotrowskiej, cioci Jadzi. Aż trudno uwierzyć.
14: Tak, dokładnie.
13: Że jesteśmy rok później.
14: Dokładnie, tak. Już jest rok, bo wtedy z ciocią Jadzią Eliza Piotrowska i Karolina Gniewaszewska byli naszymi gośćmi. Myśmy właśnie mieliśmy rano audycję, a rok później dokładnie zaczęliśmy trzecią edycję Festiwalu Literackiego Łączy Nas Bajka.
13: W czwartek konferencja, w której uczestniczyła rekordowa liczba edukatorów, bibliotekarek, bibliotekarzy. To było wspaniałe grono, które wsłuchiwało się w prelekcje znakomicie przygotowane przez festiwalowych gości. No i mam takie poczucie, że to, co działo się na konferencji, jeszcze długo, długo będzie rezonowało w jej uczestnikach. A dziś

0: warsztaty w aż 10 miejscowościach.
1: Dokładnie, 19 warsztatów w 10 miejscowościach w 3 czwartych powiatów województwa podkarpackiego. Dzisiaj widzieliśmy się w Stalowej Woli, w Łańcucie, w Kolbuszowej, w Boguchwale, w Rzeszowie, też w Kańczudze, w Padwi Narodowej, Sędziszowie Małopolskiej i w Rzepedzi i jeszcze w Stalowej Woli.
0: O tak, mnie udało się zajrzeć do Łańcuta i do Boguchwały. Ach, jaki to żal, że nie możemy się teleportować i przemieszczać jakoś tak z prędkością światła. To nie jest możliwe, bo te odległości między miejscowościami też nie są małe, ale frekwencja we wszystkich miastach, miejscowościach była imponująca.
1: Bardzo wysoka, ale też zależało mi od początku tworzenia idei festiwalu, żeby była ta dostępność do kultury. Są wakacje i w mniejszych miejscowościach niestety dzieci nie mają zawsze takiej możliwości, żeby uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, więc stąd taka liczba, aby w każdej miejscowości, w wielu powiatach mogły skorzystać z tej oferty, z tych warsztatów, bo naszymi gośćmi są ilustratorzy i opowiadacze z całej Polski.
0: Ja dzisiaj zaglądałam na warsztaty Joasi Krzyżanek. Szyliśmy pieski, ależ dzieci sobie świetnie radziły, a to co najważniejsze, przy stoliczkach siedziały dzieci, rodzice, siedzieli dziadkowie, wszyscy byli tak pochłonięci pracą, opowieścią, potem słuchali książki, pieski, Tereski, a Joasia Krzyżanek ma wyjątkowy dar opowiadania i też zachęcania do czytania książek.
1: Tak, ja z tego miejsca w ogóle bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom i prelegentom wczorajszej konferencji za to, że tak chętnie przyjęli zaproszenie, bo wczoraj były trudne tematy, dzisiaj bardziej warsztatowo. I z tego miejsca też chcę podziękować za to, że kiedy dzwonię i mówię, że robimy trzecią edycję i jest to w wakacje w sierpniu, gdzie też są festiwale w innych miejscach naszego kraju, wszyscy chętnie przyjmują zaproszenie i przyjeżdżają.
0: No, śmiało można powiedzieć, że Festiwal Literacki Łączy Nas Bajka ma już swoje grono, spore grono zwolenników, wielbicieli i jest największym festiwalem na Podkarpaciu.
1: Tak, pan na ten moment jedynym o takiej skali.
0: Tak, no zawsze liczby robią wrażenie, to ja przytoczę, że 1400 uczestników pierwszej edycji, druga to już 2200 uczestników, no będziemy czekać na podsumowanie, ale na to jeszcze przyjdzie czas, bo tak jak wspomniałyśmy, jesteśmy dopiero na półmetku. Jutro wspaniałe wydarzenie od samego rana. Kasiu, opowiadaj, zapraszaj.
1: Tak, Kolejka Opowieści to jest nasza taka podróż literacka z Przeworska do Kańczugi. Jest to kolejka wąskotorowa Pogórzanin, taka historyczna i będziemy jutro jechać, a wśród jakby atrakcji będą opowiadacze, którzy będą tworzyć tą literacką opowieść w wagonikach.
0: Och! Myślę, że wielu z was może tych opowiadaczy dobrze znać, takich dwóch szalonych.
1: Tak, dokładnie. Mateusz Świstak i Krystian Truchalski.
0: Dzisiaj można było ich też słuchać. W wielu miejscowościach dzielili się swoimi opowieściami. Pewnie jutro też was porwą. Co więcej, będą gośćmi poranka w Polskim Radiu Dzieciom, bo nie wyobrażamy sobie tego, żeby nie pomachać odjeżdżającym, a potem będziemy na was czekać po prostu w innej miejscowości.
1: Tak, bo w Kańczudze też zapraszamy, bo nie wszystkie. Tutaj przejazd był rejestrowany. Jest ponad 250 osób. Niestety nie wystarczyło biletów. Bardzo nam przykro, ale jeżeli państwo nie zdobyli tego biletu, a chcą z nami się spotkać, zapraszamy na stację w Kańczudze, bo tam będzie doktor inżynier Adam Mirek i Justyna Bednarek, więc warto przyjechać chociażby własnym środkiem transportu.
0: Och, zdecydowanie. Adam Mirek, czyli eksperymenty dla każdego, a Justyna Bednarek, no cóż, skarpetkowej królowej chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Spotkanie poprowadzi Krystian Truchalski i jestem przekonana, że wszyscy będziemy się dobrze bawić, więc jeżeli nie macie jeszcze planów, to o godzinie 8:00 wskakujemy do audycji specjalnej Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Potem ewentualnie osobom, które wsiądą do kolejki, my pomachamy na peronie, a odbierzemy was 45 minut później w Kańczudze.
1: Dokładnie, zapraszamy.
0: Zapraszamy. No i finał festiwalu w niedzielę i spotkania, które są nieodłącznym elementem tego pięknego festiwalu, czyli wieczorne czytania. No, nazwisko Artura Barcisia bez wątpienia przyciągnęło uczestników pierwszej, drugiej edycji pewnie.
1: Pewnie.

0: Podobnie będzie w niedzielę.
1: Ale tym razem zmiana miejsca. Artur Barcisz przez 2 edycje był w Rzeszowie, a teraz wyjątkowo będzie w Łańcucie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście na żywo znanego aktora, to zapraszamy na 16:00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. Będzie dla was czytał, z tego co pamiętam, a może nie będziemy zdradzać, co będzie czytał.
0: To może nie zdradzajmy. Ale w zeszłym roku było wybornie. I czytał tutaj, obok biblioteki.
1: Tak, i tym bardziej się cieszę, bo w Rzeszowie też będzie wieczorne czytanie o godzinie 19:00. Nasze zaproszenie przyjął Artur Dziurman. Taki niesamowity, bardzo przyjemny głos, więc też serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia do Rzeszowa.
0: Trzymamy kciuki za pogodę. Chociaż ja mam wrażenie, że tutaj pogoda zawsze dopisuje. Jest wyjątkowo ciepło. Nad morzem ponoć zaledwie 16 stopni. Nie wiem, czy to was przekonuje, ale tutaj jest ponad 20. Wczoraj było 30. Dokładnie. Jeżeli ktoś lubi słońce i chce cudownie spędzić tę końcówkę wakacji, choć ja się tak wzbraniam przed mówieniem o tym, że to jest końcówka, bo dziś dopiero 21 dzień czerwca, więc czerpmy pełnymi garściami. Łapmy dobrą energię i cieszmy się wakacjami po prostu.
1: Dokładnie. Zapraszamy jeszcze na finał festiwalu, czyli finał w Rzeszowie na ulicy Sokoła 13. Spektakl teatralny 13 minut wolności w wykonaniu aktorów Akademii Aktorskiej Artysta. Więc to będzie wyjątkowy spektakl, bo będzie w oknie biblioteki. Czyli budynek biblioteki będzie stanowił makietę, jakby scenę teatralną, a aktorzy będą grać z naszych dużych okien i będzie wszystko widać tutaj z placu przed biblioteką, więc to będzie wyjątkowe wydarzenie, mało gdzie spotykane.
0: Brzmi to bardzo zachęcająco, a o ten spektakl mam nadzieję, że uda mi się podpytać twórców, gości i artystów, którzy przybędą tutaj do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom dziś i będą gościć w audycji Kultura Nie Śpi po godzinie 19:00, więc koniecznie z nami zostańcie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, przemyślenia, pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Kasiu, ja wiem, że ty jesteś osobą bardzo zajętą. Nie wiem, jak ty to robisz, że jesteś w kilku miejscach na raz i to wszystko spajasz i łączysz. Jesteś jak taki cudowny klej magiczny. Więc bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby dzisiaj tutaj do nas zajrzeć. No i trzymamy kciuki.
1: Dziękujemy z tego miejsca w ogóle. Dziękujemy za patronat Polskiego Radia Dzieciom, bo to jest bardzo miłe, kiedy tak znane radio zainteresowało się tak małym festiwalem na Podkarpaciu. Więc z tego miejsca bardzo serdecznie podziękowania przede wszystkim dla redakcji, dla całego zespołu, dla Martyny i dla Asi za to, że przyjechały w okresie urlopowym, wakacyjnym do nas, do Rzeszowa.
0: Skromność, proszę państwa, przez Katarzynę przemawia. I profesjonalizm dodam. Bardzo dziękujemy. To jest zaszczyt być tutaj razem z wami.
1: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Literackiego Łączy Nas Bajka.

0: Polskie Radio Dzieciom, dziś w Rzeszowie i to nie jest obecność przypadkowa. Łączy nas bajka już od 3 lat. Bardzo inspirujący, ciekawy, piękny i łączący wiele środowisk festiwal literacki. Rozpoczął się 20, a potrwa do 23 sierpnia. Więc tak jak wspomniałam, jeżeli nie macie jeszcze wakacyjnych planów, to proszę pędzić tutaj na Podkarpacie. Tak jak goście tego festiwalu, dziś dotarła na festiwal Kasia Jackowska, NMŁO, Mateusz Szemraj, Joanna Krzyżanek, Mateusz Świstak, Maciej Szymanowicz, który oczywiście szukał różnych postaci. Ciekawa jestem, czy pojawiły się krasnoludki. Jeżeli ktoś z was był na tych warsztatach, to proszę dać nam znać. Na pewno było emocjonująco. Krystian Truchalski to też taki dobry duch tego festiwalu, który jest od początku. Wojciech Widłak, jego słynne czarownice, wiedźmy i baby Jagi, Karolina Bednarska. Jeszcze ktoś, kogo ja miałam przyjemność poznać na tym festiwalu. Gość, którego chciałabym zapowiedzieć jako niespodziankę. Witaj, niespodzianko.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Skąd przybywasz?
1: Z Pomorza, z Cegielni.
0: Ale podróżujesz do różnych zakątków, nie tylko Polski, prawda?
1: Tak, zgadza się, choć ostatnio bardziej wewnątrzkrajowo. Jestem takim wędrownym opowiadaczem, bajarzem, gawędziarzem, prowadzącym spotkania dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów.
0: A gdzie szukasz historii?
1: Głównie w książkach i przerabiam je później po swojemu, natomiast też często sam wymyślam różne historie albo słyszę je od innych opowiadaczy i za ich zgodą też przekazuję dalej, bo też myślę, że to jest takie uczestnictwo w takim łańcuchu żywego słowa i opowiadania historii czyichś, trochę zmienionych przez siebie, komuś dalej, żeby te historie nie zostały zapomniane, albo żeby mogły trwać w serduszkach i w umysłach osób, które są daleko od tego, który wymyślił tę historię.
0: Każdy może się tego nauczyć?
1: Oczywiście.
0: A od czego zacząć?
1: Od tego, żeby wybrać historię, która jest dla nas ważna, z jakiegokolwiek powodu. Czy jest dla nas wesoła, czy jest dla nas mądra, czy jest dla nas empatyczna, czy jest sposobem, jaki my widzimy świat. I jeżeli ta historia jest ważna, to chcielibyśmy ją opowiedzieć komuś innemu, bo jeżeli to jest dobra historia, to warto, żeby inni też ją znali. Jeżeli tak jest, to ta historia nas poprowadzi. I trzeba pamiętać o co się dzieje w tej opowieści, co po czym następuje i dlaczego, ale można mówić to swoimi słowami, nie trzeba uczyć się historii na pamięć, tak jak wiersza albo piosenki. Mm-hmm. I to właśnie poczucie, że to jest świetna historia i skoro mi się podoba, to innym też się spodoba. To niech to nas prowadzi i sprawia, że nie stresujmy się tym, jak to powiemy, tylko opowiedzmy to, a to będzie dobre. Jeżeli jest szczere i z serca, to zawsze ci, którzy tego słuchają, to wyczują i będą chcieli tego słuchać.
0: Mhm. Ale to znaczy, że ta

0: Takie osoby, które zaczynają, to tworzą pewnego rodzaju strukturę najpierw takiej opowieści, żeby się w niej nie pogubić.
1: Tak, natomiast ta struktura opowieści jest czymś, co się kształtuje przez wiele razy opowiadania tej historii i potem dopiero nabiera swoich kształtów, kolorów, smaków, zapachów.

0: prostu opowiedzieć.
1: A czy opowieść dochodzi do takiego momentu, w którym jest skończona? Czy ona jednak nigdy skończona nie jest? I to w zależności od tego, co tam mamy w środku i co z nami rezonuje, może się jednak przekształcać i wędrować jakimiś innymi ścieżkami.
0: I tak, i tak. Myślę, że to, co opowiadamy i dlaczego opowiadamy, jest pewną strukturą jednak zamkniętą. Mhm. Najczęściej, zresztą historie, zwłaszcza bajki, o których dzisiaj głównie rozmawiamy, zaczynają się od pewnej formuły magicznej, jak zaklęcie dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, i mają dokładnie taką samą formułę na zakończenie, i w Polsce jest to i żyli długo i szczęśliwie. I wtedy jest to taka formuła zamknięta łącznie z zaklęciami, natomiast też niewykluczone i wcale nie jest to nic złego, wręcz super, jak na spotkaniu ktoś podniesie rękę po opowieści i powie, a co było dalej? A co się działo z tamtą postacią? Może nie z głównym bohaterem, ale z tamtą postacią. I to świadczy o tym, że zawsze ta historia nie jest zamknięta we wszystkim i na zawsze. Możemy mieć poczucie zamknięcia pewnej historii, tego, co ja chcę powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, to i to i nic więcej. Nie muszę nic więcej mówić, nie mam takiej potrzeby. Ale ktoś może mieć potrzebę poznania tego więcej i niech on opowie dalej tę historię.
1: A masz swoje ulubione zaklęcia?
0: Zaklęć jest wiele i mogą być różne. Czasami są improwizowane, są zaklęcia na rozpoczęcie właśnie typu dawno, dawno temu. Mm-hmm. Można przekornie powiedzieć wcale niedawno temu, wcale niedaleko stąd, a mogłoby mm-hmm. to być nawet dzisiaj i tutaj. To też jest taka fajna formuła. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami. Jest też taka struktura, która z różnych innych kultur pochodzi, dosyć abstrakcyjna, można powiedzieć, w czasach, kiedy hipopotamy jeździły na wrotkach, aha, a tygrysy skakały z kwiatka na kwiatek. Zdarzyło się to i to. Więc też mogą być pewne abstrakcje wtrącane. Jest też tak, że my często mówimy, żyli długo i szczęśliwie, a często w arabskich baśniach jest, żyli długo i szczęśliwie, aż umarli. Mm-hmm. Że to jest też takie bardziej może prawdziwe.
1: A spisujesz swoje opowieści?
0: Raczej
1: albo
0: nie.
1: Nagrywasz?
0: Raczej nie, ale chciałbym napisać książkę w końcu z opowieściami, które powymyślałem samodzielnie. Nie na podstawie literatury, ale gdzieś tam na podstawie własnej wyobraźni. Staram się nie spisywać tych historii z tego względu, że one się zmieniają z czasem i że to jest jednak taka, wiem, co się ma wydarzyć, ale jak to powiem, zostawiam sprawą otwartą i za 5 lat będę to opowiadał inaczej, bo ja będę w innym miejscu mojego życia, inaczej będę patrzył na świat, mogę mieć inny humor, będę opowiadał innej publiczności i nie chcę tego zamykać spisywaniem, ale pozostawić to w takiej kwestii, że to się dzieje tu i teraz. I to jest żywe słowo.
1: To już chyba możemy zdradzić. Należałoby, że naszym gościem niespodzianką...
0: Możemy o tym zapomnieć.
1: Nie, warto zapamiętać to nazwisko. Jest Szymon Góralczyk Armatowski. Moi drodzy, do rozmowy z moim gościem wracamy zaraz po piosence, więc zostańcie z nami.

0: Jesteście gotowi na niespodziankę? Oto ona.
1: Kiedy świat był jeszcze młody i ludzi było niewielu, jednym z pierwszych mężczyzn był Watakame, el primer trabajador. On dostał od bogów specjalne zadanie. Dostał ziarna kukurydzy, którą miał zasiać na świecie, żeby ludzie mieli co jeść. I dostał ziarna kukurydzy zielonej, niebieskiej, czerwonej, żółtej, białej i czarnej. Jednak nie było wtedy na świecie miejsca, gdzie by założyć pole. Było mnóstwo drzew, były wielkie góry, były też jeziora i rzeki. I Watakame postanowił, że wytnie trochę drzew, żeby tam założyć swoje pole i zasiać kukurydzę. I w tym celu wziął topór i zaczął ścinać jedno drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo i kolejne, i kolejne, i kolejne. Aż ściął wiele, wiele drzew i zmęczony Watakame poszedł wieczorem spać w tym miejscu, gdzie pracował, bo było tam ciepło. Kiedy zamknął oczy, zamknął uszy i zasnął, nic nie widział, nic nie słyszał. A rano się budzi i mówi: co? Jak to? Wszystko rośnie tak, jak rosło wcześniej, jakbym nic nie ścinał? Więc znowu bierze topór i ścina jedno drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo i kolejne, i kolejne, i kolejne, aż ściął wiele, wiele drzew i Watakame zmęczony poszedł spać tam, gdzie pracował. I nic nie widział, nic nie słyszał, a rano się budzi i mówi: co? Znowu wszystko rośnie tak, jak rosło wcześniej? I bierze topór i ścina jedno drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo i kolejne, i kolejne, i kolejne. I idzie spać Watakame, ale zmęczony zasypia i tej nocy ma dziwny sen. Bo w jego śnie pojawił się niebieski jeleń, który mówi do niego tak.

I Łatakame się obudził i pamiętał cały ten sen. Patrzy, znowu wszystkie drzewa rosną tak, jak rosły wcześniej, jakbym nic nie ścinał. Ale nie ścinał więcej drzew. Zaczął związywać gałęzie ze sobą i z nich budował wielką łódkę. A kiedy łódź była gotowa, wtedy na niebie pojawiły się ciemne chmury i zaczął padać deszcz, ale to była taka wielka ulewa, jakiej nigdy wcześniej ani później nie było. Woda zaczęła zalewać wszystko dookoła, więc Łatakame pobiegł od razu do swojego domu po nasiona kukurydzy i pakował je do łódki. Do domu po kukurydzę, na łódkę, kukurydza, na łódkę, kukurydza, na łódkę, kukurydza, na łódkę, kukurydza, na łódkę, aż woda zaczęła zakrywać ziemię, więc Łatakame siedział w łodzi i był gotów odpłynąć i wtedy właśnie... Nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak pojawił się pies. I pies wskoczył do łódki Łatakame. I co zrobił Łatakame? Łatakame popłynął i z tym psem, i z kukurydzą. Wody przybywało i w końcu zakryła wszystko. I tak jak na początku świata było widać tylko niebo i wodę, nic więcej, a Łatakame płynął z tym psem i z kukurydzą w swojej łodzi. I deszcz w końcu przestał padać i wyszło słońce zza chmur. Łatakame tak płynął dzień i noc i dzień, a woda w końcu zaczęła opadać i zobaczył wyspę przed sobą. Więc popłynął do tej wyspy. I tam odwrócił swoją łódkę i zbudował z niej nowy dom. I zostawił psa w tym domu, żeby pies domu pilnował. A sam poszedł założyć nowe pole, gdzie będzie rosła kukurydza. I Łatakame zaczął pracować z ziemią. I pracował, a po południu wraca do domu zmęczony i patrzy, co? A na stole leżą cieplutkie placuszki tortilli. Pyszne naleśniki, które w Meksyku smakują w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób. I zaczął się nimi zajadać, a myśli, hej, kto je tutaj przygotował? Patrzy i nikogo nie ma. I myśli sobie, może pies? No nie, gdzie pies? No ale kto? I Łatakame nie wiedział. Więc następnego dnia poszedł znowu na pole, tam pracował z ziemią, pracował. Wraca do domu i patrzy, a na stole leżą cieplutkie placuszki tortilli, więc się zajada, mówi, hej, kto je tutaj przygotował? I nie wiedział kto, więc postanowił, że się dowie. I następnego dnia tylko udawał, że idzie na pole, ale schował się za domem i przez okno patrzy, co się tutaj dzieje, kiedy jego nie ma. I widzi, że ten pies podchodzi do stołu, zdejmuje z siebie skórę psa i pojawia się tam piękna kobieta. I to ona zagniata ciasto, to ona lepi placuszki, to ona szykuje jedzenie dla niego i kiedy Łatakame ją zobaczył, od razu się w niej zakochał. I podbiegł do domu, wszedł do środka, złapał skórę psa i wrzucił ją w ogień. I wtedy wybawił tę kobietę ze złego zaklęcia, które ktoś kiedyś na nią rzucił na początku świata. I mogła ona zostać w swojej prawdziwej i pięknej postaci. I zamieszkali razem w tej chacie. Łatakame i ona chodzili na pole. I tam pracowali z ziemią, żeby rosła kukurydza. A potem razem wracali do domu i razem lepili cieplutkie

0: placuszki tortilli.
1: Ale to była piękna opowieść i jaka zaskakująca.
2: Opowieści z Meksyku są często dla nas nieoczywiste, bo jest to zupełnie inna kultura i patrzenie na świat. I to jest też cudowne w opowieściach, że przez nie możemy podróżować po świecie, poznawać innych ludzi, inne systemy wartości, zwiedzać świat, który znamy i którego nie znamy, odkrywać piękne, magiczne światy właśnie w bajkach. Mhm.
1: Tą opowieść usłyszałeś w Meksyku właśnie?
2: Nie. W Meksyku byłem i widziałem te kukurydze, te różne kolory, widziałem je na malowidłach.
1: I ona cię natchnęła.
2: I naprawdę, i też przywiozłem różne książki z Meksyku. I tam według plemienia Huichol po stworzeniu świata jednym z mitów był właśnie ten mit o tym, jak zasiano kukurydzę, pierwszą kukurydzę dla ludzi, o Atacamę. I też miałem okazję spotkać się z takim meksykańskim uzdrowicielem, opowiadaczem już w Warszawie, w Polsce. Marakame opowiadał mi o Atacamę i też o różnych mitach z nim związanych, o tym, że właśnie to był pierwszy pracujący tego świata, który dostał zadania od bogów, żeby ten świat przygotowywać dla nas, dla tych, którzy będą później. I że to był taki trochę półbóg, heros, półczłowiek, Atacamę.
1: A na jakim instrumencie zagrałeś w tej opowieści?
2: No, tak sobie tutaj bębniłem troszeczkę w taki tang drum. To jest instrument, który gdzieś na początku mojej drogi z opowiadaniem mój znajomy Samuel Szatkowski z Łodzi zrobił z butli gazowej, którą znalazł na złomowisku.
1: Wydawał mi się znajomy ten kształt.
2: Poszlifował, ponacinał i mniej więcej stroi ten instrument, więc czasami go używam do opowieści i tutaj mam nadzieję, że pomagał, a nie przeszkadzał. I płynąć z tym snem i płynąć po tym morzu, które było i snem, i rzeczywistością, i dotrzeć gdzieś później do celu.
1: To jest niezwykłe, jak patrzymy na taki instrument i mówisz o strojeniu. Skoro jest nastrojony, to może się też rozstroić, prawda? Ja już troszkę wiem, jak stroi się handpan, troszkę większy, podobny ciut, chyba z tej samej rodziny. No niezwykłe są to instrumenty. Budują nastrój, pomagają zdecydowanie płynąć historii. Ja się zakochałam w handpanach, ale nie widziałam jeszcze tego, chciałam powiedzieć maleństwa, to nie jest takie maleństwo, moi drodzy. Możecie zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, jak ten instrument wygląda.
2: Handpany są o wiele droższe, o wiele większe, trudniejsze w transporcie, natomiast te tanki są żółwiki, jakie w Polsce nazywamy, są dużo mniejsze i łatwiejsze.
1: Natomiast dla mnie też mają różne skale?
2: Tak. Natomiast czasami taki trochę rozstrojony instrument muzycznie może być dostrojony do opowieści. I mam wrażenie, że tutaj mamy też taką sytuację, że to rozstrojenie pomaga trochę w tej historii. I to, co ja bardzo lubię też w opowieściach, że opowiadamy często słowem, opowiadamy gestem, mimiką i różnymi scenografiami. Natomiast muzyka tworzy takie tło, które współopowiada emocje, atmosferę opowieści i oddaje to, dużo mocniej, co tam jest, niż wszelkie słowa. I że to jest właśnie takie dwutorowe, dwupoziomowe opowiadanie, dźwięki i słowo-gest.
1: Mhm. A powiedz, jak opowiadasz jakąś historię, to też czujesz, jaki instrument pomaga?
2: Tak.
1: I po jaki sięgnąć?
2: Tak, jaki według mnie tutaj pasuje, ale to jest bardzo subiektywne, to nie jest tak, że w tej opowieści można używać tego instrumentu tylko. Czasami się też zdarza tak, że jak się jedzie z Pomorza do Rzeszowa, to nie można zabrać całego instrumentarium do pociągu, więc się trochę też trzeba zdecydować na właśnie te mniejsze instrumenty, zamiast na przykład duże, które by może też pasowały nawet bardziej czasami, ale te doskonale spełniają swoją rolę i to też jest świetne. Opowiadanie jednej historii, a granie na różnych instrumentach do niej i odkrywanie tego, co każdy instrument wnosi. I instrumenty też coś mówią. Mam taki program z opowieściami o śmierci, która tak naprawdę mówi o życiu. I tam używam trzech instrumentów. Bębna obręczowego, drumli i kankles litewskie. I to też jest dla mnie bardzo ciekawe, że to instrumentarium powstało na podstawie opowieści intuicyjnie i subiektywnie, a się później okazuje, że wszystkie te trzy instrumenty służą do pewnych podróży duszy, ducha, do innych światów, do zaświatów, że wszystkie mają też związek.

0: związek z pogrzebem i myślę, że w pewnych rzeczach nie ma przypadków i ta intuicja, która nam podpowiada, jakie brzmienie instrumentu by nam tutaj pasowało, to jest najlepsze, co możemy zrobić.
1: A czy to jest tak, że opowiadacze w różnych miejscach na świecie mają podobne instrumenty, czy są też takie regiony, które charakteryzują się jakiegoś innego rodzaju muzykalnością, czy jakimś innym kluczem, czy to właśnie jest też związane z jakimiś innymi instrumentami?
0: Tak, bo zależy zawsze od opowiadacza, jakim chce się być opowiadaczem. Niektórzy, większość opowiadaczy nie używa instrumentów w ogóle, bo oni mają opowiadać historię. U nas w Polsce jest taki model, który się bardzo dobrze sprawdza i który też jest częściowo dla Polski bardzo charakterystyczny z tych krajów, które miałem okazję poznać, że jest opowiadacz i muzyk. I opowiadamy razem, opowiadacz słowem, gestem, a muzyk właśnie tą muzyką tła, rytmiką, podbijaniem różnych rzeczy w opowieści, żeby one lepiej wybrzmiały, ciekawiej.
1: To żeby znamy, taki podróżujący
0: tak,
1: duet.
0: I to jest bardzo polskie. Są też opowiadacze za granicą, którzy używają jakichś instrumentów, ale też często używają instrumentów, które są w tym kraju, w tej kulturze popularne, dostępne, znane. Czasami się na przekór trochę wychodzi do instrumentów etnicznych, wchodząc w tą taką etnologię słowa, gawędy, bajki ludowej, opowieści mitycznej. Że sięgamy po instrumenty takie mistyczne, typu misa tybetańska, właśnie drumla, które nie są kulturowo z tym miejscem związane, ale pasują do tego typu historii, bo tak uważamy, że te szamańskie opowieści to takie dźwięki będą okej, koshi i w ogóle. No, także to też zależy od tego, jaki mamy światopogląd i w jakiej kulturze jesteśmy, jakiego typu opowieści chcemy przedstawiać, że czasami sięgniemy po te nasze tradycyjne instrumenty, a czasami będziemy szukać jakichś innych, które pasują do tej kultury, z której pochodzi opowieść, że to też często chcemy pokazać i kulturę, i muzykę, instrumentarium dla danego regionu. Mhm. Niekoniecznie z którego jesteśmy, ale z którego, na którego podstawie jest to spotkanie. Jeżeli jest to na przykład spotkanie, nie wiem, w Muzeum Azji i Pacyfiku i mamy historię z Japonii, to taką sytuacją, która dla mnie by była pożądana, że ktoś by grał na jakimś japońskim instrumencie, żeby dopełnić tej japońskości tego spotkania.
1: Ta lista spójność.
0: Tak. I to się często udaje i to bardzo dobrze działa. Mhm. Ale nie musi też tak być.
1: Dzisiaj prezentowałeś baśnie meksykańskie, między innymi, prawda? W Boguchwale. I to była opowieść pomiędzy Słońcem a Księżycem. Grałeś wtedy na tym instrumencie, który usłyszeliśmy dziś, czy na jakimś innym?
0: Tak, na tym i jeszcze na bębnie obręczowym troszeczkę. Opowieści z Meksyku są mi bardzo bliskie, bo byłem w tym pięknym kraju 6 razy i byłem tam na różnych festiwalach. I też to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo tam opowiadacze muszą się bardzo przebić. U nas jest taka często sytuacja, że jesteśmy zapraszani na festiwal w jakichś pomieszczeniach zamkniętych. Jest to taka sytuacja, że ludzie przychodzą na to wydarzenie, na to spotkanie, a w Meksyku jest bardzo dużo opowiadaczy, bardzo dużo takiej sztuki ulicznej, są bardzo duże te audytoria. Tak jak u nas często dla opowiadaczy sytuacją, gdzie mamy dużą publikę, to jest 50-100 dzieci, to tam w Meksyku się wychodzi na wielkie boisko, gdzie jest tylko beton, nie ma krzeseł, nie ma poduszek, nie ma nic. I przychodzi 300-500 dzieci i dostajesz mikrofon do ręki, jeden głośnik stoi gdzieś tam zamontowany i trzeba przez godzinę prowadzić spotkanie. I to jest coś, co tam się dzieje i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. To jest też niezła szkoła opowiadania. Albo się opowiada na dużych takich amfiteatrach, przestrzeniach półotwartych, placach, gdzie jest normalnie ruch uliczny, bardzo duży, dużo hałasów, dużo ogłoszeń. Jeżeli się nie ma dużej dynamiki w opowiadaniu, dużej interaktywności z publiką, dużo jakichś gadżetów, które też niektórzy stosują, to skupienie uwagi jest niemożliwe. Są takie sytuacje, że się opowiada w teatrze w Meksyku na festiwalu i tam jest 1200 osób i trzeba do nich jakoś mówić, jak to zrobić, żeby zagospodarować dużą scenę.
1: Masz już takie swoje wypracowane sposoby na te różne sytuacje?
0: Ja się
1: sytuacje.
0: Tego też cały czas uczę, bo to też były sytuacje jednostkowe. Natomiast tak, mogłem dzięki tym podróżom zobaczyć, jak inni to robią i też sobie wybrać, co ja chcę robić w Polsce i dlaczego, a dlaczego na przykład nie. co mi odpowiada.

0: a co nie, co na przykład w Polsce już mi wystarcza, ale jakbym był w Meksyku, no to muszę to zmienić, bo to nie działa.
1: Mhm. Czyli tu trochę takie wychodzenie ze strefy komfortu.
0: Tak, dostosowywania się do sytuacji, do publiki, do możliwości także językowych.
1: Mhm. No to jest na pewno w pewnym sensie rozwijające i no, mam takie wrażenie, słuchając ciebie, że jest się też w ciągłym takim rozwoju, w ciągłej podróży.
0: Tak,
1: no i to jest piękne, to jest, że się nie zatrzymujemy.
0: To jest świetne, że właściwie to jest taka nieskończona droga, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, że można to robić tak, na tak różnych poziomach i na tak różne sposoby, że to jest nieskończona droga do rozwijania się. Nawet jeżeli mamy na to ochotę, żeby tylko to robić, to i tak nigdy nie skończymy. A zawsze się wszystko rozbija o to, co ja chcę i dlaczego ja chcę. Co ja potrafię, a czego nie chcę się uczyć i dlaczego coś mi pasuje, coś sprawia mi radość, bo to też myślę, że chodzi o przyjemność opowiadania i przyjemność słuchania, radość z tego bycia na tym spotkaniu, w tej opowieści, w tej bajce, że to jest najważniejsze, bo inaczej się już robi taka trochę skorupa strukturyzacyjna i triki, które działają, ale stają się w pewnym momencie sztuczne i też myślę, że ci, którzy przychodzą słuchać, czują, że to jest forma, a nie mówienie z serca i że to jest duża różnica, jeżeli się gdzieś tam pójdzie w te technikalia za bardzo, a nie w zgodzie ze sobą, bo najlepszą drogą jest iść w zgodzie ze sobą i poprawiać swoją jakość i technikalia i warsztat.
1: Mhm. No ja myślę, że to można wyczuć z jednej albo z drugiej strony. Ja byłam uczestniczką wielu takich spotkań opowiadaczy. I chyba najczęściej miałam przyjemność słuchać Kasi Jackowskiej NMU.
0: To jest na pewno duża przyjemność.
1: Ogromna. Kasia na tym festiwalu się pojawia co roku, często właśnie w duecie, jak mówiłeś o tych duetach, instrumentalista
0: z Mateuszem
1: Szemrajem, chociaż Kasia też jest dziewczyną grającą. Nie wiem, czy się rozstaje ze swoim akordeonem na dłużej, czy nie, ale często z nim
0: podróżuje. Kasia gra na różnych instrumentach, śpiewa i opowiada i to też mi się wydaje takim bardzo dobrym multipołączeniem. Tego, że w opowieści możemy coś zaśpiewać, możemy sami wykonać tę muzykę tła, to jest bardzo, bardzo dobre, że można w tak różnych kierunkach pójść i to zrobić samemu. No a Kasia też robi to świetnie. Na tych trzech poziomach jest bardzo utalentowana i jest świetna.
1: Tak, pozdrawiamy cię, Kasiu, jeśli nas słuchasz teraz, a może będziesz miała okazję odsłuchać tę audycję. Kasia często angażuje publiczność i też wplata na przykład takie motywy muzyczne, jakieś frazy, refreny, które można powtarzać. Czasem pojawiają się elementy taneczne. Lubisz takie interakcje z publicznością?
0: Myślę, że u mnie jest dużo mniej tych elementów tanecznych, ale jest też bardzo dużo interaktywności z publicznością, że to jest coś, co ja bardzo lubię w opowiadaniu, że tworzymy pewną strukturę powtarzalną refrenów. Tak jak chociażby było na tej podstawie Łatakame, jeżeli jest to z publicznością, to ja daję publiczności też pewną przestrzeń do współopowiadania tej historii w refrenie. Takim refrenem było ścinanie drzew. Jedno drzewo, drugie, trzecie.
1: Jakie to jest rytmiczne.
0: Kolejne,
1: od razu się to czuje w ciele.
0: I ja zostawiam, na przykład nie mówię tego ostatniego i publiczność to mówi. I oni wszyscy wiedzą, co mają powiedzieć i opowiadamy razem. A potem trzecie liczenie to już oni liczą, ja nie muszę. Wszyscy wiedzą, co się będzie działo. A jednak mamy taką chęć współuczestniczenia aktywnie w opowieści i tej interakcji, że to jest fajne i że to bardzo dobrze działa. I ja też często konstruuję tak historię, żeby były te miejsca powtarzalne do wspólnego opowiadania, czy jakieś zapytania do publiczności, zaśpiewanie razem, czy zaśpiewanie imienia Łatakame. To jest też, że razem jesteśmy w tej historii, no. To chodzi o to. Nie to, że ja przychodzę i teraz z wysokości wiedzy opowiadam historię, a wy macie cicho siedzieć i słuchać. Nie. Kiedyś opowieści były żywe, bo plemię siedziało przy ognisku, razem wszyscy znali tę historię. Ktoś ją opowiadał, ale opowiadaliśmy ją razem, bo to jest nasza historia. My w niej jesteśmy tu i teraz i to się nigdy nie powtórzy.
1: Ale wiesz, że ta powtarzalność tych fraz, tych refrenów, motywów różnych jest taka otwierająca, bardzo zachęcająca do tego stopnia, że myślę, że no ja tak poczułam teraz, jak słuchałam twojej opowieści,

0: części, że już za którymś razem ewidentnie miałam ochotę się włączyć i człowiek przestaje się zastanawiać nad tym, czy to jest czysto zaśpiewane, czy nie, czy to jest rytmicznie.
1: Bo to w ogóle nie o to chodzi. Wiadomo, że przy występie artystycznym liczy się to, żeby zaśpiewać ładnie, przyjemnie dla innych, którzy tego słuchają. Ale tutaj właśnie chodzi o to wyłączenie głowy. I to, co często się dzieje na tych spotkaniach dla dzieci, które prowadzę w przedszkolach. Jak przychodzę pierwszy raz do danej placówki, to często dzieci mają tak przykazane, że przychodzi, nie wiem, teatrzyk, występ, coś tam i mają słuchać. A u mnie chodzi o to, żebyśmy z jednej strony słuchali, ale też mogli coś razem robić i zupełnie inaczej wygląda to spotkanie za trzecim razem, gdzie wszyscy już wiedzą, jaka to jest formuła, wszyscy wiedzą, że mogą, wyłączają sobie, czy powinni, czy nie powinni i co powinni i wszyscy się w tym świetnie odnajdujemy. To jest super.
0: To ja proponuję, żebyśmy posłuchali przez chwilę muzyki, a do rozmowy z Szymonem wrócimy za kilka minut.

Zapowiedziałam. Posłuchajmy. Tak. No, zdziwia mnie ta cisza. Tak, jeszcze wejdę. Tak, bo jeszcze chcę.

0: te trzy minutki by były, tak?
1: Pamiętać, zapomnieć o tobie.
0: No dobrze, to tak zróbmy. Wiesz co, zobaczę, jak tutaj goście, bo nie wiem, muszę się zorientować
1: w sytuacji. Drzewo, huśtawka i...

Szymon Góralczyk-Armatowski w Rzeszowie na festiwalu Łączy Nas Bajka i w audycji Kultura Nie Śpi. Dziś o opowieści

0: opowieściach, o snuciu opowieści. No zachęcamy Was do tego, żeby spróbować, żeby opowiadać sobie, najbliższym.
1: Tak, i żeby odkryć to, że to jest świetna zabawa, że każdy z nas przeżywa różne sytuacje każdego dnia. Mamy różne sny, ktoś nam coś opowiada, my możemy to później przekazywać dalej. Mamy mnóstwo historii, które możemy opowiadać, które są ciekawe. I robimy to każdego dnia tak naprawdę, świadomie lub nieświadomie, chociaż może nie mówimy o sobie opowiadaczki, opowiadacze, bajarze, bajarki, natomiast tak, kontakt z drugim człowiekiem i opowieść, umiejętność konstruowania opowieści jest też bardzo przydatne życiowo.
0: A jak byłeś małym Szymonem, to już się w tobie rodziła ta chęć rozwijania opowieści?
1: No pewnie, że nie. W ogóle nie wiedziałem, że można coś takiego robić, że ktoś coś takiego robi.
0: To kiedy rodzice, tak wpadłeś jak śliwka w
1: kąpę? Rodzice mi czytali książki. Czytali mi książki z bajkami. Też pamiętam taki zbiór Bajarka opowiada i inne, które czytano mi na dobranoc, czy jak byłem chory, nie szedłem do przedszkola, to mi czytano różne bajki, babcia albo rodzice, to tak było. Natomiast ta cała przygoda z opowiadaniem u mnie się zaczęła od Tolkiena, od tego, że bardzo podobały mi się światy, które on tworzył, które wiedziałem, że są światami fantastyki, fantastycznymi, wymyślonymi, nieprawdziwymi, ale były tak skonstruowane, że były jak rzeczywiste i to było dla mnie niesamowite. No i dowiedziałem się, że dużo rzeczy Tolkien wziął z mitologii nordyckiej między innymi. Zacząłem się interesować, jak te mity wyglądają. Przecież w szkole mamy tylko greckie, rzymskie, a o takich nikt nam nie mówi. Więc poszedłem do biblioteki Katedry Skandynawistyki UAM-u, bo akurat wtedy po studiach mieszkałem w Poznaniu. I wypożyczyłem mity nordyckie tłumaczone na język polski. Przeczytałem te historie, mówię, wow, ale są fajne, ciekawe, dziwne. Dlaczego my tego nie mamy w szkole? I taki wkurzony poszedłem do biblioteki miejskiej, do pań, do biura. Mówię, proszę coś z tym zrobić, żeby dzieci znały mity nordyckie. A panie mówią, ale jak to? Ja mówię, no to są świetne historie, proszę im opowiedzieć. A one mówią, no to może pan będzie naszym wolontariuszem na ferie zimowe, pan opowie. I mówię, dobrze, to trzeba to zrobić, no. I pożegnałem się i wyszedłem. Potem myślę sobie, przecież nigdy nic nikomu nie opowiadałem. Nigdy nie pracowałem z dziećmi, skończyłem fizjoterapię na AWF-ie. Pracuję w kawiarni, robię festiwale, ale nie opowiadałem żadnych historii dzieciom. No i mówię, no, trzeba to zrobić, no nie można się wycofać. I przygotowałem się na tyle, na ile potrafiłem. Poszedłem do tej biblioteki, była 12 dzieci. Obcych dzieci w różnym wieku siedziały na dywanie, miałem im opowiadać. No i byłem tak zestresowany, że się jąkałem, trzęsły mi się ręce, drgała mi noga, a potem nie pamiętałem nic, co opowiedziałem tym dzieciom na spotkaniu i dałem im kolorowanki, żeby coś zrobiły jeszcze. I poszedłem do pani, pytam w ogóle, jak było? A one mówią, super, pan za rok może przyjdzie, zrobi inny temat, my poszukamy jakieś pieniądze, może pan się przygotuje i będzie fajnie. Mówię, no dobra. Obok mitów stały książki z baśniami skandynawskimi, to może baśnie. No i tak zacząłem czytać i odkrywać, że ten świat baśni to nie jest świat tylko dla małych dzieci, że też dużo baśni mówi o takim patrzeniu na świat czy humorze, który dzieciom jest jeszcze daleki. Więc tak, myślę, że trzeba opowiadać, a może dla dorosłych, ale się boję, no ale to są fajne historie, no to spróbuję. I tak się to wszystko zaczęło. Wcale nie było tak łatwo i przyjemnie, jak jest teraz.
0: A teraz byś to zamienił na coś innego?
1: Nie. I to też było tak, że szukałem w pewnym momencie, czy są jacyś jeszcze opowiadacze, czy jak można opowiadać, że ja zacząłem to robić, no ale nie wiem, próbuję, trochę się stresuję. I znalazłem w internecie informację, że jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie, który organizuje grupa Studnia Opowieści. I napisałem do nich, czy mogę tam sprzątać podłogę, nie wiem, pomagać jakkolwiek, ale żebym zobaczył opowiadaczy, że nie mam pieniędzy na karnet, no bo nie miałem wtedy pieniędzy. I oni się zgodzili, żebym był wolontariuszem na festiwalu. Jak zobaczyłem opowiadaczy z Polski i z zagranicy, to mówię, no to jest coś, co ja chcę robić w życiu i koniec, nic innego. I tak to się wszystko zaczęło. A potem się jakoś tak zdarzyło właśnie, że zacząłem to robić, zacząłem szukać. Pojechałem do Meksyku raz, drugi, kolejny i potem w różne miejsca na świecie.
0: Cieszę się, że poszedłeś za sobą i że w tym trwasz.

0: i życzę Ci wielu takich pięknych spotkań na niejednym festiwalu. Zbliża się godzina 19. Ach, niestety w radiu ten czas ma znaczenie, więc może tak wypuścimy w kosmos jakieś Twoje marzenie opowiadaczo-podróżnicze. Dokąd byś chciał ruszyć?
1: I do Meksyku, i do Maroko, i do Finlandii, mnóstwo miejsc, ale jak mam takie marzenie mieć, to opowiadajmy sobie bajki, bo to jest bardzo dobrze spędzony czas razem.
0: Piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Szymon Góralczyk-Armatowski był moim i waszym gościem w specjalnym wydaniu audycji Kultura Nie Śpi. Pięknie ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
0: Ja?
4: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
5: O, i chyba na nas spojrzał.
4: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
6: A, ten z dynastii Piastów.
4: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
3: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
8: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu

0: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
1: Wydanie audycji, specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi, festiwal literacki. Łączy nas bajka dziś ze studia plenerowego w Rzeszowie, które mieści się konkretnie w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tu nas znajdziecie, jeżeli chcecie do nas zajrzeć i opowiedzieć o tym, co wam w duszy gra. Może ktoś

ze słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest uczestnikiem tego festiwalu w tym roku, a może macie za sobą pierwszą i drugą edycję. Dziś zapraszamy na półmetku tego wspaniałego wydarzenia literackiego na kolejne wydarzenia. O jednym z nich już za chwileczkę opowiedzą kolejni goście z Akademii Aktorskiej Artysta, z akademii, która powstała z myślą o każdym, kto pasjonuje się aktorstwem, śpiewem i tańcem. To miejsce dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać sceniczne doświadczenie i odkrywać własne możliwości. Ja wczoraj podczas konferencji zorganizowanej w ramach Festiwalu Literackiego Łączy Nas Bajka miałam okazję podziwiać tych wspaniałych młodych ludzi na scenie w bardzo ważnym spektaklu profilaktycznym Kije i Kamienie, spektaklu, który podróżuje. Jest adresowany do dzieci, do młodzieży. Temat hejtu, który niestety jest tematem towarzyszącym nam na co dzień. Jak z tym się zmagać? No, o tym rozmawialiśmy wczoraj i wiemy dobrze, że to niełatwy temat, ale takie spektakle, którym wczoraj mieliśmy okazję podziwiać, na pewno pomagają temu tematowi się przyjrzeć. No i wierzę bardzo głęboko, że rozwiązać niejeden duży kłopot. Oczywiście Akademia Aktorska Artysta podejmuje się wielu różnych wyzwań. Mają na koncie także wspaniałe produkcje festiwalowe i musicalowe. O tym dzisiaj będziemy także dyskutować. Jeżeli będziecie chcieli przyłączyć się do rozmowy, o coś zapytać, to oczywiście można do nas zatelefonować, bo w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie czuwa Daria Brzezińska, a numer telefonu do studia 22 645 2055. Zawsze możecie też przesłać do nas wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie martyna.huderska@polskieradio.pl. Przypomnę, że jutro można nas też spotkać w Przeworsku. O godzinie 8 startuje specjalne wydanie audycji Poranek, więc zachęcam bardzo serdecznie, żeby do Przeworska przyjechać, wziąć udział w audycji, opowiedzieć, pozdrowić. Będzie nam bardzo, bardzo miło. To jest taka przestrzeń, mówię o przestrzeni festiwalowej, która służy nie tylko wymianie doświadczeń i opowieści o książkach, ale bardzo często to również okazja do spotkań ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, a chyba nie ma większej przyjemności niż nie tylko na co dzień słyszeć wasze głosy, ale także zobaczyć wasze twarze. Więc czekam na was, moi drodzy, jutro w Przeworsku od godziny 8 do godziny 10. Tym, którzy wsiądą do kolejki wąskotorowej Pogórzanin o godzinie 9.30 w ramach festiwalowych atrakcji, będziemy machać. Przywitamy was na dworcu Kańczuga, no a potem będą czekały nas różne przyjemności, między innymi spotkanie z Adamem Mirkiem, czy też skarpetki w kolejce po przygodę. A jak skarpetki, no to wiadomo, że jutro zawita na festiwal Justyna Bednarek. Spotkanie poprowadzi Krystian Truchalski. O godzinie 14.30 z Kończugi odjazd pociągu i powrót do stacji Przeworsk Wąski. Jest też moc wspaniałych wydarzeń towarzyszących. Będzie można między innymi, moi drodzy, zwiedzić budynek stacji Przeworsk Wąski. Jest taka stała wystawa, która przybliża historię kolei wąskotorowej Przeworsk Dynów. O tym będziemy także jutro w poranku dyskutować. No i oczywiście przyjrzeć się temu wszystkiemu, co jest związane z kolejką wąskotorową Pogórzanin. Więc zapraszam bardzo serdecznie już dziś na spotkania festiwalowe, które będą odbywały się jutro, a za chwileczkę w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom Akademia Aktorska Artysta, więc koniecznie zostańcie z nami.

oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać.

0: Pasjonaci aktorstwa, śpiewu, tańca, wspaniali młodzi artyści z Akademii Aktorskiej Artysta pojawili się w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura nie śpi.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A ten głos, który usłyszeliście przed chwilą, należy do Kornela Pieńko.
1: Tak, bardzo mi miło.
0: Kornelu, kiedy ty wpadłeś na pomysł, żeby zebrać takie cudowne grono młodych ludzi, takich zdolnych i mądrych?
1: Teraz, czy chodzi o całokształt naszej działalności, czy o ten dzisiaj niedzielny spektakl?
0: Bo... To zacznijmy od całokształtu, a potem będziemy zawężać.
1: Tak, byłem wówczas 11 lat temu, byłem wówczas aktorem nieodległym tutaj teatrze imienia Wandy Siemaszkowej, cudowny teatr. I pomyślałem, że cały czas gdzieś we mnie drzemie taka natura bardziej producencka, nie tylko aktora, ale też takiego pedagoga. I zainspirowany różnymi szkołami pomyślałem o tym, że warto założyć w Rzeszowie coś, co wówczas jeszcze w Polsce raczkowało może, a w Rzeszowie w ogóle nie było znane, czyli musical, który jest moją wielką pasją. Bardzo lubię musicale. I pomyślałem, że warto coś takiego zrobić na początek właśnie w Rzeszowie. Tutaj musicale wtedy nie były znane. Pamiętam, że chyba był jakiś jeden taki spektakl bardziej muzyczny grany w teatrze. Musicale jeszcze nie były tutaj w Rzeszowie popularne, więc to na początku było dosyć trudno wytłumaczyć osobom, co to jest musical, jak to wygląda, więc zaczęliśmy w małym, wąskim gronie. Najpierw od spektakli czysto aktorskich, a potem się zaczęło i zrobiliśmy już cudowne, wspaniałe musicale. Mamma Mia, Chicago, ostatnio Rodzina Adamsów, zrobiliśmy Vaiana i szereg innych cudownych musicali, ale nie tylko, mamy też spektakle dramatyczne i koncerty.
0: Ten głos należy do Kornela Pieńko, ale w naszym studiu

0: Mamy reprezentację Akademii Aktorskiej Artysta, więc witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście i że zechcieliście poświęcić swój piątkowy wieczór, żeby się z nami spotkać i opowiedzieć o swojej pasji. To może zechcecie się przedstawić naszym słuchaczom?
1: Z tej strony Marcelina Barszcz. Jestem w Akademii już czwarty rok teraz.
2: Oliwia Czapiewska. W Akademii jestem 6 lat.
3: Julia Salamon, to teraz będzie mój trzeci rok w Akademii.
4: Dzień dobry, Kuba Paliki, ja w Akademii zaczynam swój drugi rok.
5: Mhm. Tak, dzień dobry, nazywam się Stanisław Onak i w Akademii jestem już trzeci rok.
6: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Sułowski, ja będę zaczynał swój trzeci rok w Akademii.
7: Dzień dobry, Alicja Bojda, ja do Akademii chodzę. Teraz to będzie mój drugi rok.
8: Dzień dobry, ja z tej strony Lena Schubert. Do Akademii już chodzę 8 lat.
0: Mamy rekordzistkę? Nie.
9: Tak, ja ją pamiętam, jeszcze taką małą dziewczynkę, teraz już taka piękna, wspaniała kobieta. Jest z nami również reżyserka niedzielnego spektaklu.
10: Tak, dzień dobry, Zuzanna Filipkowska, jestem aktorką i uczę w Akademii Aktorskiej Artysta.
0: Moi drodzy, jak się na was patrzę i tak mówicie 6 lat, 8, to mam wrażenie, że zaczynaliście jakoś bardzo, bardzo wcześnie, naprawdę jako...
9: Tak generalnie jest, no właśnie tutaj...
0: Letni pewnie młodzi artyści, bo tak trudno mi odgadnąć, ile macie lat. A wiem, że to może tak nieelegancko o wiek pytać.
9: Niektórzy rzeczywiście, patrzę tutaj właśnie na taką osobę, zaczynały będąc jeszcze małą dziewczynką w grupach dziecięcych, no ale widać ta pasja do musicalu, do aktorstwa jest tak duża, że kontynuuje już ósmy rok. Ale mamy tutaj osoby, które są w liceum, mamy studentów. Generalnie takie osoby u nas są osoby, które pracują, już są dojrzałe, które traktują naszą szkołę jak i taki rodzaj dodatku. Ważnego, ale jednak dodatku. Nie myślą o przyszłości, o zostaniu aktorami. W naszej 11-letniej historii najstarsza nasza uczestniczka miała 50 lat. Jej wielką takim pragnieniem od małego było występować na scenie, z czego nie mogła z różnych względów zrealizować. Była księgową i potem dołączyła do nas na rok, żeby spełnić swoje marzenie i wystąpić w musicalu.
0: Lubimy takie historie. Można wracać do swoich pasji nawet w bardzo dojrzałym wieku albo w ogóle zmieniać swoją ścieżkę rozwoju. A jak to było w waszym przypadku? Kornel was znalazł, czy wy znaleźliście Kornela?
1: Myślę, że przynajmniej w moim wypadku to ja znalazłam Kornela. Było to całkowicie przypadkowe. Pewnego dnia oglądałam sobie Instagrama na wakacjach. Okazało się, że jest ogłoszony casting. A ja właśnie zaczynałam studia. Wtedy planowałam iść na swój pierwszy rok, więc stwierdziłam, że może to dobry pretekst, żeby zacząć jeszcze coś nowego. No i tak wraz ze studiami zaczęłam moją naukę w Akademii Aktorskiej.
0: A mogę zapytać o kierunek studiów?
1: Teraz jest to filologia angielska, a wcześniej to była biologia.
9: Mhm. No, bardzo aktorskie.
0: Tak, bardzo aktorskie. No, aktorstwo się przydaje chyba w każdej dziedzinie.
9: Jak biologia to król lew, prawda? Więc tak, oczywiście.
0: Tak, możemy szukać takich połączeń. Jesteśmy na festiwalu, łączy nas bajka. Dokładnie, więc, tak. Więc zdecydowanie. A w waszym przypadku?
8: No to w moim przypadku było podobnie jak u Marceliny właśnie, że na Instagramie u koleżanki, która również chodzi do Akademii, zobaczyłam relację właśnie z występów. No i się zachwyciłam, no i przyszłam na casting i tak się udało tutaj być już te 6 lat. No i znaleźć ten swój kierunek, w którym chcę podążać.
0: A na czym polegają castingi Kornela?
9: To może powiem z mojej perspektywy, a potem młodzież opowie. Generalnie weryfikujemy tak naprawdę jedną rzecz, czy ktoś chce. Bo prawda jest taka, że ktoś chce, to naprawdę tak można najwięcej. Zawsze mi w szkole teatralnej powiedziano, że takich aktorów, którzy po prostu coś dostali gdzieś tam z góry, to jest naprawdę niewielu. Wszystko jest wypracowane wbrew pozorom. I tą pracą i chęcią naprawdę można daleko zajść. A takim talentem niczym nie popartym, to pozostanie dalej talentem. Więc weryfikujemy przede wszystkim chęć tego kogoś. Czy ktoś ma ochotę u nas być. I też musi zdawać sobie sprawę, że... Bo też często jest tak, że ktoś ogląda ogląda kogoś, czy w telewizji, czy aktorów i wydaje mu się, że to jest dosyć proste. Prawda jest taka, że jest to trudna i żmudna praca. Wcześniej te próby, które są cudowne, ale jest to bardzo powtarzalne i trzeba mieć w sobie dużo

dużo pasji, ale potem zawsze im mówię, jak stoimy przed premierą, że jesteśmy gdzieś tam w kulisach, słyszymy szmer ludzi i mówię, to są te chwile, które wam to wynagradzają. Ten szmer jest nie.

0: 12 dni, dzień po dniu siedzimy, czy to w teatrze, czy na próbach i próbujemy.
1: Czyli bardzo intensywna praca. A dla was który z tych momentów jest najważniejszy? Sama praca nad spektaklem, ta wielogodzinna, te wielogodzinne próby, to budowanie postaci, rozmowy, dyskusje i takie czucie na scenie, czy właśnie już ten wielki finał, premiera i emocje z tym związane?
2: Moim ulubionym momentem są na pewno te wszystkie próby, przygotowywanie się do spektaklu. Teraz mieliśmy próby z panem Karolem Drozdem. I muszę powiedzieć, że to były bardzo intensywne próby, w szczególności jeżeli chodzi o taniec, ale byłam bardzo wdzięczna za ten czas, bo wiadomo, to są zawsze próby, sobota, szkoła i to jeszcze trzeba wstać
1: trzeba
2: rano.
1: Trzeba coś wybrać.
2: Tak, ja jeszcze dojeżdżam, ale zawsze myślałam sobie, że muszę, znaczy no byłam wdzięczna, że po prostu mogę być częścią tego wszystkiego, bo naprawdę rodzina Adamsów bardzo, to był moim zdaniem niesamowity projekt. I te końcowe ukłony i te oklaski publiczności, to jest naprawdę też taka wielka satysfakcja po prostu z tego wszystkiego, że no naprawdę ja jestem bardzo wdzięczna za to wszystko.
1: Ktoś z was chciałby zabrać głos? Jak wy to czujecie?
3: Pan Kornel niejednokrotnie powtarza, że najbardziej magicznym momentem to jest ten moment przed samym wejściem na scenę, kiedy słychać ten szmer gdzieś tam wśród publiczności, gdzie jest takie napięcie, ale też takie poczucie, że zaraz to się wszystko zacznie i można wyjść na tę scenę i robić to, co się kocha.
0: Też ja bardzo lubię ten moment. Zawsze jak będąc aktorem byłem na scenie, to widziałem tak z boku chodzi reżyser albo ktoś tak chodzi i się denerwuje. Mówię, co on się tak denerwuje? Nie wiem, o co mu chodzi. Po czym, kiedy sam byłem już z boku, to jest też super wrażenie, ale ten moment premiery, o której tutaj Łukasz wspomniał, tego pierwszego zderzenia, kiedy to wszystko zaczyna się zazębiać i nagle to tak rośnie, to jest coś niebywałego, że do tej pory to były trochę osobne takie trybiki, które w jednym momencie się zazębiają i wkręcą w jednym kierunku, aż do takiego wielkiego finału. No to jest coś niepowtarzalnego i zawsze zachęcam, żeby choć raz w życiu spróbować. I to nie tylko chodzi o musical, ale w ogóle teatr, czy jakakolwiek inny rodzaj sztuki. Bo on daje naprawdę nie tylko pracę nad wyobraźnią i nad sobą, ale też taką dużą dozę satysfakcji.
1: Mhm. Wspominałeś o tym, że interesuje was sztuka bardzo różnorodna. Sięgacie po musical, ale też tematy dramatyczne. Jakim kluczem idziecie wybierając tematy tych produkcji? Czy to przychodzi właśnie tak ze środka od członków Akademii, że przynoszą ci jakiś temat, mówią, wiesz co, Szymon, Kornel, no może byśmy tak spróbowali, czy przyjrzysz się?
0: Dla mnie, oni trochę mnie za to nie lubią, znaczy generalnie mnie bardzo lubią, ale za to
1: narzucasz,
0: mnie nie lubią.
1: Narzucasz, tak? To zaraz się tak? Wszystko wyjaśnię.
0: Dla mnie zawsze najważniejszy będzie ich rozwój. Mhm. Czyli szukam takiego materiału, w którym moglibyśmy zaprezentować jak największą, najszersze spektrum swoich umiejętności, więc to jest zawsze pierwszy klucz. I potem są kolejne. No, nasza szkoła jest dużą szkołą. Mamy blisko 150 osób na różnych kierunkach, czy to musicalowym, czy dramatycznym, więc szukam też takiego materiału, który pozwoli mi dużą część osób obsadzić. Też my robimy troszeczkę inaczej, że teraz Rodzina Adamsów była tak naprawdę pierwszym spektaklem, gdzie jednej osobie pozwoliliśmy zagrać postać od początku do końca, co ma swoje plusy i minusy w perspektywie szkoły oczywiście i rozwoju, ale przez to zrobiło nam się 6 obsad, więc 6 razy zagraliśmy spektakle więcej, ale było 6 obsad, więc za każdym razem to były inne osoby. Wcześniej robiliśmy tak, że spektakle postaci były dzielone i jedna postać była grana przez kilkoro aktorek lub aktorów, tak żeby w większej części dać się zaprezentować, więc to jest kolejny klucz, czyli możliwość obsadzenia. No i dochodzą też takie, wydawało może, że może się przyziemne rzeczy, ale dostępność praw. Bo tutaj no tak. Z Adamsami na przykład było duże wyzwanie, o Adamsów się starałem ponad 2 lata o te prawa, ponieważ jest często tak, że jeżeli spektakl był gdzieś grany niedawno albo jest grany, to właściciel praw nie chce dawać tych praw w tym samym miejscu, no bo z ich punktu widzenia nie było. Byłoby to to zbyt dobre. Więc o tym, że to będą Adamsi, bardzo się cieszyłem, bo oni na początku nie chcieli się zgodzić i to gdzieś tam przez Nowy Jork przechodziło, Londyn,

0: Były długie dyskusje, ale bardzo się cieszę, że ci, Adam, się udali. Proszę, abyś nie pytała mnie o kolejną premierę. Mam premiery na 2 lata do przodu, ale mamy taką tradycję, że w grudniu wychodzę do nich i mówię im, jaka jest premiera, bo raz powiedziałem we wrześniu i wtedy we wrześniu oni o niczym innym nie myśleli, tylko co w tym spektaklu będę grał albo będę grał. Czyli już nie rozwój, nie śpiew, taniec, aktorstwo, tylko kogo ja zagram. Więc od wtedy stwierdziłem, o nie, w grudniu im mówię, wtedy jest dobry czas, żeby zacząć próbę. Wtedy zdradzamy też reżyserów, a też taką fajną rzeczą, która nam wyszła już drugi rok z rzędu, a myślę, że i w tym roku powtórzymy, jest to, że wtedy wychodzimy całą kadrą i śpiewamy piosenkę z tego musicalu. I w ten sposób oznajmiamy, jaka jest tegoroczna premiera musicalowa.
1: Macie jakieś podejrzenia?
0: Jak zawsze zwodzę.
1: No. Dobrze, zadzwonię w grudniu.
0: Ja ci potem powiem na ucho.
1: Dobra. Boję się. Nie wygadam się.
0: Dobra.
1: Obiecuję tutaj publicznie na antenie. A z wami jakie tematy najbardziej rezonują? Albo która z tych produkcji, która za wami jakoś tak najbardziej utkwiła wam w pamięci i do czego chcielibyście wrócić?
2: Najbardziej tkwi mi w pamięci Moana. To była moja wymarzona premiera, jak jeszcze chodziłam do grupy dziecięcej, to była moja wymarzona rola i takie spełnienie się właśnie, że mogłam ją odegrać. Tak trochę ta Moana to tak trochę ja i tak się trochę widzę w niej. I z Moany mam najpiękniejsze wspomnienia i najlepiej ją wspominam i tak, no chyba wymarzona rola, no to tak najbardziej pasuje do tego, że to moja ulubiona produkcja i projekt z Akademii, tak.
0: Dodajmy, że Moana to Vaiana, tylko w różnych państwach jest różnie nazywana ze względu na prawa. A pięknie tutaj zagrała główną postać, może też dlatego też darzy takim sentymentem. Ale myślę, że też dużo dobrego przed nią jeszcze i przed wszystkimi tutaj.
1: A wam do jakiej roli najbardziej i najmocniej bije serce?
3: Ja w sumie zagrałam 2 spektakle, znaczy 2 lata temu grałam Jenny Lind w The Greatest Showman w sumie, a w tym roku zagrałam Morticię i byłam bardzo zadowolona z tej roli. Wszyscy mi mówili, że po prostu tak bardzo pasuje na tą Morticię, bo no jakoś podobno jestem taką Morticią, ale no, nie wiem.
1: Kornelu, tak obsadzasz dobrze, że oni się tak dobrze czują w tych rolach, które im wybierasz?
0: Staram się, aczkolwiek staram się zawsze, to reżyser wybiera, bo zawsze ściągam osoby z zewnątrz i staram się tak sugerować, jeśli mam na to wpływ oczywiście, żeby to była, nie była rola po tak zwanych warunach w teatrze, tak się mówi, czyli żeby to była bardzo, bardzo rozwojowa, ale nie ukrywam, kiedy mieliśmy Adamsów, to miałem kilka osób, które w głowie obsadzałem w rolach i cieszyłem się, że reżyser zgodził się z moim, choć nie mówiłem, zgodził się z jednym z moich wyobrażeń i obsadziliśmy między innymi Julkę w tej postaci, bo nie chcę powiedzieć, że to było po warunek, bo patrząc na to, co jest jak się rozwija Julka, myślę, że trochę ją to kosztowało, w sensie dużo jej to dało, jeśli chodzi w kwestii rozwoju, ale no pasowała mi do tej postaci. Tak samo tutaj obecny Łukasz, no też miałem wymarzoną postać dla niego i cieszę się, że reżyser też się z tym zgodził, chociaż on miał ten luksus, albo wręcz przeciwnie, wyzwanie, że miał aż 2 postaci, więc w jednym spektaklu grał jedną postać, a w drugim inną postać.
1: Łukaszu, odniesiesz się do tego?
4: Czy ja się mogę wypowiedzieć?
1: Tak.
4: No, ja powiem tak. Ja do mikrofonu mógłbym tylko zaryczeć w tym momencie, ale tego nie zrobię.
0: No, ta postać ryczy, dajmy.
4: Tak, ryczy. No, ja byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dostałem te 2 role, bo faktycznie w tamtym roku Kornel mi powiedział, jak będę wystawiał Adamsów, to ty grasz Larcza. Tak powiedział. I ja miałem takie, kurde, kiedy to będzie, nie? A tak mi podpowiedział, to gramy. No i fajnie.
1: I ruszyło. Panowie, a wy? Macie już takie role na koncie?
5: Tak.
1: Chcielibyście nieść dalej?
5: Tak naprawdę zaczynam swój 3 rok w Akademii. Jestem jako jeden z nielicznych tutaj w grupie aktorskiej akurat, więc o rodzinie Adamsów niewiele mogę powiedzieć. Natomiast miałem przyjemność pod okiem Karola Kadłubca, świetnego reżysera, zagrać rolę Edypa, wcielić się w postać antyczną. Myślę, że to było bardzo duże wyzwanie pod kątem zarówno emocjonalnym, jak i pod kątem takiego zwyczajnego rozumienia tak naprawdę właśnie antyku. Ale myślę, że granie tej postaci, wcielanie się w nią na każdej próbie było niezwykle rozwojowe.

0: właśnie między innymi pod kątem tej emocjonalności, którą być może gdzieś zatraciliśmy z czasem. Jestem bardzo wdzięczny za tę rolę.
1: Też dodajmy, że Stanisław właśnie będąc w grupie aktorskiej, on poznaje aktorstwo dużo głębiej niż musical, bo musical zazwyczaj nie jest, one niektóre potrafią być głębokie, potrafią być, odpowiadać na wiele takich nurtujących pytań, ale zazwyczaj jest to show, jest dużo tańca, jak to mówił mój dyrektor w Teatrze Muzycznym w Gdyni, że to takie pióra, show, w ten sposób, a grupy aktorskie mają jednak szansę zanurzyć się mocno w swoje emocje i takie naprawdę już spektakle dramatyczne robią z prawdziwego zdarzenia i miło mi się ich ogląda, jak oni naprawdę prezentują wysoki poziom, kiedy przychodzę ich obejrzeć, czy tam na próbę, czy potem na spektakle, no coś niebywałego, że młodzież potrafi tak wejść w meandry swojej osobowości, wyobraźnie i poczuć takie no, bardzo szerokie spektrum postaci.
2: Uczestnicy wczorajszej konferencji na festiwalu Łączy Nas Bajka mieli okazję obejrzeć spektakl Kije i Kamienie. Bardzo chciałam wam podziękować jeszcze raz na antenie Polskiego Radia Dzieciom za waszą pracę, za wytrwałość, za ten temat, bo no, spodziewam się, że to nie jest spektakl dla was łatwy. Mówiliśmy o tym wczoraj w Teatrze Maska w Rzeszowie, już po prezentacji na konferencji, ale bardzo ważny, bardzo potrzebny. To tak zwracam się też do edukatorów, bo to spektakl profilaktyczny. Jeżeli chcieliby państwo zaprosić grupę tych artystów, to trzeba się szybciutko z nimi skontaktować, z Kornelem.
1: Tak, zapraszam. Bo ruszamy w turnę.
2: I ruszą w turnę i dotrą do was, a naprawdę warto. Licea, szkoły średnie?
1: Tak, to jest jak najbardziej adekwatna grupa. Szkoły podstawowe to jest już za trudne jeszcze, chociaż pracujemy już nad spektaklem dla szkół podstawowych, jednak szkoły ponadpodstawowe myślę, że są tutaj najlepszym kierunkiem do prezentowania tego spektaklu, ale również dorośli, rodzice, bo dotykamy takich trudnych rzeczy.
2: Temat hejtu.
1: Tak, o których dużo się mówi, ale myślę, że to, co zawsze będę podkreślał, że siłą tego spektaklu oprócz tematu i formy jest to, że to młodzież gra dla młodzieży i to jest zupełnie inny odbiór. Ja sam to też często wspominam, będąc aktorem grałem w spektaklach profilaktycznych i jako 25-letni aktor grałem, nie wiem, 17-latka, no to nie przejdzie przez rampę, to młodzież nie uwierzy. A tutaj jak 17-latka, 16-latka mówi do swojego rówieśnika, to jest zupełnie inny odbiór i to jest zupełnie inna forma dotykania tego tematu. Myślę, że bardzo, bardzo trudnego, ale potrzebnego.
2: Kije i Kamienie, proszę zapamiętać ten tytuł. Tak jak wspomniałam, spektakl oglądali uczestnicy konferencji dla dorosłych, ale tych młodych artystów będzie można też podziwiać w najbliższą niedzielę w spektaklu 13 minut wolności, o którym opowiemy wam zaraz po piosence, więc koniecznie proszę zostać z nami.

0: nocy.
1: Trudno ich zatrzymać. Tak. Dobrze.
2: Tak, tak. W niedzielę całość.
1: Akademia Aktorska Artysta i wspaniali goście dzisiaj w audycji Kultura Nie Śpi. Przed chwilą usłyszeliście też numer z rodziny Adamsów, nieprzypadkowy. A będzie można jeszcze waszych Adamsów zobaczyć w Rzeszowie?
2: Na ten moment, powiem enigmatycznie, pracujemy nad tym.
1: A no dobrze. Tak będzie coś wiadomo, to proszę dawać znaki.
2: Czyli razem z tytułem kolejnej premiery dam też znać o Adamsa.
1: Dobrze, to będziemy czekać w takim razie na takie informacje, ale to co, no nie powiem tu i teraz, ale już za niecałe 48 godzin, bo jesteśmy na półmetku festiwalu, a festiwal zamknie spektakl 13 minut wolności o godzinie 20 w niedzielę. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Rzeszowa i nie tylko Rzeszowa. Proszę przybywać i zafundować sobie tą przyjemność przy ulicy
2: Sokoła 13.
1: Sokoła 13. Czy to jest zbieżność jakaś przypadkowa, czy nie?
2: Właśnie kiedy Kasia zapytała właśnie skąd te 13, mówię, to pewnie dlatego, że tu jest Sokoła 13. Prawdę za chwilę powie reżyserka, ale ja rzeczywiście zapraszam, bo jest to nietuzinkowa rzecz, bo to też chylę czoła, bo Kasia się do mnie zwróciła, czy jest możliwość zrobienia jakiegoś spektaklu. Ja powiedziałem, że i owszem. I tak potem zupełnie rozmawialiśmy o tym, wiesz, a jakbyśmy taki spektakl, nie tak tradycyjnie, nie wiem, coś w oknie zrobili. I ona wtedy przyklasnęła i mówi, róbmy. Ja mówię, to jest coś fantastycznego, taka otwartość tutaj na to, że możemy zrobić spektakl nie w takim trybie pudełkowej sceny, tylko właśnie, że robimy to w oknie, będzie rzutnik i to cały budynek będzie oświetlony, więc jest chylę czoła przed otwartością.
1: No ja też znam tą historię tego okna, bo Kasia Buczek, która jest koordynatorką festiwalu, właśnie wspominała o tej waszej rozmowie i to był taki przebłysk i dosłownie moment, chwila. Okno. Przecież my mamy okno. Mamy fantastyczne okno. I wczoraj, jak wieczorem spacerowałam obok biblioteki, pokazałam, jakie to okno i no już żałujesz, nie będę mogła zobaczyć, ale proszę opowiedzieć tak, żeby zachęcić wszystkich.
3: To tak, spektakl 13 minut wolności będzie w oknie, a nawet w oknach, bo oprócz tego wielkiego okna, które jest takie piękne, to są też okna, które właściwie zainspirowały temat spektaklu, ponieważ są w nich kraty. Stąd też nasza akcja dzieje się w więzieniu kobiecym, zakładzie karnym. I tam właśnie dziewczyny osadzone przeżywają różne emocje, pokazują też cały przekrój kobiecości, tego jak różne są od siebie, jak czasami w niektórych rzeczach się nie zgadzają, a w niektórych idą na ustępstwa. I mamy też postacie strażników, mamy też postacie kochanków, takich zalotników, można by rzec.

0: którzy do tych dziewczyn przychodzą, ale no jest to spektakl właśnie tak jak w tytule, o wolności, o tej potrzebie, o szukaniu jej nawet w najmniejszych, najprostszych rzeczach i o tym, jak ciężko jest, kiedy ta wolność nie jest dla nas dostępna. A 13 minut wolności, dlaczego 13? Bo tak jak właśnie już wcześniej mówiliśmy, w tym spektaklu są piosenki, takie, które niektóre widzowie na pewno będą znać, niektórych może będą dla nich jakimś zaskoczeniem. I te piosenki łączny ich czas trwa właśnie 13 minut, więc stąd te 13 minut wolności, bo kiedy one śpiewają i oni, to są wolni, więc tak.
1: A kiedy ten temat do was przyszedł? Do ciebie?
0: Jak zobaczyłam te kraty. Bo no właśnie zastanawialiśmy się, co zrobić w tym oknie, żeby to było jakoś uzasadnione, że jesteśmy na tych dwóch poziomach i jak to ugryźć, ale te kraty mnie przekonały do tego, że chyba to więzienie jest świetnym pretekstem do tego, żeby umiejscowić to właśnie tutaj.
2: I też myślę, że efektowne będzie, to też się cieszę, że na tę otwartość Kasi, że będzie mapping na budynku i my po prostu z budynku biblioteki zrobimy więzienie. Tak to będzie wyświetlane i dlatego specjalnie prosiłem, żeby jak najpóźniej, żeby było jak najciemniej, żeby te efekty były widoczne. Plenery mają coś cudownego w sobie. Te spektakle plenerowe, jeśli gdzieś ktoś ma okazję zobaczyć spektakl w plenerze, to serdecznie polecam. Jedyny mankament, trzeba bać się pogody, ale patrzymy, że w niedzielę na ten moment...
1: I tu jest zawsze zamówiona pogoda na tym festiwalu.
2: Bardzo nas to cieszy. Do niedzieli włącznie do wieczorem po czytaniu ma być jeszcze nie padać, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
1: To jest uzgodnione z matką naturą. Myślę, że nie ma tutaj powodów do obaw.
2: Trzymamy za słowo.
1: Tak. Trzymamy kciuki. A skoro jesteśmy w Polskim Radiu Dzieciom, to zapytam o publiczność i o wiek odbiorców. Kogo zapraszamy na ten spektakl?
0: To znaczy, wydaje mi się, że ten spektakl trafi i do dorosłych, i do młodzieży, i do dzieci. No nie jest to bajka taka, jakby rozumiana normalnie, ale myślę, że tam każdy znajdzie jakiś kawałek dla siebie, bo przez to, że jest to też spektakl muzyczny, to ta muzyka bardzo pociąga i można tam znaleźć coś dla siebie, ale te tematy też... jak najbardziej myślę, że będą rezonować z wieloma osobami. Dlatego myślę, że można powiedzieć spokojnie, że każdy będzie się dobrze bawił. Mhm.
1: A jakie są wasze role w tym spektaklu? Może ktoś chce się wypowiedzieć na temat swojej?
3: Ja wcielam się w więźniarkę o pseudonimie Mama. I dla mnie ten pseudonim jest dwuznaczny, bo jedno to, że właśnie w więzieniu trochę przybrałam taką rolę, że wszystkimi się opiekuję, że trochę wszystkimi rządzę, staram się trzymać wszystkich w ryzach, ale też wraz z postępem historii można zauważyć, że ten pseudonim to też właściwie moja funkcja rodzinna, bo z utęsknieniem i piosenką na ustach czekam i tęsknię za dziećmi, które czekają na mnie w domu. Ja też w więzieniu jestem najdłużej, bo aż 20 lat. I dla mnie te współwięźniarki są właśnie takimi trochę moimi dziećmi, trochę właśnie wchodzą w ich rolę, kiedy te moje rodzone dzieci, że tak powiem, czekają na mnie w domu i nie mogę ich niestety zobaczyć.
2: Ale to, co ja lubię w teatrze i myślę, że wiele osób, że w teatrze też nie ma takiej dosłowności, że my mówimy tutaj, rzeczywiście padają, dokładnie, że padają tutaj słowa o jakimś więzieniu, ale myślę, że możemy nie musimy tego traktować dosłownie i to jest fajne w teatrze, że coś jest, taka jest pierwsza warstwa, jest druga. To, co tu też mnie zaciekawiło, bo ja tylko śledziłem te próby, to oprócz piosenek, to teksty, które były mówione, są mówione, wzięły się z improwizacji, że zaraz to może Zuza więcej opowie, ale to mi zaimponowało, że właśnie, że to nie jest jakoś napisane po prostu, tylko tekst wziął się z procesu.
0: Tak, bo dlatego, że jednak zainspirowana kratami postanowiłam zrobić więzienie. Piosenki też już dobrałam.

0: które jakby aktorzy jakoś tam znali, to bardzo chciałam napisać tekst pod nich i rozdać te role też bardzo pod nich. Więc na pierwszą próbę przyszłam do nich właśnie z taką prośbą, że słuchajcie, to może w takim razie stwórzmy to razem. I rzeczywiście przez pierwsze próby robiliśmy sobie takie improwizacje, ja to nazywam uzbrojone, czyli oni dostali te role, kilka słów o tych postaciach, kilka słów o tym, co w tej scenie chcemy uzyskać, no i jedziemy. Więc oni też z jakąś taką ogromną odwagą i jestem bardzo im za to wdzięczna, bo gdyby nie to, to na pewno ten proces pisania tego byłby dużo bardziej mozolny i pomimo, że nie wszystkie sceny są wyimprowizowane, ale jakby część z nich to są rzeczywiście ich słowa, ich tematy, które się tam pojawiły. I naprawdę byłam też pod dużym wrażeniem takiej właśnie lekkości, którą oni mieli i takiej czujności i naprawdę mądrości, którą też dzięki temu mogłam włożyć w ten tekst. Więc to...
1: A jak wy się czujecie w improwizacji? Bo ja w swojej pracy dziennikarskiej nieraz miałam do czynienia z zawodowymi aktorami, którzy... wolą przygotowane teksty, nie czują się do końca komfortowo w tekstach improwizowanych. Czasem do Polskiego Radia Dzieciom, do różnych audycji zapraszamy twórców czy też aktorów odgrywających, grających role w spektaklach adresowanych do dzieci. I nie zawsze zawodowy aktor zgadza się, żeby wejść w audycję jako postać. Mhm. A dzieci bardzo to lubią. Miałam wiele takich doświadczeń, nie będę przywoływać konkretnych, ale tak jak mówię, no nie każdy czuje się komfortowo i nie każdy chce tak prezentować swoje umiejętności.
2: I to ja powiem z perspektywy może mojej, zanim się młodzież tutaj wypowie. Dla mnie improwizacja jest częścią aktorstwa. Często też w szkołach teatralnych się improwizuje. Jest to też osobna dziedzina, można tylko improwizować, tak? To jest ostatnimi czasy tak super wzrasta improwizacja. Ale rzeczywiście zgadzam się, że jest też wielu aktorów, którzy niekoniecznie bezpiecznie się czują, kiedy coś jest sztywno napisane. Myślę, że to jest kwestia jakiegoś wyboru. Ja bardzo lubię, nie mówię, że mi to wychodzi zawsze, ale bardzo lubię i nie mam z tym problemu. A młodzież, jak u was z improwizacją?
3: Ja bardzo lubię improwizację, jednak przyznam, że są one dość ciężkie, bo trzeba się jednak na tym... Może nie, że skupić, ale że trzeba po prostu popłynąć w tą improwizację. Więc też przyznam, że tak końcowo chyba bardziej wolę też pracować nad napisanymi tekstami ze scenariuszem. Ale nie zmienia faktu to, że bardzo lubię tę improwizację.
2: Myślę, że improwizacja też rozwija inną część aktora. Że to jest jeden z elementów, które jakby buduje. I rzeczywiście zgodzę się, że to jest trudne, że bezpieczniej jest z tekstem, ale jest w tym coś fascynującego.
4: Tak, zdecydowanie jest to fascynujące. Ja podobnie jak kolega też jestem fanem improwizacji. Improwizacja sama w sobie pozwala mi puścić wodze fantazji tak naprawdę. Czasem czuję, że napisany tekst niejako mnie ogranicza. Też mam problem z nauką tekstu od deski do deski, więc gdzieś zawsze na scenariuszu też próbuję sobie jakieś własne teksty powrzucać. To jest dla mnie strasznie zabawne. I wydaje mi się, że też w jakiś sposób ubarwia samą grę, więc myślę, że improwizacja to przede wszystkim ciekawe doświadczenie.
1: A w waszym przypadku, dziewczyny?
5: Ja osobiście fanką improwizacji nie jestem, ale przyznam, że jest bardzo, bardzo potrzebna w aktorstwie. Choćby nawet fakt, że bardzo rozwija i często lepiej zrozumieć postać, jeśli coś naprawdę wypływa z naszego wnętrza, a nie tylko z napisanego tekstu. No i oczywiście się przydaje, jak są jakieś wpadki na scenie, które nie zdarzają się zbyt często, ale jakby już taka sytuacja miała miejsce, to zawsze warto mieć to doświadczenie w tym tej improwizacji, żeby szybko wybrnąć tak, aby widz nie zauważył.
2: Improwizacja jest też potrzebna aktorowi na scenie, szczególnie w

0: spektakle, kiedy gra się dla dzieci, bo dzieci, co jest kochane i cudowne, często w trakcie spektaklu coś powiedzą, coś się wydarzy. No i teraz naszym zadaniem aktorów jest, no nie możemy obok tego przejść obojętnie i trzeba jakoś zareagować. Więc super jest to, że dzieci mobilizują aktorów do tego, że trzeba improwizować, no bo tak jak mówię, jeżeli coś się wydarzy na scenie, tak mnie uczono w szkole teatralnej, coś spadnie, to nie mogę udać, że to się nie wydarzyło, prawda? No to teraz to ograj. Więc to jest potrzebne, ale też wracając trochę do wątku akademii, ja im często mówię, że my ich możemy nauczyć mnóstwo, damy im mnóstwo wiedzy, damy im super spektakle, ale jednak same spektakle właśnie, to, że coś się wydarza, że ktoś nie wejdzie albo ktoś zapomni tekstu, to jest też element aktorstwa i wtedy muszą zacząć improwizować. Nie możemy się poddać, zejść, przeprosić, tylko no, musimy. Jakby zawsze mówię, że pamiętajcie, jak coś się wydarzyło, znaczy, że tak miało być. Nie dajcie po sobie znać i po prostu improwizujcie. Więc ta improwizacja jest, myślę, niezbędna dla każdego aktora.
1: No, gdybyśmy zapytali aktorów, którzy grają też od lat na różnych scenach, to pewnie nie ma takiego, któremu się nie przytrafiła taka sytuacja.
0: Oj, to warto posłuchać wielkich tego zawodu. Oni mają mnóstwo anegdot, także polecam posłuchania.
1: To jest też bardzo budujące.
0: Tak. Polecam słuchać wywiadów z aktorami, którzy mówią właśnie, jak to z tej drugiej strony wygląda, jak wiele rzeczy się wydarza na scenie, o czym nie zawsze widz wie i no, kopalnie anegdot. Ja zawsze z przyjemnością chodzę na wszelkie spotkania z aktorami, szczególnie takimi dojrzałymi aktorami, którzy są lata na scenie. Uwielbiam książki, gdzie aktorzy właśnie mówią o tych anegdotach. To jest coś cudownego. To jest jakby teatr w teatrze. To jest drugie życie teatru.
1: Moi drodzy, to żeby zachęcić nie tylko do obejrzenia spektaklu w najbliższą niedzielę, 13 minut wolności, tutaj zapraszamy na plac, tak naprawdę przed Wojewódzką Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, ulica Sokoła 13, ale też zachęcić w ogóle słuchaczy, mieszkańców Rzeszowa, czy też okolic do tego, żeby wstępowali do waszej akademii. Dlaczego warto?
2: To ja ogólnie nie jestem w akademii dość długo, ale po tym jednym roku jestem w stanie stwierdzić, że dosłownie spełniłam jedno z moich największych marzeń i no, po prostu warto, mimo tego długiego i czasami ciężkiego procesu prób, naprawdę efekt końcowy jest bardzo, bardzo tego warty.
3: Według mnie warto wstąpić do akademii, szczególnie już w wieku dorosłym, tak jak w sumie ja to zrobiłam. Dlatego, że czasami wydaje się, że nie, że to już może za późno, nie mam na to czasu, nie, bo praca, bo studia. A to bardzo jest fajna odskocznia. Według mnie no, polecam każdemu, bo być może czasami trzeba włożyć w to więcej pracy, trzeba się skupić, trzeba znaleźć czas na ćwiczenie tekstu, ćwiczenie choreografii, piosenek, ale w tym wszystkim jest tak wiele zabawy i mnóstwo wsparcia też. To jest bardzo ważne, że nie znam nikogo, kto był oceniany w akademii. Wszyscy się wspieramy tutaj. I no, ten tekst jest często używany, że jesteśmy jak wielka rodzina, ale w tym przypadku naprawdę uważam, że tak jest. Wszyscy się wspieramy, wszyscy się uwielbiamy właściwie i gdy trzeba, pomagamy sobie w ciężkich momentach, że tak powiem.
4: Ja jeszcze dopowiem, że naprawdę jeżeli ktoś ma takie marzenia, żeby stanąć na scenie i spełniać się w tym, to moim zdaniem Akademia to jest idealne miejsce. Też tak jak Marcelina powiedziała, wszyscy się wspieramy, w szczególności jeśli no już przy próbach, jak zbliża się premiera, ale naprawdę ten czas takiego rozwoju, kiedy mamy te wszystkie próby, kiedy trzeba się spiąć. To jest najpiękniejszy czas, uważam, Akademii, no oprócz premiery, wiadomo. Ale jak już jest premiera, no to już jest taki trochę żal, że to się już skończy potem. Więc fajne było to, że w tym roku wznowiliśmy Adamsów. Ja byłam bardzo wdzięczna, mogłam zagrać jeszcze raz.

0: No i nie musiałam się aż tak bardzo z tym żegnać w maju, chociaż to nie było tak bardzo potwierdzone, że jeszcze raz zagramy, ale jednak...
1: Tak, to nie jest kwestia chęci, bo chęci mamy, myślę, że i publiczność by się znalazła. Mamy tutaj duże wyzwania, jeśli chodzi o scenę, bo to też jest dużo osób, jest orkiestra, to jest no, bardzo rozbudowany spektakl, więc, a dostępność scen w Rzeszowie jest dosyć ograniczona, więc ja tak ostrożnie im mówiłem o wznowieniu, ale rzeczywiście udało się znaleźć termin jeszcze w teatrze, aby wznowić ten spektakl. No i tak jak powiedziałem, pracuję nad tym, żeby we wrześniu może jeszcze zagrać, albo w październiku. Ale wracając do pierwotnego pytania, ja bym generalnie zachęcał do wszelkiego rodzaju takich twórczych aktywności. To nie musi być musical, nie musi być to teatr. To może być rysowanie, malowanie, czy wiele innych artystycznych rzeczy, bo to niesamowicie otwiera.
2: Zachęcał Kornel Pieńko we wspaniałym towarzystwie aktorów młodych Akademii Aktorskiej Artysta. Bardzo serdecznie wam dziękuję dzisiaj za to spotkanie. Szkoda, że nie można czasu rozciągnąć w radiu.
1: Nagramy i wyślemy.
2: Realia, tak, ale będę podpatrywać. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć któryś z waszych spektakli. Polecamy bardzo serdecznie. A ponieważ zbliża się godzina 20, to powolutku też żegnamy się z naszymi słuchaczami. Przypominam, że jesteśmy na półmetku festiwalu Łączy Nas Bajka. W niedzielę spektakl, o którym rozmawialiśmy, wcześniej wieczorne czytania, między innymi z Arturem Dziurmanem, Arturem Barcisiem i Krystianem Truchalskim. Proszę śledzić stronę internetową festiwalu i w programie znajdziecie wszystkie szczegóły. No a jutro witamy się w Przeworsku i będziemy podróżować kolejką wąskotorową Pogórzanin. Audycja specjalna, poranek od godziny 8 do godziny 10. Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy czekać z otwartymi ramionami. A dzisiaj za audycję dziękuję wam Martyna Huderska w towarzystwie Joasi Osmańskiej, która przygotowuje piękne materiały na nasze media społecznościowe, Instagram i stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom. Więc mogliście dziś usłyszeć tych wspaniałych młodych ludzi, ale można ich też zobaczyć, jak zajrzycie, tak jak wspomniałam, do naszych mediów społecznościowych. Nad audycją w studiu Polskiego Radia Dzieciom czuwała Daria Brzezińska. Pięknie dziękuję, Dario, i pozdrawiam z Rzeszowa. A nad tym, żeby było nas doskonale słychać, nie tylko w Rzeszowie, ale także na całym świecie, Paweł Miłoszewski. Wielkie ukłony dla ciebie, Pawle. Martyna Huderska, raz jeszcze żegnam się z Rzeszowa i życzę pięknego, spokojnego wieczoru.

książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie

a potem książę.

0: Kultura nie śpi. Audycja Martyny Chuderskiej.
1: Autopromocja.
2: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
3: Morze jeszcze było. Było wielkie.

0: Nie.
1: Las.
0: Jezioro.
2: Byłam we Włoszech.
3: W domku w Okocie też jest fajnie.
4: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
5: pocztówkę z wakacji.
6: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
7: Nie.
8: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
9: Autopromocja.
10: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
11: Chyba jestem trochę zmęczony.
10: Na pewno.
11: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
10: Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
11: To inne dzieci też chcą spać?
10: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
11: Może o sprytnym skrzacie, który lubił jeść, jak ja?
10: Znam pewnego skrzata z magicznej biblioteki, który idealnie do ciebie pasuje.
11: Naprawdę? A też ma futerko misiowe i pazury misiowe i uszy i nosek?
10: I nic z tych rzeczy. Jest skrzatem, całkiem sporym jak na skrzata, a przypomina mi ciebie, bo uwielbia jeść.
11: A jak ma na imię? Może Pawełek albo Piotruś?
10: Nie, ten skrzat? Nie wiem, dlaczego nazywany był Pulpecik.
11: Pulpecik? A dziwne imię. A brał udział w jakichś przygodach?
10: No tak, wielokrotnie, ale nie dowiesz się o nich. Ani wy również, basołyki, jeżeli już nie zamkniecie oczu i nie położycie główki na poduszce.
11: No dobrze, dobrze, bardzo proszę, kładę się i zamykam oczy, może być?
10: Bardzo dobrze. Teraz już możesz posłuchać. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
11: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
10: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno i nie tak daleko. Może nad morzem, a może gdzieś niedaleko gór czy nad jeziorami.
11: To gdzie w końcu?
10: No, jakbyś nie wiedział. Oczywiście w magicznej bibliotece, ale...
11: No co?
10: Michasiu, niczego się nie dowiesz, jeżeli ciągle mi będziesz przerywać.
11: No dobrze, Pulpecik, Łakomczuszek będzie ciekawie.
10: Słucham? Pulpecik, ze wszystkich miejsc w magicznej bibliotece najbardziej uwielbiał wielką kuchnię mistrzyni zalewajki. I nawet jeżeli postanowił, a tak działo się każdego ranka, nawet jeżeli powiedział sobie, że dzisiaj nie przestąpi progu królestwa zalewajki i tak prędzej czy później lądował przy gościnnym stole znakomitej kucharki. No i tak też stało się dzisiaj. Tyle, że Pulpecik zapomniał się obudzić i nie zdążył na śniadanie. A śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Pamiętajcie, żeby zawsze zjadać jak największe śniadania, a jak najmniejsze kolacje. Śniadanie musi dać wam siłę i energię na cały dzień. Ale tym razem Pulpecik nie zdążył, mimo że dzwonek wzywający wszystkie skrzaty na śniadanie dźwięczał bardzo długo. Po prostu Pulpecik narzucił sobie koc na głowę i niczego nie słyszał. A szkoda, bo dzisiaj na śniadanie były wyjątkowo pyszne rzeczy. Pychotki, igiełki sosnowe smażone wraz z wodorostami z żabiego stawu, z dżemem z czerwonej jarzębiny z zeszłego roku, całość smacznie zapakowana w naleśniki z mąki, z dziko rosnącej pszenicy na dachu biblioteki. Pychotka nad pychotkami. No ale zaraz po śniadaniu skrzaty uprzątnęły talerze i stoły w jadalni, zamiotły podłogę, postawiły krzesła na stoły i wybiegły, aby zażyć kąpieli nad żabim stawem, który leżał tuż opodal. Niestety

Ty, kiedy już kulpecik zwlókł się z łóżka, przetarł oczy, wymył buzię i łapki, było już dawno po śniadaniu. No i był bardzo głodny. Czuł się tak, jakby nigdy nic nie jadł. Nigdy w życiu. Dlatego, kiedy poczuł cudowne zapachy dochodzące z kuchni zalewajki, to ruszył tam jak najszybciej. Nawet oczu nie otwierał i nos go prowadził. Chciał wejść niezauważony do kuchni, bo zalewajka nie lubiła, kiedy ktoś jej przeszkadza w tworzeniu smakołyków, ale drzwi zaskrzypiały od dawna nieoliwionymi zawiasami. Witaj, pulpeciku, wejdź, miło cię gościć. Co, czyżbyś znowu zaspał na śniadanie? I zapewne jesteś głodny, dopytywała mistrzyni kuchni, a pulpecik tylko kiwał głową, przytakując na każde jej pytanie. Miałbyś ochotę na żabi skrzek pod beszamelem? Widzę, że się skrzywiłeś, czyli raczej nie. No to może płatki 100 krotek panierowane w pszczelim pyłku? Też nie? Cóż mogłabym ci jeszcze polecić? Zastanawiała się zalewajka. Chyba już wiem. Tylko nie wiem, czy jesteś na tyle odważny, żeby skosztować tego wyjątkowego specjału. Pulpecik tylko przełknął ślinę, która zebrała mu się w ustach i ostatkiem sił wyszeptał. Zjem wszystko, co zrobisz. Jesteś najlepszą kucharką na całym świecie. To znaczy chyba, bo za bardzo nigdzie po świecie nie jeździłem, tłumaczył się skrzacik. No to dobrze, ale musisz mi przyrzec, że będziesz dokładnie wypełniał polecenia i nie zaczniesz jeść, dopóki ci nie powiem. Aha, to bardzo ważne, bo to będzie potrawa prawie magiczna. Przyrzekam. Natychmiast odpowiedział pulpecik i patrzył zauroczony pysznymi zapachami. Jeśli mi pomożesz, będzie szybciej. Weź trzepaczkę i rozbij 17 jajek. Tylko dokładnie policz. Ani mniej, ani więcej. Pulpecik zabrał się do ubijania. Po chwili dosypywał po łyżce mąki z kolejnych miseczek podsuwanych mu przez zalewajkę. Mąki były z różnych zbóż, no, celowo. Kiedy ciasto było już gotowe, zalewajka dolała do niego odrobinę płynnego masła, sporo śmietany, mnóstwo startego żółtego sera, odrobinę grzybów i dużo najróżniejszych przypraw. Postawiła na piecu wielką patelnię i zaczekała, aż odpowiednio się rozgrzeje. Wzięła do ręki miskę od pulpecika i zaczęła powoli wlewać wyrośnięte ciasto na patelnię. Zapachniało. Naleśnik zaczął się wybrzuszać i rosnąć. To za sprawą magicznego pyłku, który skrzaty hodują w kwiatach wyrwi grosza centkowanego. Ten pyłek pomaga skrzatom przeskakiwać wielkie odległości pomiędzy półkami, ale zalewajka używała pyłku z wyrwi grosza do tylko niektórych potraw. I ten z pozoru zwykły omlet miał urosnąć do rozmiaru piłki plażowej, wypełnionej w środku serem, sosem serowym, przyprawami, śmietaną, a z zewnątrz miał być pokryty chrupką skórką. Potrawę tę nazywało wulkanem albo ciągnącą się serową góreczką, no w zależności od wielkości. Tym razem, znając apetyt pulpecika, postanowiła nazwać swój omlet grzmiącą górą. Pamiętaj, żebyś nie odzywał się, a tym bardziej, żebyś nie zbliżał się i nie podchodził do patelni, jeśli wulkan usłyszy krzyk, a nawet głośniejszą rozmowę. Jak nic pęknie i zaleje całą kuchnię. Słyszałeś, co było, kiedy w ubiegłe wakacje skrzaty za oknem zbyt głośno bawiły się piłką? Aha, pewnie, że pamiętał. Fragmenty omleta trafiły wówczas nawet na sam dół, tam, gdzie siedzieli ludzie. Na szczęście udało ich się przekonać, że to za sprawą przeciągu, że wleciała do auli pajęczyna z całej ulicy, ale skrzaty wiedziały, dlatego pulpecik siedział cicho, jak mysz pod miotłą. Nawet to sobie wyobraził. To, że jest myszą i że łaskocze go po nosie wierzbowa witka z miotły, pod którą siedział cichutko jak myszka. Zamierzał siedzieć tak, aż omlet będzie gotowy, ale ta wymyślona miotła coraz bardziej go łaskotała, a im bardziej go łaskotała, tym bardziej kręciło go w nosie, a im bardziej kręciło go w nosie, tym bardziej chciał kichnąć, a im bardziej nie wytrzymał i kichnął jak z armaty. I to był początek końca przepysznej grzmiącej góry. Kiedy hałas dotarł do patelni, całe nadzienie tak się zbiło w sobie, a po chwili się tak powiększyło i wybuchło, że przerwało cieniutką powierzchnię naleśnika.
Zalewajka zdążyła się zasłonić wielką przykrywką od największego gara na bigos, kiedy tylko zobaczyła, że pulpecik za chwilę kichnie. Co było dalej, chyba już wiecie.

0: No cóż, jak wyglądała kuchnia po rozpadnięciu się Grzmiącej Góry, to na pewno nie chcecie wiedzieć. A w to, ile czasu zajęło pulpecikowi sprzątanie po wybuchu, to nawet byście nie uwierzyli. No wiem jedno, namęczyłem się samym opowiadaniem i chyba tak jak wy utnę sobie maleńką drzemkę basałyki. Ale kiedy się już obudzę, to zjem, to na pewno zjem. Ale to dopiero kiedy się obudzę, bo teraz już zamykają mi się oczy i na pewno nie kichnę.
1: Hele, cichutko poziewam. Kolorowych i pysznych snów, basałyki.
0: Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Franusiu, pora na bajeczkę. Dzisiaj opowiem Ci historię pewnej rybki. Niezwykłej rybki. Niesamowitej. Takiej, która potrafiła spełniać życzenia. Wiesz, jak nazywamy taką rybkę?
1: Tak. Wodolapka.
0: Brawo, masz rację. Takie rybki są bardzo trudne do spotkania, ale kiedy już się z nimi człowiek spotka, to wtedy ma niesamowite szczęście. I znam historię pewnego rodzeństwa. Wiesz, kto to takie rodzeństwo?
1: Brat i siostra.
0: Masz rację, to może być brat i siostra, albo brat i brat, lub też siostra i siostra. W każdym razie, rzeczywiście to rodzeństwo, o którym chcę Ci teraz opowiedzieć, to był brat i siostra. Mieli na imię Michał i Michalina. Michał i Michalina uwielbiali bawić się nad pobliskim jeziorem. Mieszkali na skraju lasu, więc do jeziora mieli naprawdę bardzo, bardzo blisko. A czy Ty lubisz spędzać czas nad jeziorem?
1: Tak.
0: Lubisz się pluskać w wodzie?
1: Tak. A obok piesku mykają kraby.
0: Masz rację, tam mogłyby żyć kraby, ale w tym miejscu, gdzie działa się historia Michała, Michaliny i Złotej Rybki, krabów nie było. Michał i Michalina spędzali zwykłe popołudnie, jak codziennie nad jeziorkiem, pluskając w wodzie swoje stópki. Bardzo miło jest moczyć stópki w wodzie. To jest niezwykle przyjemne, zwłaszcza kiedy na dworze jest gorąco. Ty lubisz tak robić?
1: Tak lubię.
0: Ja też bardzo lubię tak robić. I kiedy tak pluskali sobie w wodzie te swoje stópki, nagle zobaczyli, że w jeziorku, niedaleko ich stópek, coś przepłynęło. Stanęli, przestali chlapać i zaczęli się przyglądać, co to tam takiego pływa. Wiesz, co to było?
1: Jakiś rekin.
0: Nie, kochanie, w tym jeziorze rekinów nie było. To była złota rybka. Okazało się, że zaplątała się w jakiś śmieć, który ktoś wrzucił do wody, w jakąś reklamówkę. Przecież tyle razy wszystkim się mówi, że nie wolno śmieci wrzucać do wody.
1: Chyba to nie ładnie.
0: Oczywiście, tak nie wolno robić i trzeba zawsze zwracać uwagę tym, którzy tak postępują. W każdym razie nasza bohaterka, złota rybka, zaplątała się właśnie w taki śmieć, w taką reklamówkę, która była w wodzie i nie umiała się wydostać. Michał i Michalina postanowili jej pomóc, bo to były bardzo miłe dzieci. Wiedziały one jednak, że rybka ich nie zna i może na przykład się przestraszyć, że chcą jej zrobić krzywdę. Wiesz, co zrobiły?
1: Co?
0: Powiedziały tak. Złota rybko, ja jestem Michalina, a to jest mój brat Michał. My chcemy Ci pomóc, nie bój się, dobrze? Rybka spojrzała na nich i pokiwała tylko smutnymi oczkami, no bo bardzo się bała. Wtedy Michał i Michalina uwolnili rybkę. Rybka była bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. I wtedy stało się coś niesamowitego. Rybka przemówiła do nich ludzkim głosem. Powiedziała tak. Kochana dziewczynko, kochany chłopczyku, byliście dla mnie bardzo dobrzy. Uratowaliście mnie. Dlatego postanowiłam zdradzić wam moją tajemnicę. Jestem niezwykłą rybką. Potrafię

spełniać życzenia. Michalina, kiedy to usłyszała, powiedziała: ach tak, słyszałam kiedyś taką historię o rybce, która spełnia życzenia, ona ma trzy życzenia. –

0: Kranusiu, a gdybyś ty spotkał taką rybkę, która spełnia życzenia, to o co byś ją poprosił?
1: O, to dla życzenia.
0: O spełnienie życzenia?
1: Tak.
0: No dobrze, ale jakie to by było życzenie?
1: Nie pociąg, który jedzie i ma koła, i ma wagonik.
0: Chciałbyś dostać pociąg towarowy z kołami, który jeździ po szynach?
1: Tak.
0: Wow.
1: I ma towarowy wagonik. I jedzie po tolach.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście wiedziałbyś, o co poprosić rybkę. Michał i Michalina nie do końca wiedzieli, jakie życzenie chcieliby, by zostało spełnione przez rybkę. I dlatego zaczęli się zastanawiać i zastanawiać, aż w końcu powiedzieli do rybki: rybko, spotkajmy się tutaj jutro, my musimy wszystko przemyśleć, bo nie wiemy, o co cię poprosić. Wtedy rybka powiedziała: dobrze, zatem do zobaczenia jutro, kochane dzieci. I popłynęła. Następnego dnia Michał i Michalina znowu pojawili się nad jeziorem. Czekali na rybkę. Kiedy już myśleli, że rybka nie przypłynie i mieli wracać do domu, nagle coś zamigotało w wodzie i to była ona, czyli...
1: Ta rybka.
0: Zgadza się. Zapytała się dzieci: i jak? Wiecie już, o co chcielibyście mnie poprosić? Wtedy Michał i Michalina uśmiechnęli się do siebie, później do złotej rybki i powiedzieli razem: bardzo byśmy chcieli, złota rybko, żebyś spełniła nasze życzenie, które brzmi następująco. Chcemy, aby ludzie przestali wyrzucać śmieci do jeziora. Wtedy, jak rybka to usłyszała, uśmiechnęła się bardzo szeroko i powiedziała: dobrze, tak się stanie. Od tamtego dnia już nikt nie zaśmiecał jeziora, w którym mieszkała złota rybka. A Michał i Michalina codziennie przychodzili na brzeg tego jeziora, by spotkać się z rybką i z nią porozmawiać. Kto wie, może i my kiedyś spotkamy taką złotą rybkę i będziesz mógł ją poprosić o pociąg towarowy? Może spotkasz taką rybkę dzisiaj w swoim śnie? Ale by było super, prawda?
1: Tak, prawda.
0: No to, kochanie, niech ci się przyśni złota rybka. Śpij słodko.
1: Dzień, mamusiu.

księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów.

0: Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie polskiego.

te

To ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów

0: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Miałam takie przeświadczenie, że ja to dziecko będę miała. Wiesz, że po prostu, nie wiem, byłam przekonana, że ja będę mamą. To był taki jeszcze ten brakujący element do tej całej mojej życiowej historii. I po prostu tą mamą chciałam być. Jakąś miałam taką pewność, że po prostu będę. Ja jestem świadomą kobietą. Wiem, jak in vitro jest no, wspaniałym rozwiązaniem i my nawet nie wiemy, ile wokół nas osób się musiało wspomóc tą metodą, bo zwyczajnie po prostu w takim, taki jest trochę świat teraz. Ja tych porażek miałam bardzo wiele. Nim to ostatnie in vitro zakończyło się ciążą, to i ta ciąża przetrwała, no to miałam wiele prób, więc oczywiście byłam w różnych momentach mniej lub bardziej zdołowana, tak bym to powiedziała w dużym skrócie, i smutna i sfrustrowana i tak dalej. No to są normalne tematy. Ta umiejętność taka, no właśnie nie wiem na ile intuicyjna, właśnie jakaś mądrość życiowa, że ta moja mama mi dawała coraz więcej swobody, której ja nie nadużywałam.
4: Miała do ciebie zaufanie.
3: Miała do mnie zaufanie, ale ono, wiesz, ono jakoś to tak symetrycznie tak to się budowało. I ja potem nigdy tego zaufania nie chciałam tak jakby, wiesz, nadużyć. Więc chciałabym właśnie jakoś tak to robić. Nie wiem, czy potrafię, czy jestem na tyle mądra. Nie porównujcie się. Nawet w tym procesie. Jesteśmy inne, każda droga jest inna. Mówię, że warto, tylko że też miejmy z tyłu głowy to, że czasami może się to nie zakończyć sukcesem. Tak myślę, że znaczy, żeby po prostu nie zapominać też trochę o sobie. Że nasze życie też nie zależy od tego, czy będziemy je, no, będziemy mamami czy ojcami.
2: N97. Niepłodność bez tabu. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, cześć. Witam Was w podcaście N97 Niepłodność bez tabu. Dzisiaj gościnią podcastu jest osoba, którą znacie na pewno z telewizji, z pierwszych stron gazet, ale jest to też osoba, którą, jak myślę, mało kto zna prywatnie i liczę trochę, że w tej rozmowie nam się nieco odsłoni. A jest z nami dzisiaj Katarzyna Sokołowska, producentka, reżyserka pokazów mody, a także właścicielka marki Lava Esal. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, Kalina, cześć. Witam Państwa.
4: Chciałam zacząć naszą rozmowę od dziękuję. A to dlatego...
3: Wiesz, już się boję, co powiesz dalej.
4: A to dlatego, że wracam sobie pamięcią do kwietnia 2022 roku. Siedzę sobie wtedy na kanapie z telefonem w dłoni, skroluję i myślę sobie, że już nigdy nie będę mamą, że po prostu już nie mam na to nadziei. I co ja tam widzę? Cuda się zdarzają. Alleluja, wspaniałych świąt dla Was. Dla nas nie mogło być lepsze. I Kasia Sokołowska w ciąży. I co ja sobie wtedy myślę? Jak tej Kasi się udało, to i mnie może się uda. I pół roku później mi też się udało.
3: No tak.
4: Dziękuję.
3: Przypomniałaś mi... przypomniałaś mi to teraz. Też Ci dziękuję. Bo jak jest ciężko, wiesz, potem już w macierzyństwie, to warto sobie takie momenty przypominać, bo czasami w tym macierzyństwie już później, no które tak, się dzieje, to, wiesz, w tym galopie, to faktycznie zapominamy o takich sprawach najistotniejszych. Ale wróć, no faktycznie zalała mnie wtedy fala wiadomości od kobiet mi nieznanych, ale też od tych znanych. Naprawdę nie przypuszczałam sobie, w ogóle nie przypuszczałam, jak ten mój wpis, jakim echem się odbije, aż nie miałam kompletnie, wiesz, takiej świadomości. Wiedziałam oczywiście, że pewnie to jakieś wrażenie zrobi. Już byłam gotowa, żeby się podzielić z tą informacją, bo to był piąty miesiąc. Ja już...
4: Czułaś się pewnie?
3: Czułam się pewnie, to oczywiście, tak, czułam się pewnie już będąc w takiej ciąży zaawansowanej i takiej pewnej.

0: A po drugie, no jestem osobą publiczną i no za chwilę pewnie by to było już widoczne gołym okiem, a też ja lubię jakby panować nad sytuacją i nie lubię, jak to jest w ogóle cokolwiek, jest też jakiś domysłów, plotek, jakiejś konfabulacji, więc zwykle robię to sama w taki jakby w sobie właściwy sposób. No i tak to się odbyło.
1: O. No to jest niezwykle ważne, bo wiesz, jak rozmawiam sobie z gościniami tutaj w podcaście, ale też w ogóle z dziewczynami, które często do mnie piszą w mediach społecznościowych, bo czasami nie mają komu się zwierzyć, to piszą, że właśnie takie posty osób, których w ogóle nie znamy, często są nadzieją, inspiracją, motywacją. A ty miałaś taką osobę w realu albo w internecie zupełnie nieznaną, która dla ciebie była taką siłą?
0: Wiesz co, chyba nie. Nie w tym zakresie. No ja, każdy pewnie ma jakieś określone warunki i cechy swojego charakteru, czy psychiki i tak dalej. No ja niestety trochę się tego oduczam, myślę, wraz z dojrzałością i wiekiem. Jestem taką trochę ze sobie Zosią i Samosią i zwykle dla siebie chowam różne rzeczy. I oczywiście na zewnątrz no jestem bardzo otwarta, bo jestem otwartą osobą jakby, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że ja mam taką potrzebę analizowania i zwierzania się z mniejszym czy większym gronem ludzi, różnych swoich osobistych spraw. I tak trochę było też z tą ciążą i w ogóle z tym procesem, w którym byłam bardzo długi czas i nikt o tym nie wiedział. I właściwie no, wiedziały o tym dwie, może trzy osoby.
1: To wąskie grono.
0: Bardzo wąskie grono, tak.
1: Tak się zastanawiałam, przygotowując się do tego spotkania, jak ty się czułaś z pewnie nawet niezamierzonym, ale jednak wizerunkiem kobiety, która stawia na karierę, która prawdopodobnie, tak pisały media, nie chce mieć dzieci, nie chce mieć rodziny, a ty byłaś w staraniach i jak sobie wyobrażam, pragnęłaś tego najbardziej na świecie.
0: No oczywiście, że tak. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że to i to częsty temat, ciągle aktualny, że to, co o nas piszą, to jest półprawdy albo nawet ma niewiele wspólnego z prawdą. No bo ten oczywiście mój wizerunek w mediach też wynikał z tego, że no, wiedza na mój temat brała się głównie z tego, co robię zawodowo, jak jestem zajęta, jak przez lata buduję swoją tożsamość zawodową, jak wiele projektów mam na głowie, no i równolegle nie mam dzieci, czyli no prawdopodobnie jestem
1: tak
0: tym kompletnie niezainteresowana, albo tak wybrałam, no to jest tak jakby, wiesz, tak to dokładnie się dzieje i to nie tylko te opinie jakby nie związane są tylko z posiadaniem czy brakiem dzieci, ale ze wszystkim, co nas dotyczy, prawda? Jeżeli jesteśmy profesjonalne, to często musimy być oschłe albo jakieś niesympatyczne, no jakby pewne działania zwykle są szufladkowane w jakiś określony sposób. Dopiero w bliższym kontakcie albo przy poznaniu okazuje się, że ta opinia wypowiadana właśnie nie wiadomo przez kogo, no bo zwykle przez ludzi, którzy nas kompletnie nie znają, prawda, no kształtuje wyobrażenie na nasz temat. I ja, no faktycznie byłam, no różne epitety się jakby pojawiały, jeśli chodzi o mnie, czy opinie, niekoniecznie epitety, ale od szarej eminencji przez właśnie taką zimną profesjonalistkę, czy i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale wpływało to jakoś na ciebie, czy ty się odcinasz od tego, bo wiesz, że to nie jest prawdą i
0: wiesz co,
1: to
0: ja, słuchaj, mam 52 lata, znam siebie doskonale, chociaż im dłużej żyję, to sama z siebie zaskakuję, bo myślę, że no cały czas przechodzimy jakąś transformację. No, człowiek myślący, świadomy i taki, który jakoś panuje nad sobą i wymaga od siebie rozwoju, no zwykle przechodzi transformację. No byłoby dziwne, gdyby nie, więc ja też nieustająco przechodzę jakąś transformację. Myślę, że w ogóle teraz, na tym etapie mojego życia, przechodzę niesamowitą. Mimo, że się dobrze znam, mimo, że właściwie wiele rzeczy już się zdarzyło, że żyję długo i wiele też w życiu przeszłam, jestem bardzo doświadczona, to jednak no mam tę przestrzeń, daję sobie prawo do tej transformacji. To jest niesamowite faktycznie.
1: No i super, bo co to by była za nuda?
0: Co to by była za nuda? Więc jakby te wszystkie powiedzenia

0: że tylko ktoś nie zmienia, jak się mówi, nie chcę już tutaj, tylko ktoś nie zmienia zdania albo i tak dalej, no one, skąd się te przysłowia ludowe i te prawdy ludowe biorą? No bo faktycznie no, całe życie jest jakimś procesem, więc niewątpliwie ten proces i ten moment macierzyństwa w tym akurat momencie mojego życia szalenie też wpłynął na to, jaka ja teraz jestem. I z jednej strony oczywiście jestem niezmiennie tą samą kobietą, ale z drugiej strony jestem kompletnie inna niż jeszcze 5 lat temu.
1: Tak myślę sobie, przeglądając różne twoje wypowiedzi, wyłapując te wypowiedzi dotyczące życia prywatnego, bo tak jak już wspomniałaś, ty nie jesteś taką super wylewną osobą, która nas wpuszcza do swojego świata. Pomyślałam sobie, że chyba było tak, że ty marzyłaś o dobrej, kochającej, fajnej rodzinie, a niekoniecznie o dziecku za wszelką cenę. Jest coś w tym z prawdy?
0: Wiesz co, ja tak, no to na pewno, bo podjęłam tę decyzję w momencie, kiedy no, byłam w szczęśliwym związku i po prostu chciałam stworzyć rodzinę, ale z drugiej strony z jakiegoś, nie wiem, no to jest takie przeświadczenie, oczywiście, że niektórzy mogą zarzucić, że jakieś taka fantasmagoria, no bo lata płynęły, ja tego dziecka nie miałam, ale miałam takie przeświadczenie, że ja to dziecko będę miała, wiesz, że po prostu, nie wiem, byłam przekonana, że ja będę mamą. To był taki jeszcze ten brakujący element do tej całej mojej życiowej historii i po prostu tą mamą chciałam być. Jakąś miałam taką pewność, że po prostu będę. Oczywiście to jest duży skrót myślowy i to no nie ma cudów przecież, również w moim przypadku. I to był po prostu bardzo długi proces starania się o dziecko. No to nie przeszło tak po prostu. Ale też no nie ma jednej historii. Każda z nas boryka się z inną, prawda? I jedne świadomie po prostu tych dzieci nie mają, a inne się o nie starają, nie mogą mieć, potem je mają, a jedne ich nie mają nigdy. I to też nie może być. Jakby nie możemy budować jakby swojej opinii o sobie samych. To jest ten kłopot, myślę, koniec końców.
1: Zdecydowanie. Też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mówić o niepłodności i o płodności, ale we wszystkich tych aspektach.
0: Absolutnie. I też jakby z pełną świadomością oczywiście kobiety, która no stał się ten cud i to i faktycznie. Ale to też było takie bardzo celowe i konsekwentne staranie. Natomiast ono też się mogło zakończyć niepowodzeniem. Absolutnie. Bo wiele takich niepowodzeń miałam za sobą. Bo trwało to parę lat. Więc nie ma jednego scenariusza. No i tutaj koniec końców zostajemy z tym same. Z każdym z tych scenariuszy zostajemy same.
1: Tak. Nawet jeżeli jesteśmy w związku takim bardzo partnerskim.
0: Nawet jeżeli jesteśmy w związku
1: to
0: takim partnerskim.
1: W niepłodności jednak jest jakiś taki element, że nikt za nas tego nie przeżyje.
0: Tak. I takiego no samo potem okaleczania się, te
1: samobiczowania
0: się, tak. To oczywiście.
1: Gdy przyszedł ten moment, że no nie musieliście, bo nikt was nie zmuszał, ale warto było już podjąć decyzję, czy się decydujecie na drogę in vitro, czy nie, to czy to dla ciebie, dla was jako dla pary była taka naturalna, oczywista, medyczna droga, czy to była też jakaś trudna decyzja?
0: Dla mnie była oczywista. Ja jestem świadomą kobietą, wiem jak in vitro jest no, wspaniałym rozwiązaniem i my nawet nie wiemy ile wokół nas osób się musiało wspomóc tą metodą, bo zwyczajnie po prostu taki jest trochę świat teraz i ta nasza biologia no, jest bardzo jakby związana ze stylem życia, z tym coś, już pomijając oczywiście jakieś biologiczne i medyczne historie. No różne rzeczy wpływają na to, że mamy problem z tą płodnością i też mi trudno powiedzieć, dlaczego ja miałam, dlaczego nie mogłam w tą ciążę zajść. Bardzo musiałam jakby stymulować ten proces. Potem się oczywiście jeszcze zadziały inne rzeczy, które mnie do in vitro doprowadziły, ale faktycznie takie to było i wiele razy muszę powiedzieć o tym, chyba nigdy nie mówiłam jeszcze w żadnym wywiadzie, no nie udzieliłam wielu wywiadów na ten temat, ale nigdy tego nie mówiłam, ale jak myślałam o tej dzisiejszej rozmowie, to też jest coś, co mi się przypomniało, że jak byłam bardzo młodą kobietą, to bardzo mądry lekarz, który wtedy mnie prowadził, bo też byłam świadoma, chodziłam do ginekologa, właściwie odkąd jakby zaczęłam być

0: w takim biologicznym sensie kobietą, to też zasługa i mojej mamy, ale potem też miałam taką higienę i faktycznie chodziłam na takie regularne badanie i przy każdym badaniu ja się wtedy strasznie zżymałam, ale bardzo się zżymałam, bo byłam na studiach, bo świat stał przede mną otworem, bo byłam bardzo dynamiczna, miałam wiele pomysłów i podczas każdej wizyty mój świętej pamięci już doktor Cendrowski mówił: Pani Kasiu, a kiedy ciąża? Ja mówiłam: no panie doktorze, jak jeszcze raz mnie pan zapyta, to naprawdę wyjdę. No bo dla mnie to był jakiś kolejny etap mojego życia. Ja po prostu nie myślałam.
1: Nie ten moment.
0: No ale miałam 20 lat na Boga, 19, 20, 21, 22, 23 i on mnie tak za każdym razem pytał. Ja mówię tak, o co temu facetowi chodzi? No on oczywiście z punktu widzenia znowu lekarza i kogoś, kto wie doskonale, jakie mamy potencjały, że właściwie już od któregoś momentu tracimy ten, prawda, tych jajeczek jest coraz mniej i tak dalej, więc no zadawał mi logiczne pytania. Tak mnie uwrażliwiał na to. A ja się wtedy strasznie denerwowałam, no bo jak dziecko, no w wieku lat 20, no. I tak teraz sobie to przypomniałam i potem wielokrotnie jak faktycznie, no... przy tych kolejnych stymulacjach i tak dalej, no myślałam o tym, mówię, a doktor mówił. Mhm. Ale z drugiej strony, no doskonale wiemy, że nie wiemy, czy faktycznie już wtedy nie miałabym tej trudności z zajściem w ciąży jako młoda dziewczyna, więc ważne jest, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby się też właśnie nie samobiczować, że każda z nas ma swoją drogę. Do mnie ta decyzja, oczywiście ona się rozciągnęła na parę lat starań, ale ja dopiero wtedy byłam gotowa tak naprawdę, żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chcę w tym momencie mojego życia z tym człowiekiem mieć dziecko. Po prostu. Jestem gotowa.
1: Więc każdy ma swój moment.
0: Każdy ma swój moment. No, ale jak z tym dyskutować, prawda?
1: Nie, no z tym w ogóle nie można dyskutować i to jest decyzja każdej z nas, czy każdej pary, ale też chciałabym podkreślić to, co powiedziałaś, że ważne jest to i o tym też na szczęście coraz częściej się mówi, że niepłodność tak naprawdę nie ma wieku. Oczywiście no z wiekiem ona maleje, ale to nie oznacza, że młode dziewczyny nie muszą się badać.
0: I też chciałabym, żeby
1: warto to sprawdzić.
0: Dlatego to powiedziałam dzisiaj, że chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo o tym też się nie mówi. I też no, w każdym temacie, już mniej czy bardziej oswojonym, jest też ten temat jest zawsze bardzo szeroki. I myślę, że mówiąc też właśnie o... Teraz przy takich rozmowach dużo mówimy o tych kobietach, które faktycznie może są już trochę dojrzalsze, starsze i się starają o dziecko i ktoś mówi, o, trzeba było wcześniej, ale często zapominamy o młodych dziewczynach, które też są same i trochę się wstydzą, bo jeszcze no dojrzałe kobiety o tym mówią. Staram się o dziecko, nie mogę, nie wiem, za późno, za wcześnie, nie wiem, jaki był mój potencjał wcześniej, ale i tak dalej. Różne są z tym związane rzeczy. Ale myślę, że często tym młodym dziewczynom 20-letnim, które się świadomie decydują, dużo jest takich, że chcą mieć dziecko, i też się borykają z niepłodnością. O tym też warto mówić.
1: Tak, i one często wręcz muszą walczyć o to, żeby lekarze wysłali na badania, bo no, tak, są jeszcze te stereotypy, że nie, no młoda to przecież nie potrzebuje.
0: Ale też często się wstydzą o tym mówić, też mi się wydaje, no bo są młode, prawda? I właściwie no co? Co w tym trudnego?
1: No tak, a jest to jakiś...
0: Ciągle też słyszymy, że ktoś nie chciała, a jednak to dziecko, prawda, jest i nie ten czas, że młoda. Każdy czas pewnie jest dobry, każdy ma swój czas. Tylko no mówię, ten temat jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Zdecydowanie. A powiedz, jak ty wspominasz procedurę in vitro? Czy dla ciebie ta procedura była trudna? Dla wielu osób jest i obciążeniem fizycznym, i psychicznym, i czasowym, bo są takie momenty, że trzeba często chodzić na różne wizyty do kliniki. Wiem, że dla ciebie takim trochę odskocznią, rozwiązaniem była praca, no ale od pewnych rzeczy i tak się nie ucieknie. Te zastrzyki kiedyś trzeba zrobić i
0: no,
1: badania
0: nie,
1: też.
0: No to w ogóle, to znowu jest nie mówię o tym bardzo skromnie, że tą porządku, taką porządkującą moją psychę rzeczy, moją psychikę rzeczą była praca, która pozwalała mi tak jakby tak zadaniowo podejść do pewnych rzeczy i nie zasklepiać się w tych porażkach, bo ja tych porażek miałam bardzo wiele. Nim to ostatnie in vitro zakończyło się ciążą,

to i ta ciąża przetrwała, no to miałam wiele prób, więc oczywiście byłam w różnych momentach mniej lub bardziej

0: która no, to jest praca na premierach. W owych czasach, jeszcze przed pandemią, reżyserowałam pokaz za pokazem. To była nieustająca po prostu, oprócz oczywiście telewizji, która już wtedy się jakby działa, robiłam program, to jeszcze reżyserowałam pokaz za pokazem i po prostu pracowałam na terminach, więc jakby przyjmując te kolejne zlecenia, no ja jakby wiedziałam, że się muszę z nich wywiązać. Ja jestem całe życie freelancerem, co też tak jakby ustawiało mój świat, bo ja podchodząc do programu in vitro i w ogóle tego procesu, nie podjęłam takiej decyzji, że przestaję pracować, przestaję brać te zlecenia, bo teraz jestem tylko...
1: I to była świetna decyzja.
0: I to była chyba dobra decyzja, ale tak wiesz, myślę. Ja się też dobrze... Relatywnie dobrze czułam, bo też nie mogę tego porównywać i nie chcę, żeby kobiety to porównywały ze swoimi znowu drogami, bo
1: no tak, każda się inaczej
0: czuje. Niektóre po prostu nie mogą pracować z takiego czy innego powodu.
1: Tak, ale wiesz, powiedziałam, że świetnie, że wybrałaś z tych dwóch dróg jednak pracę, bo słyszę często w podcaście od dziewczyn, że na przykład starały się 7 lat i one nie pamiętają 7 lat życia. Zobacz, jaka to jest wyrwa, że żyły właściwie tylko od zastrzyku, od owulacji do owulacji, i niczego innego nie pamiętają.
0: Tak, no ja faktycznie podjęłam taką decyzję. Też oczywiście nie wiedziałam, jak to się będzie toczyło. Czy to będzie, wiesz, zawsze jak podchodzisz to do procesu, to masz nadzieję, za każdym razem masz nadzieję, no, że pewnie. To będzie ten raz, że się uda. Więc to było też takie... Tylko tak jak mówię, ja byłam oswojona z tym tematem takiego odcinkowego myślenia, bo dla mnie tak było skonstruowane moje życie. Mhm. Takie życie od premiery do premiery. Więc ja trochę to aplikowałam na ten proces. Zadaniowo podeszłam do każdej z tych historii. Oczywiście ogromny wpływ mieli wspaniali lekarze, których spotkałam. Bo ta droga była bardzo długa. I ona miała dużo różnych etapów i różnych decyzji po drodze i różnych odcieni. Więc no to było też takie no wspaniałe, muszę powiedzieć. I no oczywiście też mój partner miał tu też ogromne znaczenie, że on z takim spokojem też do tego podchodził i też jakby był zaangażowany. Myśmy jeździli poza Warszawę. Właściwie zawsze każdy z tych etapów to był potem już wyjazd o 5 rano, żeby o 7 być, żeby już mogło oddać krew, żeby wiesz, żeby potem już była konsultacja, żeby i tak dalej, i tak dalej. No po prostu tak żyliśmy. I to było wpisane po prostu w nasze działania. I z tym, że ja faktycznie no po prostu nie wiem, czy pewnie, no nie czułam się dobrze cały czas, no też miałam gorsze i lepsze momenty, ale zawsze to takie zobowiązanie, które podjęłam w stosunku do projektanta, czy projektu, czy firmy, no po prostu no musiałam wstać i iść z tym dalej. No niezależnie od tego, ile zaszczyków sobie zrobiłam i ile, wiesz... Zawsze pamiętam, miałam takie wyzwanie, czy w miejscu, gdzie będę, jest lodówka. Bo ja te zaszczyki, trzeba te zaszczyki było gdzieś ulokować. To był największy ból głowy dla mnie, pamiętam to. Czy jest lodówka? Zawsze miałam lodówkę przenośną, no ale... Jak byłam gdzieś dłużej, to musiałam to włożyć do tej lodówki takiej regularnej, więc to był, pamiętam, największy ból, czy jest lodówka.
1: A jak ty się dowiedziałaś o ciąży? Czekałaś na wynik bety, czy nie wytrzymałaś i zrobiłaś test w domu?
0: Nie, no musiałam, to odczytywałam wyniki...
1: Z kliniki.
0: Wiesz, w telefonie. Dowiedziałam się na planie Top Model przed finałem.
1: I jak to wspominasz?
0: Wiesz co, takich wyników już miałam parę za sobą, więc oczywiście radość po prostu nieziemska i pamiętam ten finał, że byłam taka, wiesz, uskrzydlona, no ale wiemy doskonale, że ten wynik nie stanowi potem o...
1: No tak, to nie jest gwarancja.
0: Więc wiesz, potem kolejne 3 miesiące no, życia... No wiesz, badania i tak dalej, więc tak jak mówię, parę tych wzlotów już miałam wcześniej. Jeden miałam jeszcze taki, ten pierwszy, po którym właśnie podjęłam decyzję o in vitro, to był to była naturalna, po oczywiście też okresie stymulacji, no mówimy o takim konkretnym temacie, więc tak konkretnie mówię.

0: Po prostu ten też byłam...
1: Przy monitorowanym cyklu po prostu.
0: Przy monitorowanym cyklu też byłam za granicą, też byłam na planie. No i też... A i wtedy zrobiłam test. Wtedy test i o wow! No to też byłam uskrzydlona. Robiłam kampanię dla dużej marki. I też no, czułam się bosko, no ale potem faktycznie no niestety poroniłam. I potem po tym poronieniu podjęłam decyzję, że wchodzę w in vitro, bo nie stać mnie i psychicznie, i też czasowo. Mhm. Miałam 49 lat na kolejne próby naturalne.
1: A czy po tych trudnych doświadczeniach, po stracie, ty potrafiłaś cieszyć się w pełni ciążą?
0: Tak, tak, tak, tak. No, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz, myślę, że to już działają, wiesz, to już działa coś na ciebie, no i pewnie i te wszystkie procesy, które zachodzą w organizmie. Mm-hmm. No, zmienia się kobieta i absolutnie to, tak, tak, zdecydowanie tak.
1: A jaką ty jesteś mamą?
0: Taką jak każda inna. Absolutnie, no. Z jednej strony pełną troski i też z drugiej strony no staram się być, wiesz, staram się stawiać jakieś granice, staram się. Z tym jest coraz trudniej, bo...
1: Zaśmiałam się, bo jestem w tym samym teamie, staram się.
0: Tak, staram się. Iwolew ma 3,5 roku, więc coraz trudniej stawiać te granice, bo no ma bardzo konkretne zdanie na różne tematy. No oczywiście w swojej głowie to przetwarza, więc ja mam inne zdanie. No i co? No nie jest łatwo, wiesz, z takim silnym chłopcem i takim zdecydowanym postępować, tak, i wytłumaczyć mu wszystko. Czasami mnie tak zaskoczy, że nim pozbieram myśli, to wiesz, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, no. Ale jest interesująco.
1: A co dla ciebie jako mamy, dla was jako rodziców jest ważne, jeżeli chodzi o jego wychowanie, rozwój, czy jakieś wartości, czy jakieś umiejętności? Co byś chciała mu przekazać?
0: Wiesz co, chciałabym umieć robić to, co moja mama umiała robić. Nie wiem, skąd to umiała robić, czasy były inne. No pewnie też była świadoma, czytała literaturę, ale też... taką rodzicielską, ale myślę, że też intuicyjnie pewne rzeczy robiła. Wydaje mi się, że szalenie ważne jest, i takie mam zadanie dla siebie, chociaż to też jest trudne, staram się, żeby tak jakby dostosowywać swoje wyobrażenia na temat dziecka do tego momentu, w którym ono faktycznie jest. Ja się już podam inny przykład. Jak już byłam taką dziewczyną świadomą, starszą od mojego syna. Pamiętam, że na początku moja mama wydawało mi się, że mi różnych rzeczy zabrania. I jeszcze jak te moje koleżanki i dziewczynki skakały w gumę i się ściemniało, a moja mama już mi kazała wracać do domu i jakby nie pozwalała mi na te rzeczy. Ale potem im dalej w las, im byłam starsza i pewnie w oczach mojej mamy trochę bardziej, trochę mądrzejsza i bardziej samodzielna, tym pozwalała mi na więcej. A wtedy mam takie wrażenie, że mamy dookoła dziewczynek różnych, oczywiście to tak mówię teraz w ogólnym dużym skrócie, już mając świadomość, co one mogą zbroić, no to im pozwalały na mniej, wiesz. Mm-hmm. A ja jakby miałam więcej tej swobody. I wydaje mi się, że to spowodowało, że ja jestem bardzo odpowiedzialna. Że tak jakby ta umiejętność taka, no właśnie nie wiem na ile intuicyjna, właśnie jakaś mądrość życiowa, że ta moja mama mi dawała coraz więcej swobody, której ja nie nadużywałam.
1: Miała do ciebie zaufanie.
0: Miała do mnie zaufanie, ale ono, wiesz, ono jakoś to tak symetrycznie tak to się budowało. I ja potem nigdy tego zaufania nie chciałam... tak jakby, wiesz, nadużyć. Mhm. Więc chciałabym właśnie jakoś tak to robić. Nie wiem, czy potrafię, czy jestem na tyle mądra.
1: Chyba to jest o uważności.
0: O uważności. Też oczywiście świat teraz jest trochę bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o, wiesz, te bodźce, czy przebodźcowanie, czy tą, wiesz, czy nawet chociażby to, czym dysponujemy i co to dziecko obserwuje, jak my się zachowujemy, jak jesteśmy wkręceni, wiesz, w media, w to wszystko, w social media, w telefony, w te wszystkie komunikatory, wiesz, ono to obserwuje, to nie jest tak, że wiesz, to...
1: No tak.
0: Wiesz, no jak rodzice siedzą w telefonach, bo tam też jest ich

0: wraca, nie? To już nawet nie chodzi o scrollowanie jakichś rzeczy. Już nawet to, że po prostu no, tata czy mama wraca z pracy i w dalszym ciągu w tej pracy jest. I to dziecko nie wie, co, wiesz. To jest taki, ono widzi, że ten telefon jest sprawczy, że coś tam i to jest trudne, nie? Wtedy faktycznie no, było może trochę łatwiej. Łatwiej i niełatwiej, no każdy czas ma swoje wyzwania, więc staram się tak jakoś do tego mądrze podejść, no nie wiem, czy potrafię, no to jest ogromne wyzwanie teraz, wiesz, jak my jesteśmy w stanie te różne regulacje i te zasady wprowadzić, kiedy mamy taki, no, skomplikowany świat, no staram się.
1: Trudne to wszystko jest, tak. I staram się, myślę, że też jest cenne. To jeszcze na zakończenie chciałam cię poprosić, co byś doradziła kobietom, dziewczynom, które są na tej drodze starań, może dopiero zaczynają? Co twoim zdaniem jest ważne? Co może pomóc?
0: To, co mówię w ogóle, niezależnie od ciąży czy nie ciąży, czy starań takich czy nie innych, nie porównujcie się. Mhm. Nawet w tym procesie. Jesteśmy inne, każda droga jest inna. Mówię, że warto, tylko że też miejmy z tyłu głowy to, że czasami może się to nie zakończyć sukcesem. Tak myślę, że znaczy, żeby po prostu nie zapominać też trochę o sobie. Mm-hmm. Że nasze życie też nie zależy od tego, czy będziemy mamami czy ojcami, czy nie. Że no to jest myślę, jest takie, że nie zapominajmy o sobie, ale też nie porównujmy się z innymi kobietami. Bo to porównywanie, moim zdaniem, to jest taka najbardziej negatywna rzecz, którą możemy sobie robić w różnych obszarach, również w tym obszarze. I też nie oceniajmy, bo jak, no właśnie, jak pewnie też tego, to mnie bardzo zdziwiło, bo jak zaczęłam być mamą, zaczęłam być bardzo oceniana też przez mamy. Mhm. Co mnie zdziwiło najbardziej na świecie.
1: Nie chcesz, a uczestniczysz
0: jak
1: w wyścigu
0: mama,
1: po koronę
0: jak,
1: najlepszej matki na
0: inna
1: świecie.
0: Jak inna matka może cię oceniać? Mhm. W ogóle jak kobiety mogą cię oceniać w twoim macierzyństwie? Też, no na mnie też wylała się fala jakiegoś, nie chcę powiedzieć hejtu, no niezrozumienia, że w ogóle śmiem i jestem matką. To jest dla mnie zadziwiające, jak człowiek człowiekowi, bo już nawet nie kobieta kobiecie, może w ogóle coś takiego powiedzieć, zarzucić jakieś mistyfikacje, wiesz, no, dla mnie wstrząsające. Że w ogóle to podlega jakiejś właśnie konfabulacji, jakiemuś w ogóle przetwarzaniu, nie? Czy my byłyśmy w ogóle w tej ciąży? Że ona w ogóle nie była w ciąży. No, wiesz, no to już była wyższa szkoła abstrakcji. To jak my możemy mówić o innych rzeczach, skoro w ogóle dajemy sobie prawo, wiesz, do takiej jakiejś, w ogóle jakiejś oceny czy opinii.
1: Dlatego najlepiej skupić się na swojej
0: Więc na swoim i też na takiej otwartości wobec w ogóle człowieka. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo chcemy być najlepszymi matkami, ludźmi, a jesteśmy źli po pierwsze dla siebie, a też jeszcze dla człowieka obok. To jest w ogóle dla mnie to. I właśnie myślę, że trudno wychować dziecko na otwarte i takie świadome i światłe, samemu będąc takim zacietrzewionym, wiesz, i oceniającym, i porównującym, i opiniującym, ciągle opiniującym innych. Ten świat nam jakiś dał teraz przyzwolenie, wiesz, do jakiejś opiniowania ciągle innych. Wiesz, może dlatego, że
1: media społecznościowe,
0: że możemy być anonimowi, wiesz, no. I czasami różnica właśnie polega na tym, że no ja wypowiadając jakąś opinię już jakby z natury nie jestem anonimowa i nigdy nie będę. I nie chciałabym, żeby ktoś anonimowo wypowiadał taką czy inną opinię na temat mnie czy kogokolwiek innego. Więc jakby to jest takie, zawsze mnie to, wiesz, tak zastanawia i tak szokuje, tak po ludzku szokuje.
1: Odcinamy się od tego grubą kreską.
0: Więc po prostu otwartości też w tych procesach. Mm-hmm. W stosunku do siebie i do innych. Dajmy sobie naprawdę być człowiekiem, być kobietą, być mamą albo nie być mamą. Nie każdy musi, nie każdy chce.

0: nie opiniujmy.
1: Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że wpuściłaś nas do swojego świata, no i do tych prywatnych, bardzo też wzruszających i czułych spraw.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Kasia Sokołowska była gościnią podcastu N97 Niepłodność bez tabu.
2: To był podcast Polskiego Radia.

gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

with you. Thank you very much. God bless you.